0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Radio Rodzina. Rodzina.

Bezny raz. Który raz?

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Radio Lecina.
1: Milicz.
2: Milic.
1: 88
2: i 5 FM.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest wtorek, 12 maja.

Spróbuj wyobrazić sobie, że wraz z uczniami podążasz za Jezusem. Dziś nauczyciel chce przekazać Ci kolejną ważną lekcję. Zatrzymaj się i wsłuchaj w Jego słowa.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.

Uczniowie doświadczyli cudu zmartwychwstania i chcieli zatrzymać Jezusa już na zawsze przy sobie. Jezus zaprasza ich do zaufania Mu i wiary, że On pragnie tego, co dla nich najlepsze. Nawet jeśli wiąże się to z tym, że nie będzie przy nich w ten sam sposób, co wcześniej. Ciebie również zaprasza do zaufania, że nie zostawi Cię samego.

Jezus daje uczniom możliwość poznania prawdy, która, choć trudna, niesie również nadzieję. Z tą nadzieją chcę przyjść także do Ciebie. W jakich obszarach swojego życia pragniesz teraz najbardziej doświadczyć Jego obecności?

Obietnica Ducha Świętego, który przyjdzie po odejściu Jezusa do Ojca, zapowiada zwycięstwo prawdziwego dobra. Choć czasem doświadczasz trudnych rzeczy, Bóg pragnie otoczyć cię miłością i zapewnić, że nie jesteś sam. Spróbuj wsłuchać się w tę obietnicę przy ponownym rozważaniu tekstu Ewangelii.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.

Jeśli chcesz, porozmawiaj z Jezusem o tym, czego ostatnio doświadczasz. Zaproś do tej rozmowy Ducha Świętego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich Króli Kapłanów i was, bracia i siostry, jasnogórscy pierwszymi, a szczególnie kochane drogie dzieci pierwszokomunijne, pragnę jak najserdeczniej powitać w tym szczególnym miejscu, to na Jasnogórze, domu naszej Matki i Królowej Pani Jasnogórskiej. Święty Jan Paweł II w czasie pierwszej pielgrzymki do ojczyzny wypowiedział takie piękne słowa, że trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w sercu Matki. A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, uporządkowanie życia, rodzin, trzeba to wołanie przyjąć. Ono się rodzi z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na polskiej ziemi, która kształtuje także losy każdego z nas. Bo my podążamy, i właśnie Jasnogóra nam to przypomina, że jesteśmy pielgrzymami, podążamy ku Ojczyźnie Niebieskiej. I to jest najważniejszy cel naszego życia. Ta Toskana o zbawienie każdego z nas wskazuje nam na swojego Syna w jasnogórskiej ikonie i ukazuje jako naszą drogę, prawdę i życie. Bracia i siostry, pragnę wam wszystkim życzyć, aby ta pielgrzymka była jak najpiękniejsza, jak najowocniejsza dla każdego z nas. Tej przyświętej eucharystycznej, tej przyświętej przewodniczy ksiądz Grzegorz Rożek, proboszcz parafii Wierzchowicka I, diecezja sandomierska, pragnę go jak najgorętniej powitać i również pielgrzymi, z którymi przybył dzieci pierwszokomunijne, które dziękują za najpiękniejszy dar, jaki człowiek może otrzymać, a mianowicie za dar pierwszej Komunii Świętej. Witam również pielgrzymów z parafii Łojsce, diecezja rzeszowska. Chcemy w czasie tym świętym modlić się, polecać następujące intencje. Przez moją posługę możemy się odrobić błogosławieństwo opieki Matki Bożej dla Szymona z okazji 5. rocznicy urodzin i Filipa 10. rocznicy urodzin. Ojciec Wojciech spełnił się świętą o zdrowie dla córki Gabrysi. Złóżmy także nasze intencje na ołtarzu, te, którymi dzisiaj przybywamy do Matki Bożej na Jasnej Górze.
3: Gromadząc się na początku tej Eucharystii, przeprośmy za nasze grzechy, by z czystym sercem składać tę najświętszą ofiarę. Panie, Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie, Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przebrania za dzieci Boże, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więźniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, odpowiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania. Zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełni wam serce. Jednakże mówię wam prawdę. Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie, bo władca tego świata został osądzony.

Czcigodni ojcowie Paulini, gospodarze tego miejsca. Nasza Matko Królowo, Matko Chrystusa Maryjo, przybywamy dzisiaj do tego sanktuarium narodu, serca narodu, by nasze serca złączyć z sercem Matki, wspólnie polecać nasze sprawy Bogu Ojcu w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa. Te nasze serca są dzisiaj bardzo różne. Niektóre są takie jeszcze małe, nie mają wielu lat, trochę zaspane, ale szeroko otwierają oczy. Może to jedyny raz w życiu, kiedy jesteście tak blisko Matki Bożej Jasnogórskiej. Oby nie. Niektóre serca mają wiele więcej lat, ale mają też i radości, i smutki, z którymi tu dzisiaj przebywają. Jakie by nasze serca nie były, najważniejsze byśmy chcieli je złączyć z Matki Bożej sercem i wspólnie dzisiaj przebywać w tym miejscu, by z Maryją zwracać się do Boga Ojca. I zauważmy, że dzisiejsza Ewangelia mówi o takim zastanawianiu, pytaniu, dokąd idziesz? Pytali uczniowie Jezusa. I Jezus właśnie odpowiada. Ja idę do Ojca, bo od Ojca wyszedłem. Ja, kiedy odejdę, poślę wam Ducha Świętego, tego parakleta. Zatem nigdy nie jesteśmy kochani sami. Kiedy ktoś odchodzi, inni przychodzą. Kiedy brakuje nam, kochani, patrzymy na mnie, dzieci. Kiedy brakuje nam bliskich, to wtedy mamy poznawać innych. I dalej w tej Ewangelii mamy powiedziane, że Jezus przybył tutaj na ziemię, by powiedzieć nam o takich trzech rzeczach.

Której tutaj dzisiaj mamy w Ewangelii, to sąd. Nikt nie lubi być sądzony, bo zazwyczaj wiąże się to z jakąś karą, ale potrzebujemy takiego stawania w prawdzie. Ile w nas już jest dobra, ile ma być jeszcze więcej tego dobra, bo jak przeciąża nas zło, ten sąd, to ponownie trzeba iść po sprawiedliwość, ponownie iść po sakrament pokuty, by ten grzech pokonać. Dziś, kochani, szczególnie tutaj dzieci pierwszokomunijne, pragną podziękować za następny sakrament w swoim życiu, za swoich rodziców, za panią wychowawczynię, za tych, którzy uczą, prowadzą was w wierze, za tych, którzy też dają możliwość tego codziennego życia. Pragnę też podziękować Matce Bożej, że już od października mają chociażby różaniec, który mogą się zwracać przez Matkę Bożą do samego Jezusa Chrystusa. Kiedy moje drogie dzieci bardzo narozrabiamy, nie bardzo dajemy sobie radę, czy z nauką, czy z obowiązkami, które się będą pojawiać, to wtedy zwracajcie się do Matki Bożej. Ona jako ten święty człowiek pomoże nam, pomoże wam, pomoże innym wybaczać. Na koniec takie pouczenie o innych ważnych słowach, do których zawsze się nawiązuje. Człowiek powinien te słowa jak najczęściej używać. Powinien czasami sobie wypisać na ręce, by o nich pamiętać. Kiedy coś otrzymujemy, to za to dziękujemy. Podziękujmy teraz sercu Matce Bożej za to, co byśmy chcieli. Kiedy coś człowiek w życiu nagrzeszy, zrobi złego, narozrabia, to wtedy człowiek powinien w sercu przeprosić. Przeprośmy tę Matkę Bożą za to, co w życiu jest jeszcze do naprawienia. I kiedy człowiek tu na ziemi sam nie daje rady czegoś zrobić, powinien poprosić o pomoc w sercu i Matkę Bożą. Prośmy o to, z jakimi intencjami tu dzisiaj przybyliśmy. Niech serce Maryi, Królowej Polski, prowadzi nasze serca ku Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Amen. Powstańmy. Błagajmy Boga, który jest Twórcą, Panem całego Wszechświata, aby wejrzał łaskawie na nasze prośby. Prośmy o niezachwianą wiarę dla wszystkich chrześcijan. Ciebie prosimy. Prośmy o roztropność dla wszystkich decydujących w społeczeństwie o podziale dóbr. Ciebie prosimy. Prośmy o napełnienie darami Ducha Świętego wszystkich, którzy przyjmują sakramenty, szczególnie dzieci, młodzież. Ciebie prosimy. Prośmy o radość obcowania z Bogiem dla wszystkich zmarłych, szczególnie naszych rodziców, krewnych, dobrodziejów. Ciebie prosimy. Prośmy o dobre owoce podejmowanej przez nas pracy zawodowej i naukowej. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjdź nam z pomocą spraw, aby misterium paschalne przemieniało nasze serca i życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustannie działanie łaski odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować, stawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łas paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudownego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy podzieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim Najświętszą Dziewicą Bogorodicą Maryją ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, świętą siostrą Faustyną, wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Wacława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
1: Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo.
2: Komunia święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

0: Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał wieczną radość przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Słuchajmy jeszcze krótkich ogłoszeń duszpasterskich. Dzisiaj nie będzie zasłonięcia cudownego obrazu Matki Bożej, jako zwykle jest o godzinie 12. W maju zapraszamy na nabożeństwo maryjne, które każdego dnia odbywa się w kaplicy Matki Bożej o godzinie 18. W sobotę, najbliższą sobotę 16 maja, ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym. W niedzielę, 17 maja, ogólnopolska pielgrzymka służby zdrowia. Spowiedź odbywa się w kaplicy Sakramentu Pokuty od godziny 6.15 do 19.30. Zapraszamy również do kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu już od godziny 6 aż do wieczora, do apelu. Jest właśnie nowa, piękna kaplica adoracji, dlatego też postarajcie się, żeby także znaleźć czas na taką osobistą modlitwę, oddanie właśnie czci Panu Jezusowi. Szczególnie kochane dzieci, które tutaj jesteście, chcę właśnie podziękować, szczególnie się do proboszczowi, waszym rodzicom, wychowawcom, że podjęliście taki trud, jadąc prawie całą noc tutaj na górę. Myślę, że nie tylko wy się cieszycie, ale jeszcze bardziej cieszy się Matka Boża. W Radiu Jasnogóra można składać intencje na apel jasnogórski, które zostały zapisane do Wielkiej Księgi Modlitwy Apelowej. Dziękujemy za ofiary składane na odnowę Sanktum Jasnogórskiego. W intencjach dobrodziejów modlimy się każdego dnia przy świętą w kaplicy o godzinie 7 i w czasie apelu jasnogórskiego.
2: Na to dalsze pielgrzymowanie u Matki Bożej, Królowej Polski, Królowej naszych serc, tego sumienia narodu, duszy narodu, przyjmijcie dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozostańcie w pokoju z Chrystusem.

0: Zakończyliśmy transmisję porannej mszy świętej z Jasnej Góry na zegarach 19 minut do godziny 7.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pectus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina Wrocław.
1: Ruszyło śledztwo w sprawie drona znalezionego pod Bartoszycami. Ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wetem prezydenta. Polscy ministrowie chcą przyjąć żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jak doszło do przelotu rosyjskiego drona wojskowego na teren Polski? To zbada prokuratura okręgowa w Olsztynie. Śledczy wszczęli postępowanie w tej sprawie. Mateusz Kornas zna szczegóły.
2: Drona znaleziono w polu rzepaku we wsi Osieka, około 20 km od granicy z obwodem królewieckim. Był to statek wojskowy służący do obserwacji. Nie posiadał ładunku wybuchowego, komentowała rzecznik żandarmerii wojskowej, która została wezwana na miejsce zdarzenia. To, że maszyna nie była uzbrojona, potwierdzili potem też strażacy i pirotechnicy z Komendy Policji w Olsztynie. Śledczy ustalili również, że dron przyleciał z Rosji. Jeśli sąd ustali sprawcę, będzie mu grozić do 5 lat więzienia.
1: Służby nie potwierdziły natomiast informacji, że dron był opatrzony napisami w cyrylicy i przenosił kamery. Prezydent zawetował ustawę o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Karol Nawrocki wskazał, że likwidacja instytucji grozi chaosem kompetencyjnym oraz utratą ciągłości postępowań. Zdaniem prezydenta ustawa zakładająca odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej, a następnie rozproszenie kompetencji pomiędzy Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało w lipcu 20 lat temu. Do relokacji do Polski żołnierzy USA wycofywanych z Niemiec będą przekonywać polscy ministrowie. Zapowiedział to wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Przy okazji szef MON zachwala warunki amerykańskich żołnierzy w Polsce.
3: Za każdego żołnierza amerykańskiego rocznie średnio inwestujemy 15 tysięcy dolarów. Bardzo dobre warunki, jakbyśmy porównali inne państwa europejskie. Myślę, że Polska jest na pierwszym miejscu pod względem tej inwestycji.
1: Obecnie stacjonuje w Polsce około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Rok 2027 będzie rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Taką decyzję podjął Senat. To będzie okazja, by przypomnieć dorobek księdza Blachnickiego, zauważa dyrektor katowickiego IPN-u dr Andrzej Schneider i dodaje, że sługa Boży wychował pokolenia wolnych Polaków, którzy mieli odwagę sprzeciwić się systemowi komunistycznemu.
5: Przygotował nas na moment, gdy Polska odzyskała swoją niepodległość, by podjąć służbę państwu w samorządach, parlamencie, różnych instytucjach. Był także przenikliwym obserwatorem życia społecznego Zachodu. Zjawiska występujące wtedy, w połowie lat 80. na Zachodzie, skłoniły go do nazwania tych czasów epoką technokratycznej cywilizacji. Jej przejawy obserwujemy przecież do dzisiaj.
1: W przyszłym roku przypadnie 40. rocznica śmierci księdza Franciszka Blachnickiego.
6: Prawie 4 minuty po godzinie 7, dziś wtorek, 12 dzień maja, po chłodnym i deszczowym poranku, bo w tej chwili tylko 8 stopni i deszcz jeszcze gdzieniegdzie kapie. Czeka nas może nie upalny, ale ciepły dzień, 15-16 stopni na termometrach po południu, a od godziny 10 możemy się spodziewać powoli już słoneczka, które będzie nam dzisiaj towarzyszyć. Chmury też się pojawią, ale delikatny wiatr do 21 km na godzinę.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
7: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
11: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
10: To dokąd na wakacje?
11: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
10: A może dalej?
11: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
10: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
1: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Tyle lat już bawi mnie ta piosenka i cały czas zachwycam się, jaka ona ładna. Simply Red, It's Only Love. 17 minut po godzinie 7 w Radiu Rodzina. Kierowcy mogą się zdziwić troszeczkę, bo ja tak specjalnie sobie przeczytałem jeszcze, że strefa, może niektórzy już wiedzą, może nie wiedzą, strefy A i B we Wrocławiu, czyli to jest ścisłe centrum, to trzeba też płacić w weekend. Kiedyś tam było tanio, czyli było za darmo, a teraz niestety trzeba płacić, sobie sprawdziłem, bo od czasu do czasu muszę tutaj gdzieś przyjechać, zaparkować. Dopiero gdzieś tam chyba 19 czy 20 jest za darmo. I jeszcze bardziej zdziwili się kierowcy w Gdyni, gdyż tam w bankomacie, w płatomacie za parking była informacja o tym, że dziś jest dzień wolny od opłat. Czy chcesz kontynuować? I była informacja, że to parkomat w Gdyni. Numer parkomatu można podać, nawet nie ma problemu. No to ludzie mówili, oczywiście, że super, to fajny taki dzień, ojej, ale fajnie. Ale później dostawali mandaty. Tak, to już jest w tej Gdyni. Jeszcze jedną rzecz muszę szybciutko powiedzieć a propos Gdyni. A teraz nad morze szybciutko można dojechać. Piękne plaże na spacerki nas wołają i chętnie podróżujemy i bardzo dobrze. Pamiętajcie, że w Gdyni, bo to też mówiący te słowa padł ofiarą takiego naiwności pewnej. Kupiłem bilet na jakiś tam SKM, czy jakoś to się tam nazywa. W każdym razie niektórzy dostali normalne bilety, jak kupowaliśmy w kasie, a niektórzy dostali takie jak ja bilety. Poszliśmy sobie, siedzieliśmy, przyszedł pan konduktor i dostałem mandat za nieskasowany bilet. Osoba, która siedziała obok mnie, miała bilet, który nie trzeba było kasować. Konduktor kasował, jak normalnie, prawda, jest, a ja miałem taki bilet, że go trzeba skasować w kasowniku. Nikt mi o tym oczywiście nie powiedział, ale powinienem to wiedzieć, więc teraz ja już bardzo dobrze wiem i was przestrzegam od tym, żebyście zwracali uwagę, jaki dostajecie bilet. No to tyle się nagadałem, już pora na kawę, bo mi wystygnie. No. Dobrej kawki z rana. Paweł Domagała.

0: Dzień dobry, dziś 12 dzień maja. Do końca roku pozostaje 233 dni. Król Kazimierz III Wielki w roku 1346 ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Początkowo składał się z trzech wydziałów – sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. W 1817 roku nadano mu nazwę Jagielloński. W 1817 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych. Jest to publiczna spółka akcyjna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru. Według stanu z 2019 roku na GPW notowane są akcje 464 spółek. W 1865 roku została założona znana na całym świecie firma Nokia, a wrocławskie Centrum Technologiczne Nokii pełni kluczową funkcję w globalnej strukturze firmy. Jest jedną z trzech największych centrów technologicznych na świecie. 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na kongresie w Meksyku w 1973 roku. We Wrocławiu działa Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych przy ulicy Powstańców Śląskich.
1: Radio Rodzina.
2: Radio Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

No, można powiedzieć, były perkusista T-Love. Sydney Polak, 33 minuty po godzinie 7 grał i śpiewał na antenie Radia Rodzina. Polaków trudno zadowolić, zawsze coś im nie pasuje, zawsze coś jest nie tak. No chociażby pogoda, prawda? To, że pada, że zimno, że wieje, że nie ma słońca i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam kiedyś 2 tygodnie byłem w Tunezji bodajże, non-stop 30 stopni słońce świeciło, żadnej chmurki, nic po prostu, bez zmian. Dzień w dzień identyczna pogoda. I człowiek po jakimś czasie już tak zaczyna tęsknić, mówi właśnie, jakiś wiaterek by się przydał, jakieś chmurki mogłyby, troszkę temperatura by mogła spaść, a może by nawet deszczyk mały pokropił. Naprawdę doceniajmy to, że ta pogoda się zmienia i od czasu do czasu jest raz chłodniej, raz cieplej, raz zimniej, trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu, nie tak tylko narzekać i narzekać. No z tym się cieszą rolnicy, że trochę deszczu spadło, sadownicy się cieszą. Is a blue.

0: Kalendarium muzyczne.
1: 12 maja. W 1928 roku rodzi się Burt Bacharach, amerykański kompozytor i aranżer. Za jego sprawą powstało wiele przebojów takich wykonawców jak The Carpenters, Aretha Franklin, Tom Jones czy Dionne Warwick. Bacharach jest zdobywcą Oscara za piosenkę Raindrops Keep Falling on My Head z filmu Butch Cassidy and Sundance Kid. W 1963 roku w Filadelfii urodził się Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie. Ich największym przebojem była piosenka Would I Lie to You z 1992 roku. Artysta zmarł w 2001 roku. W 1984 roku Lionel Richie wprowadził na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100 balladę Hello. Piosenka pochodziła z multiplatynowego albumu Can't Slow Down. W 2011 roku w wieku 46 lat zmarł Piotr Żyżlewicz, perkusista m.in. w zespołach Kultura, Armia, Izrael, Brygada Kryzys, 2TM23 oraz WW.
0: Kalendarium muzyczne.

Sting na antenie Radia Rodzina, 10 minut przed godziną 8, pora nasze karty odsłonić i powiedzieć, kto będzie dziś porannym gościem. 10 minut po godzinie 8, a będzie to Paweł Karpiński, prezes spółki Ekosystem, czyli będziemy przyglądali się naszym śmieciom troszkę bardziej uważnie, no i zastanawiali się, dlaczego musimy płacić coraz więcej też firmom wybranym z wolnej ręki, bo tutaj pewne zamieszanie we Wrocławiu było z firmą Ekosystem, a prześwietlać firmę będzie ksiądz Rafał Kowalski. Zapraszam serdecznie do wysłuchania rozmowy.

0: Prezydent nie chce likwidacji CBA. Ruszyło szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej. Mały Książę, Kamienie na Szaniec i tekst Stanisława Lema. Za ósmoklasistami pierwszy egzamin. Justyna Stolfik-Binta, zapraszam na wiadomości. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę likwidującą Centralne Biuro Antykorupcyjne. Służba miała przestać istnieć od października. Karol Nawrocki tłumaczył, że zawetował ustawę, bo Polska musi mieć służby walczące z korupcją.
1: Nowoczesne demokracje nie rezygnują z walki z korupcją, one ją wzmacniają. Z korupcją nie walczą republiki bananowe i autorytarne satrapie. Silne państwo nie może otwierać drzwi dla bezkarności, nadużyć i nieuczciwości. Dlatego jest to weto.
0: Rząd tłumaczył, że nie chodziło o likwidację, a przeniesienie działania służb. CBA miało być m.in. w strukturach policji i ABW. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie po potężnym pożarze sprzed tygodnia. Na miejscu pozostały zastępy z powiatu biłgorajskiego, które patrolują teren. W razie gdyby okazało się, że są jeszcze jakieś nieodkryte dotąd zarzewia ognia. Lasy Państwowe rozpoczęły wstępne szacowanie strat. Muszą się śpieszyć, bo osłabione przez pożar drzewa są atakowane przez szkodniki, mówi wicedyrektor Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będziemy musieli zrobić wszystko, co tylko w naszej mocy, żeby to drewno jak najszybciej uprzątnąć, bo może tam powstać wielka bomba biologiczna, a więc mogą zagnieździć się korniki i polecą na zdrowe drzewostany.
0: Pożar w powiecie biłgorajskiej w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek tydzień temu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Coraz więcej mieszkańców województwa śląskiego jest gotowych deklarować tożsamość śląską. W konurbacji śląskiej może to być nawet ponad 30% mieszkańców. Tak wynika z raportu przygotowanego przez naukowców Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Rezultaty badania skomentował rektor uczelni Ryszard Koziołek.
4: Ważny dokument, powód do lepszego samorozumienia się tych, którzy w tej części Polski mieszkają i żyją, ale co dla mnie również ważne dla tych, którzy uczą się Śląska, czy z dystansu, czy ze środka, jak wielu z nas, którzy żyją tutaj od lat.
0: Badania społeczne zebrano w dokumencie pod nazwą Postawy mieszkańców aglomeracji śląskiej wobec śląskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego. W odpowiedziach dotyczących śląskiej tożsamości wysokie miejsca zajęła nie tylko śląsko-gotka, ale także kuchnia, tradycja, historia oraz stroje. Ósmoklasiści napisali wczoraj pierwszy z trzech egzaminów kończących szkołę podstawową. Za nimi jest już język polski, a na nim Mały Książę, Kamienie na Szaniec i tekst Stanisława Lema, który dla wielu był niespodzianką.
5: Tekst główny bardzo nas zaskoczył, ponieważ to nie była lektura obowiązkowa. Była to książka Przyjaciel automateusza, zupełnie nie spodziewałyśmy się tego.
6: Na opowiadaniu był trudny temat, ale dobrze poszło.
7: Nie było tak źle, oprócz takiego jednego zadania, gdzie napisałem o Akademii Pana Kleksa. Oczywiście było źle.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 36 w Poznaniu. Dziś pisemny egzamin z matematyki, a jutro z języka obcego.
8: Cztery minuty po godzinie 8, wtorek, 12 dzień maja, za oknami jeszcze chmury i wciąż chłodno, 8 stopni tylko, wiatr w porywach może osiągać nawet i 40 km na godzinę, choć średnio powinien wiać do 20 kilku. Jeśli chodzi o kolejne godziny, ma być lepiej, od godziny 10-11 mamy zobaczyć więcej słońca, które będzie z nami już do końca dnia, choć termometry pokażą tylko 15 stopni. Do końca tygodnia 20 nie zobaczymy.
9: Reklama.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
9: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.
15: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Zegarek dokładnie 10 minut po godzinie 8, więc zapraszamy na rozmowę, którą poprowadzi ksiądz Rafał Kowalski.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: A dziś gościem Radia Rodzina jest Paweł Krapiński, prezes spółki Ekosystem. Dzień dobry, panie prezesie.
3: Dzień dobry państwu.
2: Zacznę trochę jak w jednej z stacji radiowych od krótkiej piłki. Prosiłbym o odpowiedź tak lub nie. Czy cena, jaką dziś Wrocławianie płacą za wywóz śmieci, mogłaby być niższa?
3: Krótka piłka, ale z pewnym zastrzeżeniem. Tak, mogłaby być niższa, gdyby w 2005 roku nie sprywatyzowano wrocławskiego przedsiębiorstwa oczyszczania i w 2013 roku, gdyby ówczesne władze Wrocławia przyjęły z programu Infrastruktura i Środowisko 600 milionów na budowę instalacji, które zbudowały między innymi Kraków i Poznań.
2: A gdybyście 400 dni temu wyłonili wykonawcę tego, który będzie gospodarował odpadami we Wrocławiu, nie miałoby to wpływu na cenę, jaką płacimy dzisiaj za wywóz śmieci?
3: Przede wszystkim nie wyłoniliśmy, bo nie mogliśmy, więc ta sytuacja jest jakby niemożliwa, żebyśmy 400 dni temu wyłonili tego wykonawcę. Natomiast obecna cena, bo rozumiem, że pan redaktor mówi o cenie wolnej ręki, która jest o 15% wyższa niż ceny z umowy z 2023 roku. Pamiętajmy o tym, że od 2023 roku minęły 3 lata. Sama inflacja to jest 20% tego czasu. Dodatkowo ponad 6 tysięcy ton odpadów doszło jeszcze w tym okresie. To jest ponad 10 milionów złotych za gospodarowanie tych 6 tysięcy ton, więc te koszty pracy, to wszystko rośnie. 15% zwyżki po 3 latach jest zwyżką normalną rynkową. Ja tylko przypomnę, że w 2023 roku, wtedy, kiedy był ten przetarg organizowany poprzedni, ta zwyżka była o 125%.
2: Tylko wie pan, ja słuchałem pana rozmowę w Radiu Wrocław z Filipem Marczyńskim i pan wyjaśniał, nie mogliśmy, bo procedury, bo przepisy. Mówił pan o tych powodach unieważnienia przetargu, 400 maili, które wypłynęło, zgłoszenie do prokuratury i zastanawiałem się, ile z tego rozumie przeciętny wrocławianin czy wrocławianka. Oni dostają obraz takiej waszej, przepraszam, nieudolności, że powinniście wybrać wykonawcę, powinniście podpisać umowę i to normalnie powinno funkcjonować. A tu się okazuje, że przez 400 dni walczycie właśnie z kim?
3: Bo... My bardzo byśmy chcieli wybrać wykonawcę jak najszybciej, bo do tego cały czas zmierzamy. Natomiast nie możemy tego zrobić niezgodnie z tymi właśnie procedurami. Przetarg jest na bardzo duże pieniądze, to jest ponad 1 miliard złotych. I pamiętajmy o tym, że tutaj nie ma drogi na skróty. Jeżeli próbowalibyśmy iść w jakikolwiek sposób na skróty, no to narazilibyśmy mieszkańców Wrocław i siebie również na ogromną odpowiedzialność. To jest po prostu niemożliwe. Ten przetarg musimy doprowadzić do końca, ale w pełnym reżimie prawnym.
2: No nie chciałbym rozmawiać o tych procedurach, bo to jest trudne i takie specjalistyczne, ale chce pan powiedzieć, że dzisiejsze przepisy no właśnie uniemożliwiają wybór wykonawcy? No jakoś trudno uwierzyć to.
3: Dzisiejsze przepisy zamówień publicznych powodują, że mamy paraliż, ale to nie tylko same przepisy zamówień publicznych, to również organy państwa, które funkcjonują, ponieważ Krajowa Izba Odwoławcza, do której wszystkie odwołania w przetargu strony składają, ona ten termin instrukcyjny na rozpatrzenie tych odwołań ma 14 dni. Średnio robi to w 3 miesiące. Więc, a odwołań jest ponad 40, więc proszę zobaczyć, jaka to jest skala. My mieliśmy już 14 rozpraw w Krajowej Izbie Odwoławczej. Ta rozprawa to jest rozprawa w sądzie. Tam trzeba się do tego doskonale przygotować, trzeba mieć argumenty. To jest normalna taka rozprawa jak sądowa. I tego było 14 rozpraw w ciągu tych 400 dni trwania przetargu. No, jest to gigantyczna praca wykonana. Ja też tutaj chciałbym podziękować pracownikom Ekosystemu, którzy naprawdę bardzo ciężko codziennie pracują i też bardzo często muszą znosić takie uwagi, gdzie sugeruje się nieprawidłowość, jakąś zmowę. No, ja od pewnego czasu mówię, że gdyby ten przetarg był nieuczciwy, to pewnie już byłby dawno rozstrzygnięty.
2: To zapytam inaczej. Jak z wyłanianiem takich firm, które gospodarują odpadami, radzą sobie inne miasta? Kraków, Poznań, Łódź, Gdańsk. Ja próbowałem sprawdzić i tam nie widzę takich problemów, które ma Wrocław.
3: No, Warszawa niedawno przechodziła też przez ogromne problemy przetargowe i nie tylko, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. Natomiast to, co powiedziałem na samym początku. Wrocław nie ma własnej infrastruktury do zagospodarowania odpadów.
2: Infrastruktura, czyli mówimy, nie mamy swojej spalarni, swojej sortowni.
3: Ogólnie można powiedzieć, że po prostu...
2: Nie mamy nic, jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami.
3: No mamy wyłącznie kompostownie odpadów zielonych. Natomiast tamte miasta, bo jeżeli mówimy o Krakowie, Poznaniu, one mają... można powiedzieć, pełną infrastrukturę, ponieważ w odpowiednim momencie zainwestowały w to i to był przede wszystkim ten przełomowy rok 2013 i te lata następne. Wtedy były środki na to dofinansowania. I obecnie te miasta są w zupełnie innej sytuacji, bo po pierwsze ten rynek są w stanie regulować własnymi instalacjami, ponieważ sami przetwarzają te odpady, bo tutaj bardzo często jest takie powszechne mniemanie o tym, że wystarczy kupić śmieciarki i samemu zacząć tymi śmieciarkami wozić. Tylko pamiętajmy o tym, że te śmieciarki dokądś muszą te odpady zawieźć i w systemie gospodarki odpadami nie jest problemem wyłonienie na rynku przewoźnika odpadów, tej tak zwanej taksówki śmieciowej. To nie śmieciarka jest problemem. Problemem jest miejsce, gdzie te odpady trafią i zostaną zgodnie z prawem prawidłowo przetworzone. I takich miejsc we Wrocławiu niestety brakuje. Stąd ta różnica, że tamte miasta mają zupełnie jakby inną sytuację infrastrukturalną, ale chcę powiedzieć, że jedynym wyjściem dla Wrocławia jest właśnie kierunek, który obrały tamte miasta i będziemy to robić.
2: Czyli chce pan powiedzieć, że te zaniedbania z poprzednich lat dzisiaj sprawiają, że jesteśmy w pełni zdani na wolny rynek, a to de facto oznacza, że po prostu firmy, które gospodarują odpadami, mogą was wodzić za nos, że jesteśmy ich zakładnikami?
3: Ja bym nawet powiedział, że to nawet nie do końca jest wolny rynek, ponieważ przepisy, między innymi ustawa o utrzymaniu czystości, na te przetargi nakładają dodatkowe restrykcje, bo między innymi, nie wiem, czy pan redaktor wie, że w takim przetargu mogą startować wyłącznie firmy, które w promieniu 60 km od miasta mają bazę. Bazę i zezwolenia. Co bardzo zawęża, ponieważ próg wejścia w taki przetarg, no, stworzenie takiej bazy i uzyskanie zezwoleń nie jest rzeczą prostą ani tanią. Żeby wejść w taki przetarg, to trzeba po prostu zainwestować ogromne pieniądze.

0: CS Wrocław już przyzwyczaiło mnie do tego, że robią różne spektakularne porównania i to są takie porównania, które mają coś pokazać, zasugerować, tylko dość powierzchownie. Przede wszystkim powinniśmy porównywać miejsca, które są do siebie podobne. To znaczy możemy porównywać Wrocław z gminami ościennymi, na przykład z Długołęką, na przykład z Kobierzycami, gdzie stawka za odpady jest wyższa, a jakość usług jest niższa. Porównywanie nas z Chrzanowem, czyli z miastem, które jest 300 kilometrów stąd, ma zupełnie inną infrastrukturę, funkcjonuje w innym systemie gospodarowania odpadami, jest no, nie do zrealizowania takie porównanie. A jednocześnie, jeżeli te zarzuty się pojawiają o dumping, o to, że Wrocław coś komuś finansuje, no to niech SOS weźmie odpowiedzialność za swoje słowa, są odpowiednie służby, niech to zgłosi po prostu, no bo to pozostaje chyba tylko to zrobić.
1: To co musiałoby się wydarzyć, żebyście w końcu tę sytuację ustabilizowali, bo chyba wszystkim nam na tym zależy, i wrocławianom, i samemu miastu Wrocław, i nawet SOS Wrocław, myślę, że ma nadzieję taką, że to zostanie ustabilizowane, więc co trzeba zrobić, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że mamy to już zrobione.
0: Pamiętajmy o tym, że sytuacja w mieście jest stabilna, ponieważ odpady są odbierane w takim samym harmonogramie i z taką samą jakością usług jak...
1: Tak, widzimy to, nie jesteśmy zasypywani śmieciami. To jest prawda, to się zgadza.
0: Póki co płacimy cały czas tą samą stawkę opłaty, którą płaciliśmy, również tutaj nie ma zmiany. Więc jakby dla mieszkańców to bezpieczeństwo...
1: Ale to może być tak, że na przykład za chwilę firma śmieciowa wybiera nas z wolnej ręki, powie, no dobra, to dzisiaj płacicie mi 3 razy tyle?
0: No...
1: Bo powiedział pan, na razie płacimy.
0: Znaczy, na razie, ponieważ nie wiemy jeszcze, jakie będą oferty w przetargu, i do tego chcę właśnie zmierzać, do otwarcia tych ofert, bo pan redaktor zapytał również, co dalej. Obecnie jesteśmy na takim etapie, że wszystkie wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu są ogłoszone. Mamy jedno odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, do 20 maja musimy złożyć dokumentację dowodową tutaj w tym odwołaniu. To odwołanie dotyczy firmy Alba, która odwołała się od tego, że uznała, że przetarg jednak powinien być unieważniony, mimo tego, że jakiś czas temu, dosłownie chwilę, protestowała przeciwko unieważnieniu tego przetargu. Teraz protestuje, że myśmy to postępowanie przywrócili zgodnie z wyrokiem KIO, więc taką mamy sytuację. Czekamy na rozstrzygnięcie tego odwołania. Jeżeli nie będzie kolejnych odwołań, no to będziemy te oferty otwierać jak najszybciej. Termin otwarcia ofert jest przesunięty na końcówkę maja, no i chcielibyśmy oczywiście otworzyć te oferty z końcówką maja, jeżeli zdążymy wyrobić się z tym odwołaniem w KIO.
1: Ale jak pan tłumaczy to działanie Alby? Bo najpierw pan mówi, że protestowali przeciwko unieważnieniu przetargu, teraz znowu protestują przeciwko jego ogłoszeniu, to znaczy to jest znowu coś, taka gra, bym powiedział, wykorzystująca kruczki prawne właśnie po to, żeby tej sytuacji nie rozwiązać.
0: Ja nawet nie chciałbym tej sytuacji tłumaczyć, bo dla nas ta sytuacja była też bardzo zaskakująca. To na pewno należałoby spytać Albę, dlaczego złożyła takie odwołanie, dlaczego zmieniła zdanie.
1: Bo to, rozumiem, blokuje znowu unormowanie tej sytuacji.
0: To odwołanie powoduje, że musieliśmy zmienić termin otwarcia ofert, ponieważ nie możemy otworzyć zgodnie z prawem ofert w momencie, kiedy wszystkie odwołania nie zostały załatwione.
1: Co musiałoby się wydarzyć, żeby tą sytuację ustabilizować? Ale tak już mówię, nie tylko o wyłonieniu przetargu i o wyłonieniu firmy. Znaczy, czy doszliśmy do takiego momentu, że ktoś powinien podjąć decyzję o tym, że budujemy całą infrastrukturę związaną ze śmieciami, z odpadami?
0: No myślę, że to jest jedyny kierunek i jedyne rozwiązanie. Ja też ostatnio występując na sesji Rady Miejskiej rozmawiałem z radnymi i wydaje się, że chyba wszyscy patrzą w tym samym kierunku, bo doszliśmy do momentu, kiedy to stało się koniecznością, to już nie jest wybór, to nie jest decyzja, czy to wolny rynek, czy własne instalacje, no tylko po prostu doszliśmy do momentu, kiedy niezbędnym kierunkiem jest przywracanie tych usług poprzez gminę, czyli poprzez infrastrukturę, poprzez wpływ na zagospodarowanie tych odpadów. Jednym słowem, po prostu no, trzeba zacząć budować instalacje, dlatego też w ekosystemie powołaliśmy zespół multidyscyplinarny z fachowcami, również z Politechniki. Ten zespół będzie analizował, będzie jeździł również po Polsce, rozmawiał z samorządami, badał słabe i mocne strony, ponieważ ta cała infrastruktura odpadowa to nie jest tak jak samochód, że idzie się do salonu, kupuje się i wiemy, co będziemy mniej więcej mieli. To wszystko ma specyfikę, to są instalacje na zamówienie, one są dostosowywane do konkretnego samorządu i każdy z samorządów ma ogromne, trudne do przecenienia doświadczenia w tej dziedzinie i chcielibyśmy, skoro mamy pewne opóźnienia, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami w kraju, przeskoczyć pewien etap tych problemów. To znaczy chcielibyśmy

0: pójść w kierunku, który pozwoli kilka etapów przeskoczyć i jakby dogonić tą stawkę.
1: Bydgoszcz podobno w 2020 roku rozpoczął budowę sortowni. Zajęło im to 3,5 roku i z tego, co się orientuję, dosyć duży koszt poniósł Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlaczego zwlekamy?
0: Przede wszystkim trudno nazwać to zwlekaniem, dlatego że żeby zbudować taki system dla Wrocławia, dla miasta, które ma około 1 000 000 mieszkańców, to musi być poparte bardzo dokładną analizą. Bo to nie jest tak, jak niektórzy myślą, że budujemy spalarnię albo wcale nie budujemy. Tu nie chodzi o spalarnię. Tu chodzi o cały system, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, o sortownie, bazy przeładunkowe, o kompostownie, mokre, suche, również o biogazownie. Więc mamy system złożony z kilkunastu elementów i ten system trzeba uszyć na miarę. To nie jest kupowane w sklepie, to nie jest produkcja seryjna. To wszystko musi być dostosowane do warunków miasta, żeby uniknąć kosztownych błędów. A wiele miast, które budowało tego typu instalacje, czasami przechodziło przez pewne piekło z uruchamianiem tych instalacji. I tutaj właśnie te doświadczenia, które ten zespół zbierze, chcielibyśmy takich problemów uniknąć.
1: Jak już mówimy o tych kosztach, we wspomnianej rozmowie w Radiu Wrocław, tak mimochodem wspomnieliście z Filipem Marczyńskim, że Wrocław nie osiągnie w 2026 roku wymaganego od nas 56% recyklingu, a ponieważ, jeżeli dobrze kojarzę, jest to obowiązek miasta, czekają nas z tego powodu jakieś konsekwencje.
0: Ja tutaj powiem, że w Polsce na palcach niemalże jednej ręki będzie można policzyć samorządy, które osiągną te wyśrubowane poziomy i również tutaj mówię
1: o... To znaczy, chce pan powiedzieć, że to nie jest wina tego przedłużającego się przetargu?
0: To znaczy, to nie ma nic wspólnego z, tak naprawdę z przedłużającym się przetargiem. Raczej mówię o po pierwsze o tym, jak Polacy segregują te odpady, a po drugie, jak one są przetwarzane w Polsce. Te wyśrubowane poziomy recyklingu osiągnie bardzo niewiele gmin. Również w większości nie osiągną go gminy, które mają spalarnię między innymi. Ponieważ spalarnia też nie zapewnia osiągnięcia poziomów recyklingu w większości przypadków.
1: Czyli winni są ludzie, którzy na przykład nie segregują odpadów?
0: Oczywiście nie chciałbym powiedzieć, że winni są ludzie, którzy nie segregują odpadów, natomiast dobra jakościowo segregacja odpadów jest kluczowa tutaj w tym przypadku. Ale oczywiście to nie tylko, to nie chodzi o mieszkańców wyłącznie. To jest system kaucyjny, który dopiero teraz w Polsce wchodzi. On w innych krajach działał od wielu, wielu lat. To jest brak rozszerzonej odpowiedzialności producenta za opakowania. W związku z tym dostajemy opakowania, które są tanie dla producenta, ale trudne w recyklingowaniu, ponieważ on nie odpowiada za te opakowania, nie musi ich zdejmować z rynku, nie musi za to płacić. W innych krajach to od wielu lat musi robić. Więc również jakość tych opakowań jest zupełnie inna. Prosty przykład, niestety te nieszczęsne małpki, których parę milionów dziennie schodzi, one są pakowane w małe butelki szklane, które są trudne do przetwarzania, które w środowisku, a trafia często to do środowiska niestety, bo kultura spożycia małpek jest gdzieś w parku, w lesie, wrzucone to jest w krzaki. Te szklane butelki tysiące lat się rozkładają i niestety bardzo zanieczyszczają środowisko. I jednocześnie one do kaucji nie weszły również, więc...
1: To wiemy, jakie kary poniesiemy za to, że nie osiągniemy tego 56%?
0: Oczywiście kary będą naliczane przez odpowiednie jednostki, które będą to robiły. Ja takich kar nie obliczałem i trudno mi powiedzieć, jaki jest wymiar tych kar. No, ogromna większość samorządów w Polsce te kary pewnie zapłaci, bo nie będzie wyjścia, chyba że rząd systemowo jakby pochyli się nad tą sytuacją i uzna, że skoro 90% samorządów nie radzi sobie z tymi poziomami, no to może coś jest nie tak z prawem.
1: No, ale to jest tak, że wrocławianie odczują to, że te kary zapłacimy, no bo domyślam się, że nie możecie podnieść ceny śmieci, bo ta jest jakoś ustawiona i tutaj nie możecie podnieść, bo ta maksymalna cena jest...
0: Karę płaci samorząd z pieniędzy gminnych, więc...
1: Czyli odczujemy na przykład mniejszej ilości inwestycji.
0: To nie jest płacone z opłaty za śmieci. Opłata za śmieci jest wyłącznie tutaj przeznaczona na finansowanie systemu odbioru odpadów. Natomiast takie opłaty, takie kary płacone są z pieniędzy budżetowych.
1: To zapytam teraz jak totalny laik, a na przykład można było się tymi karami podzielić z firmą, którą wyłonicie w przetargu?
0: No myśmy się tymi karami przez lata cały czas dzielili i również tej wolnej ręce dzielimy się tymi karami. Natomiast w przypadku dużego przetargu też zapadł jesienią bardzo precedensowy wyrok, ponieważ zmieniło się sąd warszawski, który rozpatrywał tę sprawę, zmienił po prostu tutaj doktrynę i obecnie doktryna jest taka, że wcześniej przerzucano te kary na przedsiębiorców, którzy nie wykonali tego obowiązku. Dzisiaj sąd powiedział, to samorządy mają mieszkańców, to samorządy odpowiadają za swoich mieszkańców, to mieszkańcy mieszkają nie w firmach, tylko w samorządach i tutaj to samorządy powinny płacić te kary i te kary powinny spoczywać na samorządach i one powinny jakby podjąć tą odpowiedzialność i działania, żeby tych kar nie było albo żeby były jak najmniejsze. No i ten wyrok, który zapadł w sprawie Wrocławia, jest dzisiaj już nakładany na inne samorządy, które są w podobnej sytuacji, robią przetargi odpadowe, jest podobna sytuacja.
1: Czyli sąd stanął po stronie firm, że one tych kar nie powinny płacić, ponosić samorząd.
0: Sąd uznał, że firmy nie mają wpływu na mieszkańców, a głównym jakby problemem jest segregowanie odpadów. No przypomnę, że we Wrocławiu 60% odpadów dalej to odpady zmieszane, więc mamy tutaj naprawdę dużo do roboty. No i też apeluję do mieszkańców o taką postawę obywatelską. Jeżeli widzimy, że sąsiad nie segreguje, to jest nie tylko jakby działanie na szkodę środowiska, ale też na szkodę własną, bo za te odpady zapłacimy kiedyś więcej po prostu. Więc zwróćmy mu kulturalnie uwagę, że jest obowiązek segregowania, każdy to robi. Jeżeli ja to mogę robić, no to może to robić również sąsiad.
1: Panie prezesie, zapytam tak wprost, co dalej?
0: Dalej, tak jak już wspominałem, czekamy na rozprawę w Krajowej Izbie Odwoławczej. Jeśli więcej odwołań nie będzie, no to będziemy chcieli otwierać te oferty i domykać to.
1: Wiemy, kiedy ta rozprawa będzie miała miejsce, kiedy zapadnie wyrok?
0: 20 maja musimy złożyć dokumenty, więc zakładamy, że do 2 tygodni od 20 będzie rozprawa, zapadnie wyrok mniej więcej do 2 tygodni, czyli mniej więcej na początku czerwca i potem zobaczymy, jaki to będzie wyrok i jakie uzasadnienie do tego wyroku. No, mam nadzieję, że będziemy kontynuować.
1: Czyli jest szansa, że przed wakacjami przetarg zostanie rozstrzygnięty.
0: Bardzo byśmy chcieli.
1: Oby tak było. Życzę tego panu i sobie
0: bardzo
1: i wszystkim mieszkańcom Wrocławia.
0: Ja również z kim tego życzę.
1: Paweł Karpiński, prezes spółki Ekosystem, był dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję,
1: dobrego dnia wszystkim.
2: Poranny gość Radia Rodzina.
3: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

Brian Adams śpiewać kończy powolutku na antenie Radia Rodzina, 43 minuty po godzinie 8. Uwaga, uwaga, a propos ślubów, teraz będą dwie historyjki, a może nawet trzy. Wiadomo, że szuka się oryginalności, jakichś świeżych, nowych pomysłów, żeby ten ślub był inny niż wszystkie, wyjątkowy i tak dalej. No, warto to sobie dokładnie przemyśleć, bo nie zawsze wychodzi tak jak w planach. Otóż pewna para młoda wymyśliła sobie, że w pewnym momencie goście dostaną takie motyle w pudełeczkach, oni je wypuszczą i tam setki czy tam tysiące tych motyli po prostu wyfruną sobie i będzie takie wow, ale pięknie, ojej, ojej. No i okazało się, że w pewnym momencie, kiedy już nastała chwila, kiedy te motyle trzeba wypuścić z tychże pojemniczków, a rzecz odbywała się w nocy, kiedy ten moment miał nastąpić, motyle spały. No to takie są zwierzaki, co one tam sobie lubią polatać, jak jest ciepło i słońce świeci, a w nocy to one śpią. W związku z tym, jak goście zaczęli rzucać tymi motylami, to one tak jak kamyki w dół lądowały. Więc pani, która organizowała wesele, się natychmiast popłakała. Niektórzy zaczęli rozdeptywać te biedne motyle, inni zaczęli je zbierać. No chaos się wywołał totalny, na pewno nie o to chodziło państwu młodym. Inny, kolejny genialny pomysł, otóż ślub odbywał się, słuchajcie, na żaglowcu, takim stylizowanym na piracki statek. Sam pomysł już fajnie, wszystko okej, no ale stwierdzono, że też ryżem nie będzie się rzucać, bo to szkodzi ptakom, a tam trzeba coś wymyślić. Kukurydza, świetny pomysł. No i po tym, jak zostali obrzuceni młodzi tą kukurydzą, około 50 ptaków dosłownie zaczęło pikować, nurkowało na parę młodą, próbując dobrać się do tych ziaren kukurydzi, które utknęły im gdzieś tam we włosach, w ubraniach, wiadomo, ci się rzucili, wymachując rękoma, uciekając gdzieś przed tymi ptaszyskami. No scena jak z horroru, też zapewne zupełnie inaczej wyobrażali sobie organizatorzy. Pamiętajcie, klasycznie, normalnie, zwyczajnie i też będzie dobrze.

0: Śledczy na tropie Zbigniewa Ziobry chcą ustalić, gdzie przebywa. Prawo i Sprawiedliwość ogłasza alarm budżetowy. Kardynał Wyszyński wraca na Zatybrze. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Jest ruch prokuratury w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy chcą ustalić, gdzie dokładnie przebywa polityk i czy ktoś mu pomagał w podróży z Węgier do USA. Do ambasady amerykańskiej w Polsce trafi też pismo z pytaniem, czy byłemu ministrowi sprawiedliwości zostały wydane wizy oraz na jakiej podstawie prawnej. Postanowił kontynuować ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, choć nie jest formalnie osobą poszukiwaną międzynarodowo, mówi Przemysław Mnowak, rzecznik prokuratury krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Drugim powodem jest to, że do dnia dzisiejszego nie zostało rozpoznane zażalenie obrońców na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe.
0: Polska prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Tymczasem alarm budżetowy ogłasza opozycja. Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek twierdzi, że kryzys finansów państwa przekłada się na służbę zdrowia, rosnące bezrobocie wśród najmłodszych, a także na sytuację rolników.
2: Mamy, proszę Państwa, już ponad 2 biliony 335 miliardów złotych długu publicznego. On urósł tylko w ciągu tych 2 lat ponad rządów Platformy Obywatelskiej z poziomu biliona niecałych 700 miliardów złotych, a urośnie według przewidywań analityków jeszcze bardziej.
0: Wczoraj posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę w 3 spółkach Skarbu Państwa. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpozna dziś zażalenie prokuratury, która domaga się aresztowania 57-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Mężczyzna wyszedł na wolność po wpłaceniu 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Do tragedii doszło 23 kwietnia.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński wraca do Rzymu. 28 maja jego relikwie zostaną wprowadzone do Bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu. Uroczystości będzie przewodniczył prymas polski arcybiskup Wojciech Polak, relacjonuje ksiądz Łukasz Bankowski z Radia Watykańskiego.
4: Uroczystość wprowadzenia relikwii do Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu będzie nie tylko przypomnieniem jego więzi z Rzymem, ale także symbolicznym powrotem prymasa tysiąclecia do miejsca, które sam nazywał swoją duchową przystanią w wiecznym mieście. Pius XII kreował arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego kardynałem już w 1952 roku. Jednak władze komunistyczne nie pozwoliły wówczas, by udał się na konsystorz do Rzymu. Dopiero 5 lat później, po uwolnieniu z internowania, spotkał się z papieżem, od którego otrzymał insygnia kardynalskie oraz bazylikę Matki Bożej na Zatybrzu jako kościół tytularny.
0: 30 maja 1957 roku kardynał Wyszyński uroczyście objął bazylikę. Jak relacjonował wówczas L'Osservatore Romano, na placu i w świątyni witały go tłumy wiernych.
5: Obiecują nam poprawę pogody, no i gdzieś to słoneczko powoli zaczyna wychodzić z tych chmur. 4 minuty po godzinie 9, 9 stopni na termometrach, ma być ich dziś 15, ale temperatura bardzo powoli się podnosi, dopiero gdzieś koło godziny 10 ma być więcej słońca, trzymajmy za to kciuki. Wiatr niestety możliwe, że w porywach osiąga nawet 45 km na godzinę i cały ten tydzień zapowiada się dość pochmurno i chłodno, temperatury 20 stopni nie uświadczysz.
6: Reklama. Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Na Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: No bardzo pobudzający utwór Manamu, 18 minut po godzinie 9 w Radiu Rodzina, nie mniej pobudzająca Ilona Baran, która teraz radośnie z uśmiechem przedstawi Państwu najciekawsze rzeczy, które wyczytała i znalazła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to tak, tempo, dajesz.
1: Dobra, spokojnie, mamy czas.
0: Mamy czas, no,
1: zaczynamy od ziewania, bo przed chwilą ziewa właśnie. Nie rób tak, bo nie wiem, czy Państwo tak mają, ale ja tak mam, że jak ktoś ziewa, bo powie się ziewanie, to ja od razu ziewam.
0: O, bo to jest zaraźliwe, oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: I o tym, że to jest zaraźliwe, zaraz powiem, bo jest zaraźliwe już w łonie matki. I badania naukowców...
0: W sensie mama ziewa i dziecko też zaczyna ziewać?
1: Dokładnie. Badania naukowców z uniwersytetów w Parmie, Sienie i Rzymie pokazują, że już w czasie ciąży dzieci reagują na ziewanie mam, co może być jednym z pierwszych przejawów więzi emocjonalnej między matką a dzieckiem. Dotychczas sądzono, że zaraźliwość ziewania pojawia się dopiero w późniejszym dzieciństwie, gdy rozwijają się podstawowe umiejętności społeczne, a wyniki najnowszych badań sugerują, że mechanizmy odpowiedzialne właśnie za to społeczne dostrajanie się do drugiego człowieka mogą funkcjonować już na etapie życia płodowego. Zespół naukowców przeprowadził ten eksperyment z udziałem 38 kobiet będących między 28 a 32 tygodniem ciąży. Wszystkie uczestniczki miały zdrowe, niepowikłane ciąże. Badania polegały na jednoczesnym monitorowaniu mimiki twarzy matek oraz ruchów twarzy płodów za pomocą nowoczesnych technologii, kamery rejestrującej twarz matki oraz aparatu USG, który śledził ruchy nosa, no i ust dziecka. Podczas eksperymentu kobiety oglądały 3 rodzaje nagrań. Film przedstawiający ziewające osoby, film z ruchami ust bez ziewania oraz statyczny obraz twarzy.
0: No mógł, kto wygrał?
1: W tym czasie rejestrowano zarówno reakcje matek, jak i płodów.
0: Kto wygrał? Które były najczęściej?
1: No, nie chodzi o to, kto wygrał. Chodzi o to, że właśnie gdy mama ziewała, to dziecko ziewało.
0: A jak w innym obrazku widziało ziewanie? Mama widziała, to też ziewało, czy nie?
1: No tak, ziewało.
0: Też ziewało. Czyli nieważne, że mama nie ziewała, tylko ktoś ziewał obserwujący ziewanie?
1: Nie, no jak mama ziewała, to dziecko ziewało.
0: No i się poplątało troszkę.
1: Tak, no ale odkrycie to sugeruje, że już w okresie prenatalnym rozwijają się te mechanizmy odpowiedzialne za synchronizację zachowań i emocji między matką a dzieckiem, a to może mieć kluczowe znaczenie właśnie dla rozwoju więzi.
0: A ja znam jeszcze taką inną relację, wiesz? Jak dziecko jest głodne, to mama też jest głodna.
1: No to wydaje mi się...
0: Badałem to bardzo dokładnie, naprawdę. No dobrze, co tam ciekawego dalej?
1: To z ziewania przechodzimy do... Na rynek, dokładnie na Plac Solny, a tam bezpłatne badania na czerniaka. Cała Polska sprawdza znamiona. Pierwsze tegoroczne wydarzenie właśnie odbędzie się dzisiaj w Europejskim Dniu Walki z Czerniakiem i mieszkańcy będą mogli bezpłatnie skontrolować znamiona w mobilnym gabinecie dermatoskopowym. Celem akcji jest promocja regularnych badań i przypomnijmy, że czerniak jest najbardziej agresywnym nowotworem skóry, a główne czynniki ryzyka jego rozwoju pozostają nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe, zarówno naturalne, jak i to sztuczne emitowane przez solaria. I każdego roku na czerniaka diagnozę otrzymuje w Polsce ponad 4000 osób. Więc od 11 do 17 dzisiaj na Placu Solnym mogą Państwo przyjść i bezpłatnie przebadać się bez skierowania zapisów i opłat bezpośrednio.
0: Mogę anegdotę związaną z tym?
1: Proszę.
0: To bardzo się cieszę, bo miałem takiego kolegę, który się właśnie zajmował takimi sprawami, zresztą też mu czasami pokazywałem, bo człowiek przerażony mówi, zobacz tutaj. On mówi, kiedyś przyszła do niego taka starsza babuleńka, bardzo sympatyczna, słabo widząca i też mówi, że coś odkryła na swoim ciele, co ją niepokoi. Okazało się niestety, że całe szczęście można powiedzieć, okazało się, że faktycznie coś się jej przyczepiło i to było niepokojące, ale po prostu jak jadła płatki śniadaniowe, to taki płatek owsiany jej się przykleił, a ona później o tym zapomniała i pomyślała, że coś ma na skórze, on tak wziął, tak odkleił, mówi, o, już jest pani zdrowa. A on, ale pan doktor to tak szybko wszystko załatwić potrafi.
1: Tak, tutaj taki historyjka humorystyczna, ale...
0: Sprawa poważna, no to
1: sprawa poważna,
0: że tak,
1: badajmy się i uważajmy. I na koniec, ja czuję się bezpiecznie, jak to przeczytałam, nie wiem, czy ty też, ale 12 dyscyplin sportowych, setki funkcjonariuszy i reprezentacje z kilkudziesięciu krajów rozpoczęły się wczoraj IPA Games 2026 i we Wrocławiu. To oznacza Międzynarodowe Igrzyska Policji, czyli takie największe policyjne wydarzenie sportowe w Europie. Arenami zmagań będą obiekty wychowania fizycznego.

0: Nowego Uniwersytetu Ekonomicznego i WKS-u Śląsk, Polonii Wrocław oraz Stadion Olimpijski. Część zawodów odbędzie się także w centrum miasta. Na przykład na Placu Wolności rozegrany zostanie m.in. turniej koszykówki, a strefa kibica jest w pełni otwarta i bezpłatna, bez konieczności pobierania biletów. I jak podkreśla nadkomisarz Bartłomiej Majchrzak, liczymy na doping wrocławian, zwłaszcza podczas tych dyscyplin, które są najbardziej widowiskowe. Myślę tutaj o koszykówce 3x3, która będzie rozegrana dziś i jutro o 12-13 maja. A do Wrocławia przyjechało około 700 policyjnych sportowców z 30 państw, między innymi z Anglii, Austrii, Bośni, Hercegowiny, Bułgarii, Cypru, Chorwacji, Grecji.
1: No wierzymy ci, że znasz dużo państw. Nie musisz 30 czytać. No.
0: Nie czytam 30, czytam przykładowe.
1: Z wielu
0: nie,
1: państw.
0: Właśnie
1: a te pominięte będą co? Ale co, my nie jesteśmy fajnym państwem, żeby nas nie przeczytać?
0: Ale przecież powiedziałam, Ty się tak trzepiasz. W każdym razie, jak państwo zobaczą, tutaj już koleżanka mówiła, że widziała Portugalczyków, co sobie tak szli na te zawody.
1: A po czym poznałeś, co Portugalczycy?
0: No zapytaj się. W programie, bo to też jest ciekawe, znalazło się 12 konkurencji, jak już wspomniałam, koszykówka, ale również biegi, tenis ziemny, pływanie, szachy, judo, piłka nożna, tenis stołowy czy strzelectwo.
1: Więc jak wasz korcoł i świeżby paluszki, żeby coś zwinąć, pamiętajcie, że funkcjonariusz cały czas jest na służbie, a taki biegający funkcjonariusz za piłką do kosza to szybko was dogoni. No, także uważajcie. Ci źli niech uważają. My jesteśmy normalni.
0: Ale oj Maciek, muszę ci zrobić kawę.
1: Dziękuję ci pięknie w takim razie, a przed nami Amy Winehouse na antenie Radia Rodzina.

36 minut po godzinie 9 dokładnie. Radio ma to do siebie, że nie da się go zabrać do księgarni, dlatego księgarnia po kawałeczku przynosi książki nam tutaj do radia. Księgarnia archidiecezjalna, witamy serdecznie.

0: Jakie dwie książki udało Ci się do nas przynieść tym razem? Do czego będziesz nas zachęcać?
1: Witam serdecznie i słonecznie, wbrew wszystkiemu.
0: Nie, trzymamy kciuki, ma być słoneczko jeszcze, ma być słoneczko.
1: Musi być. Tak. Dzisiaj przychodzę z nowościami, tym razem absolutnymi nowościami. Pierwsze to jest dzieło pani Mileny Kindziuk, kolejne o księdzu Jerzym Popiełuszce. Pod tytułem Nowe cuda księdza Jerzego Popiełuszki. Poprzednia książka była już 2 lata temu wydana chyba.
0: Tu, drodzy Państwo, popatrzyła na mnie, jakbym miał pamiętać.
1: Ja nie wiem, może jesteś ukrytym fanem.
0: Tak, 2 lata temu faktycznie.
1: Więc się już uzbierały, uzbierał się kolejny materiał i bardzo ciekawe, tym razem możemy się przejechać po świecie i zobaczyć, jak to ksiądz Jerzy w różnych zakątkach świata działa. Aż się zaskoczyła, muszę powiedzieć, bo i na Syberii, i w Afryce. W Afryce staje się bardzo popularny, szczególnie na Wybrzeżu Kości Słoniowej, właśnie za sprawą uzdrowień, głównie uzdrowień, tak? We Francji, we Włoszech.
0: Ciekawe, tutaj spotkamy to nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego.
1: Ze świadkami, tak. No i kilka Polaków też jest właśnie jeszcze z mamą księdza Jerzego rozmowa tutaj załączona i mamy też przykład takiego cudu, którego ksiądz Jerzy dokonał dla swojego brata Józefa, więc bardzo ciekawe, bo spotykamy się z konkretnymi osobami, które nam opowiadają o swoim życiu i o tym właśnie, jak za pośrednictwem księdza Jerzego doznały jakiejś takiej szczególnej łaski. Najczęściej nie jest to taki cud udokumentowany, tak, jak w tych procesach kanonicznych trzeba, ale często są dosyć takie, zastanawiające, szokujące.
0: To sobie, wiesz co, za chwilkę trochę wezmę od ciebie tą książkę i sobie przewertuję jeszcze, bo faktycznie zainteresowałaś.
1: Nie się czyta, ale też myślę, jeśli chodzi o samego księdza Jerzego, bo na przykład ja tam nigdy nie byłam fanką i jakoś nie interesowałam się szczególnie, bo powiem szczerze, że mnie tak zniechęcała ta cała aura takiego bohaterstwa patriotycznego, tego, jak on tam działał i tak dalej. A tutaj, jak tak się przyjrzałam, to mnie na przykład ujęło to, znowu, mnie to chyba zawsze ujmuje w obrazach świętych, że jest zwykłym człowiekiem. To, że ta postać pokazuje, że bycie świętym to nie jest bycie ideałem, bez wad i cudownym i wspaniałym we wszystkim, perfekcyjnym, tylko po prostu taki człowiek, jaki jest, nie? I może mieć nawet swój nauk, może mieć swoje słabości, może się bać.
0: I popełniać błędy.
1: Tak, ale w tym wszystkim właśnie cały czas ma ten kierunek najważniejszy i tą najważniejszą osobę, jakim jest Bóg, i to się liczy.
0: To tu wyczerpaliśmy jedną pozycję, ale jak cię znam, to i druga się trafi.
1: Tak. A druga jest dla osób lubiących sztukę, malarstwo, rysunek, te kierunki, albo też nowoczesną technologię, bo to jest taka książka, się zdziwiłam, że za kontrowersyjną trochę uznana ze względu na grafikę właśnie. No tytuł po prostu Jezus. I to jest powieść, jakoś to się nazywa, powieść nieobrazkowa, jakoś tak gdzieś słyszałam takie...
0: Ilustrowana
1: powieść, tak, jest bardzo dużo ilustracji. Natomiast tekst to jest sprzed już ponad 10 lat. Jean-Christian Petit-Fil napisał taką powieść, właśnie też tytuł Jezus, ale jakby nie jest to jakaś taka bardzo religijna, powiedzmy, proza, tylko przedstawienie całego tła historycznego, kulturowego, czyli Jezus jako postać historyczna, tak, nie? Bez emocji, opisane jakichś takich wzlotów duchowych, czy wzruszeń, po prostu tak, żeby przedstawić, pokazać, jakie są fakty, co wiemy, tak, co możemy ze źródeł wiedzieć. I tutaj, nie w całości, trochę jest to poskracana ta powieść, dlatego właśnie, żeby było miejsce jeszcze na ilustracje. I ilustracje tu są tym najciekawszym elementem, ponieważ zostały stworzone przy pomocy ajajaj.
0: Ejajaj. Wszystkie stworzyła sztuczna inteligencja?
1: Tak, natomiast to stworzył artysta. To stworzył pan Pinczek.
0: Artysta wykorzystał Rawalek. Narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, do tworzenia tych obrazów.
1: I nawet we wstępie on się tutaj tłumaczy i cytuje, że usłyszał, że niezły masz tupet, żeby przykładać AI do życia Jezusa.
0: Narzędzie jak narzędzie trzeba umiejętnie wykorzystać. Tym bardziej poproszę cię, żebyś jeszcze chwilkę została, to sobie też przewertuję tą książeczkę.
1: Tak, tak. On tutaj, no, właśnie, on tego użył, nie? To nie było tak, że on wpisał Jezus i co tam AI wypluje, natomiast tam że się inspirował Rembrandtem, Leonardem da Vinci, więc to jest konkretny taki styl tego rysunku, trochę komiksowy. No bardzo ciekawe to jest i fajne też właśnie dla kogoś, kto może niekoniecznie jakieś książki religijne lubi czytać. Bo to myślę, że nie będzie jakoś raziło właśnie takim, taką religijnością, tylko właśnie ciekawie napisane i fajnie zilustrowane, też ciekawie można sobie popatrzeć, jak to AI tutaj wymyśliła, no to już, że może być.
0: Popatrzeć to już będziecie musieli, drodzy państwo, idąc do księgarni archidiecezjalnej, bo w radiu się nie da pokazać.
1: Całe szczęście. Zdjęcie zrobimy.
0: To na stronie w takim razie, drodzy państwo, Radia Rodzina też się pojawi. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
2: Tu Radio Rodzina.

Michael Kiwanuka. 10 minut przed godziną 10, tak szybciutko jeszcze tylko powiem, bo przeczytałem, a pamięć u mnie słaba, więc jak nie powiem, to zniknie pewnie. Czytałem sobie o tym, kim jest człowiek przyzwoity w ustach pewnego pisarza współczesnego. Otóż on podał bardzo ładną definicję, która mi się spodobała, więc się dzielę. Człowiek przyzwoity to jest człowiek, który robi świństwa, ale bez przyjemności. Pięknie.

0: Rząd chce zabiegać o zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Będzie też matematyka, zdają ją dziś ósmoklasiści i raport o tym, jak często jeździmy pociągami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Wicepremier i ministrowie rządu będą w najbliższych tygodniach zabiegać o zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Zapowiedział to minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak ma wyglądać ta dyplomatyczna ofensywa? O tym Szymon Kępka.
1: Polska chce przekonać Amerykanów do relokacji amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Ten kontyngent ma być zmniejszony o 5 tysięcy i Polska zadeklarowała, że jest gotowa tych wojskowych z Niemiec przyjąć do siebie. O tym zadecyduje amerykańska administracja, dla której nasza gotowość to najpewniej za mało. Oprócz silnego sojuszu, inwestycji w obronność i kupowania sprzętu także w USA, ma być także osobiste zabieganie o żołnierzy, mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: W najbliższych tygodniach zarówno moi najbliżsi współpracownicy, wszyscy będą w Stanach Zjednoczonych, w różnych misjach, i to gospodarczych, i związanych z sprzętem wojskowym, ale każda z nich ma też zadanie związane z budową dobrych relacji, żeby przyciągać wojska amerykańskie do Polski.
1: Rocznie Polska inwestuje w jednego amerykańskiego żołnierza około 15 tysięcy dolarów i to najwięcej w Europie, deklaruje szef MON. Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Wczoraj był polski, czas zatem na matematykę. O nastroje uczniów jednej ze szkół podstawowych pytał Bartosz Kądziołka.
4: Trochę jest stres, ale możliwe, że dam radę.
5: Źle. Dlaczego źle?
4: Bo nie umiem prawie w ogóle nic z matematyki.
6: Lekkie obawy.
5: Przygotowywałeś się?
6: W tamtym tygodniu zacząłem.
5: Jesteś przygotowany?
6: Tak, pół na pół, ale jest dobrze.
0: Trzymamy kciuki. Jutro ostatnia część egzaminu, czyli język obcy. Trwają też matury. Rano ruszył egzamin pisemny z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędzie się pisemny egzamin z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. To nie są obowiązkowe sprawdziany, ale mogą pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. W marcu z kolei skorzystało w Polsce 40 milionów pasażerów, czyli o 3,5 miliona więcej niż w tym samym miesiącu zeszłego roku, mówi raport Urzędu Transportu Kolejowego. Ale w skali Europy Polska nie wygląda już tak dobrze, zauważa profesor Marek Sitarz, specjalista do spraw transportu z Akademii WSB.
7: Jest taki jeden wskaźnik, który mówi ilość podróży w roku na jednego mieszkańca. To jeżeli w poprzednich latach, na przykład Szwajcaria, ten wskaźnik miała 60, Polska ma 8,1.
0: Tendencje jednak są rosnące. W pierwszym kwartale tego roku pociągi pasażerskie obsłużyły ponad 110 milionów pasażerów. To o ponad 7,5 miliona więcej niż rok wcześniej. Tymczasem różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z Miejskiego Zarządu Ulicy Mostów.
8: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
0: Urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
9: Na termometrach wciąż niezbyt wesoło, tylko 10 stopni o godzinie 10, ale już za to słońce przebija się chętniej przez chmury i ma być go dziś całkiem sporo. Temperatura maksymalna to niestety już tylko 14, choć wcześniej było 15 stopni. No i te chmurki niestety wieczorem się znowu pojawią. Jutro 15 maksymalnie, troszkę słońca, trochę chmur i trochę deszczu znowu.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe upominki komunijne. Pamiątki, pięknie kolorowane i oprawione Biblie, obrazki, biżuterię, wyroby ze srebra i złota, edukacyjne gry biblijne i filmy. Dostępne są także wianki, rękawiczki, torebki i pelerynki komunijne. Te i inne upominki oraz oczywiście wiele, wiele książek do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarnia.wroclaw.pl.
0: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 13 minut po godzinie 10, to był Smolik i Kev Fox na antenie Radia Rodzina. Teraz pora na rozmowę i naszego gościa kulturalnego. Wrocławski Klub Ojców działa już we Wrocławiu 6 lat i funkcjonuje jako projekt Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. O jego działalności i najbliższych planach porozmawiamy już teraz z koordynatorem klubu. Zapraszam serdecznie.
1: Przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest Marek Zator, koordynator projektu Wrocławski Klub Ojca, który działa z ramienia Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I dzisiaj porozmawiamy właśnie o tym, czym Klub Ojca właściwie jest, choć sama nazwa wskazuje, że jest to jakieś zgrupowanie dla ojców. Natomiast porozmawiamy o tym, jak działa i co robi.
2: Projekt Wrocławski Klub Ojca działa od 6 lat we Wrocławiu. No i naszą główną misją jest to, żeby podnosić kompetencje ojcowskie, budować kulturę aktywnego, fajnego spędzania wolnego czasu, no i inspirować ojców do tego, żeby byli lepszymi ojcami i do tego, żeby fajnie, w fajny, ciekawy sposób potrafili spędzać czas ze swoimi dziećmi.
1: A w jaki sposób te założenia przekładają się na wasze działania?
2: Tak, i działamy w taki sposób, że prowadzimy warsztaty rozwojowe dla ojców. Jest to z częstotliwością mniej więcej raz, dwa razy w miesiącu. Są też warsztaty ojcowie z dziećmi. I to są warsztaty majsterkowe, gdzie ojcowie z dziećmi konstruują różne rzeczy z drewna, głównie są to zabawki, robimy karmniki dla ptaków, hotele dla owadów i to jest taka to druga część. I trzecia część to warsztaty sportowe, nazywamy to tak roboczo, odkrywamy sportowe talenty, szukamy różnych niszowych dyscyplin sportowych we Wrocławiu, nawiązujemy współpracę z klubami i organizujemy takie jednorazowe zajęcia pokazowe dla ojców z dziećmi, gdzie mogą spróbować swoich sił. No i w tym roku już mieliśmy hokej na lodzie, szermierkę, rugby, w planie jest kolarstwo torowe, gramy w bule, gramy we frisbee, także każdy może spróbować czegoś nowego. No i zdarza się, że zajawka na tyle się podoba i dana dyscyplina, że dzieciaki zostają i zaczynają trenować.
1: I to są skierowane zajęcia dla ojców małych dzieci, dla ojców dzieci w każdym wieku? Jak to wygląda?
2: Te warsztaty rozwojowe są dla ojców dzieci w każdym wieku. Przychodzą ojcowie tak zwani świeżo upieczeni, ale najwięcej ojców, którzy przychodzą, to są ojcowie, których dzieci są w wieku powiedzmy od 5-6 lat do 12-13, to jest taki największy przedział, ale przychodzą też ojcowie, jeżeli zainteresuje ich dany temat na warsztaty, jeżeli mają nawet starsze dzieci. Warsztaty sportowe, tam jest powiedzmy dolna granica wieku, to jest zależy od danej dyscypliny od 6 do, od 6 do 8 roku życia, no i podobnie z zajęciami majsterkowymi.
1: I to nie są zajęcia dedykowane czy warsztaty jedynie ojcom i synom, rozumiem?
2: Nie, jak najbardziej mile widziane są córki. No i tak z mojego doświadczenia mniej więcej się to rozkłada po 50-50. No to jest też taki fajny czas, dużo zajęć jest w formule 1-1, czyli tato, jedno dziecko. No i to też jest takie fajne, bo jest ten czas 1-1. W rodzinach wielodzietnych jest to trudne, bo tato zabiera jedno z dzieci, a reszta musi zostać. No ale tak staramy się układać kalendarz i staramy się, żeby on był różnorodny, żeby można było w najbliższym czasie zabrać na przykład drugie dziecko.
1: No właśnie, poza tym, o czym powiedziałeś, organizujecie też pikniki i za wami jest też zorganizowanie dosyć dużego forum ojców.
2: Tak, to może najpierw o tym, co nas czeka. Dwa razy do roku organizujemy pikniki sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin, podkreślam, dla całych rodzin.
1: Czyli mamy są mile widziane.
2: Mamy są mile widziane, jak najbardziej. Tak, i to jest takie trochę święto naszej społeczności, ale jeżeli ktoś dopiero teraz usłyszy o Wrocławskim Klubie Ojca, to serdecznie zapraszam. Na pikniku są różne aktywności, są konkursy dla ojców, bo często na piknikach są konkursy dla dzieci, a my chcemy wyróżnić i trochę podkreślić tą rolę taty, więc są konkursy dla chętnych ojców i w tym roku przygotowaliśmy taką formułę dość ciekawą, że będą stacje różnych aktywności takich rodzic-dziecko, no takich ciekawych.

0: punktualnie, czy gdzieś tam w miarę blisko, ten ma, są jakieś przewidziane profity, mamy swoje koszulki Klubu Ojca, też będą bluzy Klubu Ojca.
1: Dla niezdecydowanych dodam, że w programie widziałam też kuchnię błotną, także można się pobrudzić.
0: Tak, tak. Pytałaś, jaka jest oferta dla najmłodszych dzieci. O nich nie zapominamy. Na samym pikniku będzie kuchnia błotna. Może nie będzie dużo wody, ale na pewno będą szyszki, gałęzie, liście, piasek i wszystko to, z czego będzie można gotować, więc dla maluchów też będzie co robić. Ale też jeśli mówimy o młodszych dzieciach, to planujemy na wakacje festiwal kuchni błotnej i tam już się będzie działo, tam będzie dużo wody, będzie błota i będą ojcowie mogli przyjść ze swoimi dziećmi i się dobrze bawić. Tak, i na wakacje też planujemy trochę takich aktywności dla ojców z młodszymi dziećmi, bo widzimy, że to jest obszar, który trzeba dobrze zagospodarować.
1: Powiedzmy jeszcze może o tym forum, bo to było chyba bardzo duże wydarzenie.
0: Tak, tak. 21 lutego w tym roku organizowaliśmy pierwsze wrocławskie forum ojców. Było 71 ojców, działo się to w Calu na Ołtaszynie. No i takim tematem przewodnim było bezpieczeństwo, ale w różnych naszych obszarach, od bezpieczeństwa w internecie, od tego jak tato może przeciwdziałać przemocy w szkole, czyli o naszej relacji z dziećmi, o naszej bezpieczeństwie w podróży, bezpieczeństwie przy podejmowaniu takich kluczowych decyzji dla taty, jak zakup samochodu czy zakup nieruchomości. Mówiliśmy też o komunikacji, która tak naprawdę jest kluczowa w tych wszystkich kwestiach, bo jeśli dobrze będziemy się komunikować, no to będzie nam łatwiej zadbać o tą sferę bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, że przerosło moje oczekiwania. Sama atmosfera i to, że uczestnicy stworzyli świetną przestrzeń też do dyskusji, do rozmowy, każdy z prowadzących też troszeczkę opowiedział swojej takiej historii o ojcostwie. Więc to było świetne wydarzenie. No i na bazie tego, że to dobrze wyszło i dało nam to dużo siły do działania, to 7 listopada planujemy drugie wrocławskie forum ojców, też w Calu na Ołtaszynie. Informacje będą pojawiały się mniej więcej w okolicach lipca.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Głośno zrobiło się o Klubie Ojców ze względu na nagrodę, którą otrzymałeś. Może opowiemy też o tym troszeczkę. To jest nagroda 30 kreatywnych Wrocławia, zgadza się?
2: Tak. W dużej mierze dzięki właśnie działalności Wrocławskiego Klubu Ojca w kategorii Miasto i Społeczeństwo otrzymałem nagrodę 30 kreatywnych. To było bardzo miłe i bardzo takie cenne, że ta inicjatywa została dostrzeżona przez innych. To, że jesteśmy coraz bardziej widoczni w mieście, to, że miasto i ARAF docenia to, co robimy, i to pokazuje, że nasza misja ma sens i że chyba dobrze to robimy.
1: Właśnie powiedziałeś też, że to jest taki obszar, ten obszar ojcostwa, obszar do zagospodarowania, zaopiekowania się nim. Kogo zapraszacie przede wszystkim na wasze, bo wiem, że ojców, ale jeśli słuchają nas teraz ojcowie, to do kogo przede wszystkim kierowane jest to zaproszenie, żeby przyjść na warsztaty, na spotkania, na to, co przygotowujecie?
2: No zapraszamy wszystkich, to brzmi tak bardzo ogólnikowo, ale zapraszamy wszystkich z tego względu, że to też wybrzmiewa na warsztatach, że my ojcowie, my mężczyźni potrzebujemy takiego swojego męskiego grona, w którym też możemy się podzielić swoimi doświadczeniami. Nie musimy na spotkaniach też mówić. Zasada jest taka, że jeżeli chcemy coś powiedzieć, to okej, ale możemy też po prostu czerpać i słuchać. Więc zapraszamy wszystkich, bo widzimy, że no ta potrzeba spotkania jest ważna, potrzeba budowania jakiejś takiej społeczności. Już zbudowaliśmy, myślę, dość dużą społeczność. Skupiamy mniej więcej we Wrocławiu takich osób, które w mniej więcej stale się pojawiają na warsztatach, które już są z nami od dłuższego czasu. To jest mniej więcej 300-350 ojców. Więc widać tą potrzebę budowania takiej wspólnoty. No i jeszcze taką rzeczą, która też jest istotna, to jest to, że no, formuła jest bardzo luźna. To nie jest tak, że jak się zapisujemy, nie ma formalnego zapisywania do klubu, tylko organizujemy warsztaty. Jeżeli komuś podoba się dany temat, po prostu może przyjść. Więc te warsztaty rozwojowe, to jest bardzo otwarta formuła.
1: Wracają ojcowie ci sami?
2: Zdarza się, że ktoś przyjdzie raz i już się nie pojawi, ale to jest w dużo mniejszej skali. No tak, ojcowie wracają, my też budujemy relacje między sobą, nasze dzieci się poznają. No więc tak dobrze.
1: Gdzieś tam mamy się gdzieś w kuluarach przewijają.
2: Tak, no mamy też, mają swoją przestrzeń, no właśnie na tych piknikach to jest widoczne. No ale mówię, nie, to no, ojcowie... Widać, że ojcowie teraz są bardzo zaangażowani, chcą być dobrymi ojcami, chcą mieć dobre relacje z żoną, z partnerką, chcą dawać radę w pracy, jeszcze jak mają zainteresowania, to bardzo dobrze, hobby. Widzimy, że ojcowie jakby chcą, tylko czasem brakuje im
1: narzędzi,
2: brakuje im czasu, żeby to wszystko poukładać. No, ale jakby ja widzę ogromną chęć w tym, że ojcowie chcą się po prostu rozwijać. Jako mężczyźni, ale też jako ojcowie.
1: Czyli można powiedzieć, że tworzycie taką przestrzeń do dialogu, rozmowy, dzielenia się, wzmacniania się w tej roli ojca i w zasadzie uczenia się tego wszystkiego, bo nie rodzimy się ojcami, prawda?
2: Tak. No, tak, jedna rzecz to właśnie dany temat na warsztatach, no a druga rzecz to taka, która się dzieje powiedzmy w kuluarach, to, że poznajemy siebie nawzajem i czasami się dzielimy i między sobą, czy mamy już bliższe relacje i po prostu możemy porozmawiać. Tak, no naszym głównym jakby celem jest to, żebyśmy my rozwijali się jako ojcowie. No ale to tak jak zauważyłem ostatnio po spotkaniach naszych rozwojowych, no to tak naprawdę wszystkie tematy dotykają tego, jacy my jesteśmy i jaką mamy świadomość siebie. Więc tak naprawdę to o nas jest wszystko.
1: Marku, gdzie możemy znaleźć informacje o klubie? Jak was odszukać w sieci,
2: tak,
1: czy w mieście?
2: Chyba najłatwiejszym kanałem jest nasz profil na Facebooku, Wrocławski Klub Ojca. Tam też umieszczamy wszystkie wydarzenia. Drugim kanałem jest newsletter. Jeżeli ktoś nie korzysta z social mediów, to można do nas napisać maila i raz w miesiącu wysyłamy newslettera z rozkładem jazdy, co się dzieje w klubie. Najczęściej są to właśnie 3-4 spotkania, maksymalnie 5 w miesiącu. Trzeci kanał taki informacyjny to jest grupa na WhatsAppie. Jeżeli ktoś się zapisze na jakieś warsztaty, zapisze się do newslettera, to może dołączyć. Jest już prawie 200 ojców, także, no, także grupa rośnie. Więc no, to są takie trzy kanały nasze informacyjne.
1: A już w najbliższą sobotę, niedzielę.
2: Niedziela.
1: Już w najbliższą niedzielę zapraszamy na piknik Klubu Ojców w Parku Strachocińskim. Zaczynacie o godzinie 15. Mnóstwo atrakcji, można się też poznać, można właśnie tutaj zagadać na przykład do Marka lub innego członka Klubu Ojców i po prostu dowiedzieć się o tym, co przed nami, jakie spotkania i warsztaty na nas czekają. Bardzo dziękuję. Ze mną bardzo w studiu dziękuję. Był Marek Zator, koordynator właśnie tego klubu, Wrocławskiego Klubu Ojców.
2: Bardzo dziękuję.

To. Afryka, 43 minuty po godzinie 10. Pora zachęcić was do zjedzenia czegoś, co wszyscy praktycznie lubią jeść, czyli pizzy. Ile znacie osób, które mówią na hasło zjedzmy pizzę, mówią nie, ja nie lubię pizzy. No chyba niewiele takich osób naprawdę jest. Pizzeria muzyczna ufundowała wam pizzę i trzeba ją wygrać. Wygrać w konkursie Prawda czy Fałsz. Wystarczy się zgłosić, dzwoniąc do mnie pod numer 71 322 20 22 i zgłosić chęć do wzięcia udziału w konkursie Prawda czy Fałsz. Właśnie. No to ten smaczny konkurs, no już prawdopodobnie po godzinie 11, ale na wasze zgłoszenia czekam od tej chwili.

No właśnie, ale jazz. 7 minut i będziemy mieli godzinę 11. Tak króciutko tylko o pewnym działaniu, no, ekologów by się wydawało. Otóż sprzeciwiali się oni budowie drogi S74, która tam przez Kielce sobie przebiegała, a problem polegał na tym, że były tam piękne, stare drzewa. No wiadomo, nikt nie lubi wycinać drzew, tam trzeba było ich 800 nawet wyciąć. Tylko zwykle jest tak i doskonale pewnie ekologowie wiedzą, państwo pewnie się domyślają, że jak się wycina drzewa, to się dokładnie tyle samo sadzi. Takie są zasady u nas we Wrocławiu, też jak były remonty, też były wycinane drogi, to nawet czasami zdarza się, że tych drzew, jak jest możliwość, to się sadzi i więcej. Wiadomo, że to nie są takie piękne i stare drzewa, no ale mimo wszystko nie sadzi się ich więcej, a budować drogi od czasu do czasu gdzieś tam trzeba. No więc wycięto te drzewa i ekolodzy ustawili 800 takich zniczy plastikowych na tych ściętych drzewach i zapalili je tak symbolicznie, pokazując, co tu się wydarzyło. No właśnie, ale nowe drzewa zostaną posadzone, a tych zniczy nikt nie pozbiera i tego plastiku tam się po prostu narobiło i drugie zdjęcie obrazuje całkiem sporo. Ot taka to ekologia.

0: Szybszy termin za pieniądze. Szpitale wprowadzają odpłatność za badania. Zbigniew Ziobro podróżuje z paszportem genewskim. ZUS ostrzega przed oszustami. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Niektóre szpitale w Polsce wprowadzają odpłatne komercyjne badania, takie jak rezonans, gastroskopia czy tomografia komputerowa. To odpowiedź na narzucone przez NFZ od kwietnia ograniczenia w dostępie do badań. Jeśli szpital przekroczy kontrakt, za nadwykonania dostanie tylko połowę stawki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Placówki nie chcą się zadłużać, stąd ogłoszenia o możliwości szybkich terminów, tyle tylko, że za pieniądze. Ceny badań różne, na przykład w szpitalu powiatowym w Lubartowie za gastroskopię z biopsją zapłacimy 500 zł, a za kolonoskopię 800. Inne placówki też się nad tym zastanawiają, tak jak szpital w Puławach, mówi dyrektor Marek Paździor.
2: Z tyłu głowy mam cały czas świadomość tego, że jako dyrektor jednostki również muszę dbać o finanse.
1: W szpitalu wojewódzkim w Lublinie dyrektor Piotr Matej nie wyobraża sobie odpłatności za badania, choć przyznaje, że kontrakty również u niego w szpitalu też się zaraz skończą.
3: Nie pozwolę sobie, by pacjent był zakładnikiem takich czy innych rozwiązań systemowych.
1: Tymczasem są już firmy, które postanowiły skorzystać na limitach badań z NFZ-u i oferują badania prywatnie w ramach rat 0%.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zbigniew Ziobro dostał od poprzednich węgierskich władz tak zwany paszport genewski i to nim posłużył się wyjeżdżając z Węgier. Były minister sprawiedliwości ma unieważniony polski paszport. To, że Ziobro podróżuje na podstawie genewskiego dokumentu podróży, potwierdza jego adwokat mecenas Bartosz Lewandowski.
5: Jest to normalnie jakby standardowa procedura, tak, wydania tego typu dokumentu.
0: Genewski dokument podróży jest przeznaczony dla cudzoziemców, którzy w ramach udzielonego azylu politycznego nie mogą korzystać z paszportu swojego kraju pochodzenia. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiada wystąpienie do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Jednak decyzję podejmuje w takiej sytuacji amerykański sąd. A w Polsce dziś pierwsze czytanie projektu w nowelizacji ustawy dotyczącej zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi. Projekt prezydencki zakłada taki zakaz w przypadku wszystkich zwierząt. Nie ma w nim jednak przepisów regulujących kwestie kojców. Takie regulacje zawiera natomiast projekt poselski. Telefon od rzekomego urzędnika, obietnica wyższej emerytury i SMS z prośbą o wpłatę 800 zł. Uwaga, oszuści ponownie atakują, przestrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dla przykładu historię starszego mężczyzny przytacza Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
6: Senior odebrał telefon od osoby, która podawała się za pracownika ZUS. Oszust namawiał mężczyznę do przystąpienia do programu emerytalnego i w ten sposób zwiększenia swojej emerytury. Opłata za tę usługę wynosiła 800 zł. Klient otrzymał następnie dwa SMS-y z potwierdzeniem rejestracji w programie i przypomnieniu o płatności.
0: Pracownicy ZUS apelują szczególnie do osób starszych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą być wykorzystane na ich niekorzyść.
7: Cztery minuty po godzinie 11, wtorek, 12 dzień maja, za oknami słońce miało przebijać się przez chmury, no i oczywiście się przebija, chociaż chmury też nam towarzyszą. 11 stopni w tej chwili, 14 maksymalnie, zobaczymy. Niestety wiatr się wzmaga, 30 km na godzinę z taką prędkością wieje, w porywach może przekraczać nawet 50 na godzinę. Jutro tylko znowu 15 stopni, trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu.
8: Reklama.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
11: Na
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
14: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Wtorek z pizzą.
1: Wtorek z pizzą.
0: Wtorek z pizzą w Radiu Rodzina.
1: Miam.
0: Prawda czy fałsz?
2: Prawda, wybierz prawdę.
3: Fałsz.
2: Wybierz.
4: Zdecyduj.
0: Wygraj!
2: Prawda czy fałsz?
0: Słuchaj o poranku w Radiu Rodzina i wygrywaj. 18 minut po godzinie 11 jest z nami Krzysztof, który chciałby zjeść pizzę od pizzerii muzycznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: No to się może ziścić pod warunkiem, że będziesz albo znał odpowiedź, albo dobrze strzelisz, albo dobrze pokieruje tobą intuicja, bo dzisiaj, no powiem ci, trudne wydaje mi się.
5: Oho, jak zwykle.
0: Chyba, że jesteś lekarzem, to sobie świetnie poradzisz.

0: No proszę bardzo, udzielamy odpowiedzi. Tam nie kombinujemy za bardzo.
1: To, uważam, że to jest fałsz.
0: Uważasz, że to jest fałsz. A co cię skłania, żeby tak uważać?
1: Nie wiem, może intuicja.
0: Czyli strzelasz bardziej niż tak, że uważasz, że jesteś przekonany, że masz argumenty. Tak, coś ci tak, coś ci strzelasz. Powiem ci tak, dobrze strzeliłeś, ustrzeliłeś sobie pyszną pizzę od pizzerii muzycznej, bo jest taka choroba, fibromialgia, przewlekła niezapalna choroba reumatyczna tkanek miękkich. Dokładnie tym się ona objawia, nie tym, co ja tam powymyślałem z wodą. Gratuluję ci bardzo serdecznie w takim razie. Jesteś zwycięzcą.
1: Dziękuję bardzo. A dwa słowa jeszcze mogę?
0: Ależ proszę cię bardzo.
1: Także pozdrawiam oczywiście całą redakcję Radia Rodzina, wszystkich słuchaczy, życząc miłego, dobrego dnia.
0: No i takie dwa słowa to zawsze możemy puścić bardzo chętnie. Krzysztofie, tobie również dobrego dnia. Nie rozłączaj się, powiem ci, jak odebrać pizzę.
2: Najlepsza muzyka, najważniejsze wiadomości. Poranek z Radiem Rodzina.

0: Kamil Bednarek, czyli wojownik światła.
1: 36 minut po godzinie 11. Teraz wiedza przydatna, ale tak raczej dla zaspokojenia pewnej ciekawości. To faktycznie ja miałem kiedyś takie pytanie w głowie. Czemu, jak były te wielkie żaglowce, wiecie, Piraci z Karaibów i tego typu filmy, czemu te wielkie żaglowce miały zwykle tam na dziobie taką figurę przedstawiającą półnagą kobietę? No i się wyjaśniło wszystko. Proszę bardzo, już tłumaczę w takim razie, żebyśmy też szerzyli wiedzę. Otóż byli przekonani marynarze, że to był taki przesąd, przekonanie, że kobieta, która odsłania piersi, potrafi uspokoić morze, no i najważniejsze też uciszyć gniew żywiołów. Dlatego z czasem zaczęli stosować takie figury właśnie na dziobie swoich okrętów. Choć nie tylko, bo jeszcze oczywiście byli tam bohaterowie, święci, zwierzęta czy mityczne stworzenia, które również miały odstraszać pecha i dodawać załodze odwagi. No ale przynajmniej ta jedna kwestia nam się tutaj wyjaśniła. Także już teraz będziecie śmiało spacerując sobie gdzieś tam w Gdyni, opodziwając stare statki, będziecie mogli się popisać taką wiedzą.

Takie dźwięki wydaje tylko gitara Carlosa Santany. Oczywiście, że tak 15 minut zostało nam do godziny 12, zbliżają się intencje. Przypomnę, wysyłamy SMS-em 7148 pod ten numer. Zaczynamy SMS-a od słowa intencje, a później, jak już rozpoczniemy intencje, dzwonimy do nas bezpośrednio na antenę. I jeszcze jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, która mi się bardzo spodobała, bo czytam sobie taki krótki artykulik o tym, jakie mają zasady Brytyjczycy na drogach, między innymi. Takie niepisane, umowne, wiecie, kulturowe po prostu. Okazuje się, że jak kierowca puszcza pieszego na pasach, to pieszy musi tak zacząć niby biec, tak truchtem, tak troszeczkę. On jest niewiele szybszy od zwykłego, od zwykłej prędkości chodu, ale jednak jakby pokazuje, że o, dziękuję, że mnie puszczasz, to trochę przyspieszyłem. I przypomniała mi się sytuacja sprzed dwóch dni, jak puszczałem takie dwie panie, które szły, wiedziały, że tam stoją, one w niebo patrzą, one się oglądają, ona nóżka za nóżką, im się nie śpieszy, one mają czas. Byłoby miło, żebyśmy akurat ten element sobie od Anglików przyswoili, prawda? Chyba kierowcy się ze mną zgodzą.

0: I mamy pierwszą intencję. Witamy serdecznie i słuchamy.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i wszelkie łaski Boże za stolicę Matenki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki, kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, wspaniałego księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o zdrowie dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina za modlitwę za wstanicę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aczkoty za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie i nie zawiodę. Pozdrawiam całą redakcję Radia Rodzina. Słucham was niemal codziennie od 12 lat, jeśli tylko czas na to pozwoli, zaraz po pielgrzymce z Kalwarii Zebrzydowskiej. Oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę i do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Dziękuję pięknie, pozdrawiamy serdecznie i czekamy na kolejne SMS-y i telefony.

0: Kolejny telefon, witamy serdecznie i słuchamy.
1: Szczęść Boże, proszę o łaskę o dar życia wiecznego dla kuzynki zmarłej Oli N. O to, żebym szybko wrócił do zdrowia po przebytej operacji kręgosłupa. I dla mojej siostry również o siłę do życia i o zdrowie. Dziękuję.
0: Dziękujemy pięknie i pierwsze SMS-y, które do nas docierają w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych. Wszystkiego najlepszego w dniu ich święta. Niech Bóg ma ich w swojej opiece. Dziękujemy, że jesteście.

0: I jest kolejna słuchaczka z nami. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Cześć Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych i za tych, którzy się chorymi opiekują, aby Matka Boska dała im siły i cierpliwość. Szczególnie proszę o zdrowie dla mojej wnuczki Agatki, która wczoraj przebyła operację, aby wróciła szczęśliwie do zdrowia. Dla siostry Mili, która już tak długo cierpi. Boże, zlituj się nad nią. Daj jej siłę do wytrzymania tego bólu i żeby ona wróciła do zdrowia. I bardzo proszę za wszystkich kierowców, którzy wyjeżdżają, żeby mieli szczęśliwe powroty do domu i wyjazdy. I za wszystkich ludzi, którzy potrzebują pomocy, za wszystkich zmarłych, za których nikt się nie modli, niech im Pan Bóg przyjmie do siebie. I Wam życzę dużo zdrowia wszystkim pracującym, całemu zespołowi Radio Rodzina. I życzę Wam Bożego błogosławieństwa i wszystkim ludziom, którzy słuchają nas. Bardzo dziękuję za modlitwy i niech Wam Boże błogosławi. Szczęść Wam Boże i z Panem Bogiem.
0: Również serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy pięknie za telefon.

0: Kolejna intencja, można już składać.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę ze wszystkich chorych i cierpiących, na Martynę, Halinę, Andrzeja, Adama, Bogusława. Proszę o potrzebne łaski dla nich. Też za tych, którzy piszą egzaminy, ośmioklasisty, żeby im dobrze poszło na tych egzaminach. Opiekę Matki Bożej dla nich. Pozdrawiam całe radio, rodzinę, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Dziękujemy również, pozdrawiamy serdecznie.

0: I kolejny głos z intencjami. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem dzisiaj prosić o modlitwę za osoby pogubione, o ich nawrócenie i powrót na łono Kościoła. Pozdrawiam, szczęść Boże.
0: Pozdrawiamy, dziękujemy pięknie.

0: I jeszcze kolejna intencja. Witamy serdecznie, słuchamy.
1: Szczęść Boże. Maryjo Królowo Polski, machtuchno kochana, wstaw się. Maryjo Królowo Polski, szczęść Boże. Matuchno kochana, wstaw się do Syna Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego o zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi.
0: Tak?
1: I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moją rodzinę, za wnuki, za prawnuki, za córkę, za zięcia. Proszę o błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla mojej rodziny. Proszę o modlitwę za dusze w czyszczu cierpiące. Pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina. Wszystkich pracowników Bóg zapłać, szczęść Boże.
0: Dziękujemy pięknie, tylko takie drobne przypomnienie, żeby ściszać radioodbiornik, jak Państwo do nas dzwonią, bo wtedy się taki troszkę szum nam robi niepotrzebny. Prawie już mamy godzinę 12. Dziękuję za wszystkie intencje składane na naszej antenie i zapraszam do wysłuchania modlitwy. Królowo Nieba, wesel się.

0: Jeszcze 3 dni obniżki na paliwa, czy rząd przedłuży program? 20 osób w szpitalu, jedna nie żyje po wypadku busa i osobówki niedaleko Lublina. Robert Lewandowski o swojej przyszłości. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Program ceny paliw niżej może zostać przedłużony o kolejne 2 tygodnie, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił jednocześnie, że rząd liczy na stabilizację na rynku paliw, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. A zgodnie z komunikatem szefa resortu energii, dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,30 zł. Cena benzyny 98 nie może przekraczać 6,81 zł, a oleju napędowego 6,93 zł. Rozporządzenia obniżające VAT i akcyzy obowiązują póki co do 15 maja.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Jedna osoba nie żyje, a około 20, w tym dzieci, zostało rannych w zderzeniu busa i samochodu osobowego w Konopnicy niedaleko Lublina. Do wypadku doszło na tzw. starej drodze Lublin-Bełżyce. Rejsowy bus czołowo zderzył się z osobówką. Jej 72-letni kierowca zmarł w szpitalu, mówi Kamil Gołębiewski z lubelskiej policji.
2: Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Razem z biegłym przeprowadziliśmy oględziny, które pozwolą nam ustalić dokładne przyczyny tego wypadku i ustalić, który z kierowców zawinił w tej sytuacji.
0: Kierowca busa był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez lubelską policję widać zniszczony niemal do połowy przód samochodu osobowego i mocno wgniecioną maskę busa. Ludzkie współczucie i empatia w czasach współczesnych. Pod takim hasłem odbyło się w Watykanie 8. spotkanie dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego Jordańskiego Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych. Zwracając się do jego uczestników, Leon XIV zaprosił chrześcijan i muzułmanów do wspólnego przeciwdziałania rosnącej obojętności w świecie.
3: Jak tłumaczył papież, chrześcijanie i muzułmanie, czerpiąc z bogactwa swoich tradycji, są wezwani do wspólnej misji ożywiania człowieczeństwa tam, gdzie stało się zimne, dawania głosu cierpiącym i przemieniania obojętności w solidarność. Współczucie i empatia nie są uczuciami marginalnymi, lecz istotnymi podstawami obu naszych tradycji religijnych i ważnymi aspektami tego, co znaczy prowadzić prawdziwie ludzkie życie.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Lewandowski znalazł się w kręgu zainteresowań mistrza Portugalii FC Porto. Według doniesień portugalskich mediów, klub rozważa transfer doświadczonego napastnika, którego kontrakt z FC Barceloną wygasa już w czerwcu. W FC Porto występują już 3 inni Polacy: Jan Bednarek, Jakub Kiwior i Oskar Pietruszewski. A sam Lewandowski, pytany przez kanał Eleven Sports, czy rozważa przejście do nieco mniej znaczącej niż Barcelona drużyny, odpowiedział tak.
4: Na pewno jakaś taka może być opcja. Mam 38 lat zaraz, więc nie ukrywam, że może to jest czas, żeby też o tym pomyśleć, ale z drugiej strony fizycznie się czuję dobrze, więc to jest taki właśnie trochę taki miks tego, co w głowie, ale no też muszę taką opcję na pewno brać pod uwagę, że może czas najwyższy jeszcze pograć, trochę bardziej się pograć, ale też tym takim enjoy z grania większego z życia i może taka opcja też się nadarzy. Panie i ja Robercie, też nie mówię nie.
0: Według mediów FC Porto nie jest jedynym klubem, który chciałby pozyskać polskiego napastnika. W grze mają być także zespoły z Włoch, Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych.
5: Dziesięć minut po godzinie 12:00, za oknem słonecznie, a na termometrze we Wrocławiu 13 stopni i temperatura rośnie. Dzisiaj maksymalnie to będzie 14 stopni, więc niedużo więcej, ale wieje silny wiatr. Dobrze o tym pamiętać, wychodząc z domu i gdzieś się jakoś zapatulić, bo jest dosyć przenikliwy, a wieje z prędkością 24 km na godzinę. Dzisiaj może popadać, nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku.
6: Reklama. Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
7: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Reklama.
11: Radio Rodzina. Rodzina.
5: Przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18, a tę godzinę rozpoczniemy w rytmach R&B razem z Mary Mary. Już teraz.

21 minut po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Exner. Witam się z Wami tego pięknego dnia. Dziś we wtorek 12 maja obchodzimy m.in. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek, a święto zapoczątkowano to w rocznicę urodzin Florence Nightingale, uznawanej za prekursorkę nowoczesnego pielęgniarstwa, i to właśnie ona zapoczątkowała standardy opieki medycznej, które do dziś stanowią fundament pracy personelu pielęgniarskiego na całym świecie. Pomyślmy, jaka to ciężka i ważna praca, więc dzisiaj warto, jeśli macie w gronie znajomych pielęgniarkę lub pielęgniarza, powiedzieć mu, że twoja praca jest ważna, dziś jest twoje święto. Pozdrawiamy wszystkich pielęgniarzy i wszystkie pielęgniarki, którzy nas teraz słuchają.

0: Zbliża się przegląd piosenki religijnej Cecyliada i o tym porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Dziś w kościele o godzinie 13:10. Do 15 maja trwa nabór zgłoszeń do 10 edycji przeglądu Cecyliada, który odbędzie się 22 maja w parafii pod wezwaniem Świętej Trójcy we Wrocławiu Krzykach. Organizatorem inicjatywy jest przedszkole Lupikowo. Hasło przewodnie tegorocznej Cecyliady to uczniowie i misjonarze. Organizatorzy zachęcają do inspiracji muzycznych w tym kierunku. Maj jest miesiącem ciepłym, radosnym i maryjnym. Uwielbienie nas uszczęśliwia. Zapraszamy do zgłoszeń zarówno grupy, jak i osoby indywidualne, mówi Aleksandra Nykiel z przedszkola Lupikowo, organizator.
1: Głównym przesłaniem jest takie pragnienie i potrzeba wspólnego muzykowania, spotkania się w tej przestrzeni muzycznej i uwielbienia Pana Boga. Uwielbienie uszczęśliwia nas, czyli chcemy być po prostu ludźmi szczęśliwymi. Miesiąc maj jest takim miesiącem bardzo dobrym, ciepłym, radosnym, zielonym, maryjnym też tak. Na przegląd piosenki religijnej zaproszeni są uczniowie i misjonarze. To jest tytuł tegorocznej Cecyliady. Zaproszone są przede wszystkim przedszkolaki z wrocławskich przedszkoli, ale również uczniowie klas 1-3. Takie grupy już nam się też zgłosiły.
0: Śpiew u dzieci ma wszechstronny wpływ na ich rozwój, poprawę koncentracji czy zdolności językowych. Wspiera muzykalność najmłodszych i młodzieży. Przykładem jest wrocławska parafia świętego Maksymiliana Kolbego, gdzie jest kilka dzieł muzycznych, dodaje wikariusz ksiądz Jakub Wiechnik, opiekun z Holi.
2: My mamy kilka, co najmniej dwie i tak sobie myślę, że nawet ta młodsza to już jest wiekowo niekoniecznie kwalifikująca się właśnie do tego wydarzenia. Tak właśnie zastanawiałem się, myśląc o takich dzieciach młodszych z naszej parafii, które mogłyby tam wystąpić. Mamy takiego chłopca, jego tata akurat jest lektorem, ten chłopiec jest właśnie, jeszcze nie chodzi do szkoły nawet i po prostu jak śpiewa Ojcze Nasz tak głośno, pięknie, więc są takie dzieci, to jest duży talent. Fajnie jest to wychwytywać właśnie, to myślę, że też jest cel takiej inicjatywy, żeby to wychwytywać i rozwijać.
0: Na rozmowę o Cecyliadzie zapraszamy już o godzinie 13:10 na antenie Radia Rodzina. Poprowadzi ją Daria Detlaff.

Mamy połowę maja, a w maju rodzice, zwłaszcza małych dzieci, zaczynają myśleć już o Dniu Dziecka. I przychodzę z taką pierwszą propozycją. Tutaj we Wrocławiu 31 maja Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego zamieni się w prawdziwą krainę dźwięków i muzycznych przygód. A to wszystko z okazji Dnia Dziecka. Przygotowano wyjątkowy program pełen koncertów, warsztatów i rodzinnych atrakcji dla dzieci w każdym wieku, od niemowląt po starszaki. Wśród propozycji znalazły się m.in. zajęcia rozwijające muzyczną wrażliwość poprzez śpiew, ruch i wspólne zabawy z rodzicami, warsztaty rytmiczne body percussion, spotkania z instrumentami oraz niezwykłe muzyczne opowieści inspirowane twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Nie zabraknie także relaksujących mini-koncertów, strefy animacji i przestrzeni do odpoczynku dla całych rodzin. Finałem święta będzie koncert Piotruś i Wilk w wykonaniu NFM Orkiestry Leopoldinum oraz Zbigniewa Zamachowskiego. Wyjątkowa muzyczna podróż, pełna emocji i znanych dziecięcych melodii. Część wydarzenia jest bezpłatna, a szczegóły programu dostępne są na stronie Narodowego Forum we Wrocławiu. Zachęcam, myślę, że to będą bardzo barwne, bardzo kolorowe obchody, ale takich propozycji będzie na pewno jeszcze więcej na naszej antenie. Będę o tym przypominać. Sama też mam małe dzieci i będę zastanawiać się, jak ten dzień wyjątkowo spędzić.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Koniec rozejmu między Rosją a Ukrainą. Sejm zajmie się ustawami o kryptowalutach. Ósmoklasiści zmierzyli się z matematyką. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Rosja zdecydowała o zakończeniu kilkudniowej częściowej ciszy na froncie i zaatakowała Ukrainę dronami i bombami lotniczymi. Kijów podejmie w związku z tym działania symetryczne, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tej nocy wystrzeliła przeciwko Ukrainie ponad 200 dronów uderzeniowych na froncie. Ponownie użyto też bomb lotniczych, ponad 80. Odnotowano także ponad 30 uderzeń lotniczych, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. W nocy z 11 na 12 maja wygasło zawieszenie broni. Ukraińskie władze lokalne poinformowały, że jeszcze 11 maja rosyjska armia zabiła troje i raniła sześcioro mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie kraju. W obwodzie chersońskim na południu Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków ucierpiało 12 osób, w tym dziecko.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Sejm dziś po raz trzeci zajmie się uregulowaniem sprawy kryptowalut. Poza projektem rządowym i prezydenckim pojawił się też nowy projekt PiSu, który wprowadza całkowity zakaz prowadzenia takiej działalności w Polsce. Taki kierunek wskazał prezes partii Jarosław Kaczyński.
3: Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem całkowitego zakazu kryptowalut.
1: Mamy zatem 5 projektów dotyczących kryptowalut: rządowy, prezydencki, Konfederacji Polski 2050 i ten firmowany przez PiS. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczynają teraz szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzić, mówi Mariusz Kiciński, zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie.
4: W tych miejscach, gdzie był projektowany rezerwat przyrody, a więc na siedliskach bagiennych, torfowiskowych, te drzewa stoją. Teraz powiem na słowo honoru. Przy większym wietrze na pewno będą się wywracały, bo tam korzenie są nadpalone. Także mamy nadzieję, że naprawdę nasza prewencja pomoże. Nie będzie tam nieszczęśliwych wypadków.
1: To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew. Leśnicy szacują, że będzie to ogromna ilość drewna, około 120 tysięcy metrów sześciennych. Dziś w szkołach podstawowych egzamin z matematyki. Ósmoklasiści przed egzaminem nie odczuwali raczej dużego stresu.
5: No, matematyka to jej się jakoś najmniej stresuje, najbardziej angielskiego się stresuje. Z matematyki to orłem to ja nie jestem, ale myślę, że powinno jakoś pójść. Tak, matematykę bym się chociaż się na 50%, bo nie liczę na jakieś duże wyniki.
6: No nie boję się w ogóle, uczyłem się trochę, ale wydaje mi się, że jakoś to pójdzie.
7: Matematyka myślę, że pójdzie nawet dobrze,
8: pójdzie raczej źle.
1: A maraton egzaminów zakończy jutrzejszy test z języka obcego. Wyniki poznamy 3 lipca.
9: Sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Słonecznie, wietrznie i może miejscami popadać. W Wałbrzychu, Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze możliwe są dzisiaj deszcze, a we Wrocławiu raczej tych deszczy będzie, jeśli tak, to lokalnie i niedużo. Za to jest odczuwalny, dosyć silny wiatr. Byłam na zewnątrz i widzę, że jego prędkość to 24 km, także da się to odczuć. Dobrze się przed tym wiatrem jakoś zabezpieczyć, wychodząc na zewnątrz.
2: Radio Rodzina.

0: 13:10 na zegarach. Zapraszam na audycję Dziś w Kościele. Cześć Boże, przy mikrofonie Daria Detlaff. Zapraszam na audycję, a dzisiaj będziemy zapraszać na przegląd piosenki religijnej Cycyliada. W tym roku odbędzie się 10. edycja tego wydarzenia, to już 22 maja w parafii Świętej Trójcy na Wrocławskich Krzykach. A więcej o tym wydarzeniu, o przygotowaniach i o tym, jakie są owoce Cycyliady, opowiedzą nasi goście. W studiu jest organizatorka Aleksandra Nykiel z Przedszkola Lupikowo. Szczęść Boże.
1: Tak, witam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
0: Jest z nami również ksiądz Jakub Wiechnik, który przewodniczy scholi, jest animatorem muzycznym, wikariuszem parafii świętego Maksymiliana Kolbe na Gondowie.
2: Szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Jakie jest główne przesłanie dla dzieci, dla rodzin, przeglądu piosenki religijnej Cycyliada?
1: Głównym przesłaniem jest takie pragnienie i potrzeba wspólnego muzykowania, spotkania się w tej przestrzeni muzycznej i uwielbienia Pana Boga, tak? Może powiem tutaj za świętym Tomaszem z Akwinu, który wspomina, że uwielbienie uszczęśliwia nas, czyli chcemy być po prostu ludźmi szczęśliwymi. Jeszcze bardziej, bo jesteśmy, prawda, księże Kubo?
2: Czy jesteśmy ludźmi szczęśliwymi? Na pewno szczęście jest jakimś punktem dojścia dla nas wszystkich, ale rzeczywiście ostatnio w brewiarzu był taki fragment ze świętego Augustyna i on trochę jakby koresponduje z tym, co też mówi Tomasz. I on przedstawia właśnie nasze życie, że nasze życie to jest trochę tak jak Wielki Post w Kościele, że my się przygotowujemy, ale jest jeszcze ten czas wielkanocny, który też obchodzimy, a to jest zapowiedź coś, co będziemy robić tylko w niebie, czyli tam już nie będziemy prosić, nie będziemy przepraszać, tylko będzie jedna wielka chwała Pana Boga. No i takie wydarzenia jak Cycyliada, to są nasze warsztaty z wieczności, warsztaty z nieba, że my się już uczymy, jak wejść w tę rzeczywistość, w której będziemy później zanurzeni bez końca. I święty Augustyn dodaje, że no jak tutaj nie uwielbiałeś na ziemi, no to jak się w niebie odnajdziesz? No właśnie musisz się przygotować, więc jeżeli ktoś się chce przygotować do życia w niebie, to zapraszamy na Cycyliadę.
0: Wspomnienie świętej Cecylii, czyli patronki muzyki, muzyków, jest w grudniu. Dlaczego więc obchodzimy przegląd piosenki religijnej we Wrocławiu w maju?
1: To taka niespodzianka i zaskoczenie. Przemawiają za tym przede wszystkim względy pragmatyczne. Dlatego stwierdziłyśmy po kilku latach organizacji tego przeglądu, że miesiąc maj jest takim miesiącem bardzo dobrym, ciepłym, radosnym, zielonym, maryjnym też. Tak. I stąd jest ten miesiąc maj.
2: No i ten jeszcze jest motyw właśnie związany z tym, że targetem, jeśli można tak kolokwialnie powiedzieć, no są dzieciaczki, przedszkolaki, więc no to jest bardzo dobre otoczenie, żeby właśnie coś zrobić i na świeżym powietrzu. I to jest taki czas rzeczywiście, że się cieszymy, że to wszystko jest radosne, bujnie się rozwija, więc no jest to taka dobra okoliczność i dobra sposobność do tego, żeby właśnie w maju razem z Matką Bożą, kiedy łąki się mają, uwielbiać Pana Boga.
0: Termin to 22 maja, to będzie piątek. A jakie są zasady wzięcia udziału w przeglądzie? Dzieci w jakim wieku mogą to zrobić? Wiem, że jeszcze do końca tego tygodnia trwają zapisy, opowiedzmy o szczegółach.
1: Tak. Na przegląd piosenki religijnej zaproszeni są uczniowie i misjonarze. To jest tytuł tegorocznej Cycyliady. Ale uczniami są wszyscy ci, którzy czują się i czują powołanie do tego, żeby opowiadać, wyśpiewywać chwałę Panu Bogu. Natomiast tak już mówiąc w szczegółach, to zaproszone są przede wszystkim przedszkolaki z wrocławskich przedszkoli, ale również uczniowie klas 1-3. Takie grupy już nam się też zgłosiły. Też zachęcamy do indywidualnych występów i mogą też wystąpić w Cycyliadzie osoby, które chcą poczuć i zaśpiewać dla Pana Boga solo. Tylko tyle, czy masz chęć i pragnienie, żeby wystąpić w tym przeglądzie. Forma jest dowolna. Tak jak wspomniałam, tematem są uczniowie i misjonarze. Natomiast jesteśmy bardzo otwarci też na repertuar i mogą się zgłaszać do nas i grupy przedszkolne, i osoby indywidualne, i scholki klas 1-3. Także dowolność jest spora.

Hehehehe.

0: kościele.
1: Tak patrzę na księdza Kubę, pewnie wasza schola się zgłosiła. To dosyć mocna reprezentacja.
2: Nasza schola, bo my mamy kilka, co najmniej dwie i tak sobie myślę, że nawet ta młodsza to już jest wiekowo niekoniecznie kwalifikująca się właśnie do tego wydarzenia. Tak właśnie zastanawiałem się, myśląc o takich dzieciach młodszych z naszej parafii, które mogłyby tam wystąpić. Mamy takiego chłopca, jego tata akurat jest lektorem, ten chłopiec.

0: że są wykonawcami, ale również słuchaczami i od jakiegoś czasu też jesteśmy otwarci na uczestników, tych, którzy może niekoniecznie chcą czy potrafią śpiewać, ale lubią słuchać osoby śpiewające i w tym roku, podobnie jak w zeszłym, przyjechali do nas podopieczni z DPS-u na ulicy Karmelkowej i jest też taki pomysł, żebyśmy wspólnie na zakończeniu już Cecylia zaśpiewali taką pieśń maryjną, Niebieska Maryja. No i wyobraźcie sobie, że oni z taką wielkim entuzjazmem też podeszli do tego pomysłu, także mam nadzieję, że to wspólne uwielbienie Pana Boga wyjdzie nam z pomocą księdza Kuby, który też świetnie gra na gitarze, ma też doskonały głos. Myślę, że taki wielki talent, który jakoś rozwija i też jestem ogromnie wdzięczna, że w tym roku przyjął też zaproszenie, żeby współtworzyć i też jakoś współorganizować to wydarzenie.
1: No Bóg zapłaci ci za dobre słowo. Natomiast ja tu się podzielę właśnie taką jeszcze refleksją, bo jestem na świeżo, wczoraj mieliśmy komunię i tak się zastanawiam, co się dzieje, nie? Bo zobaczcie, to jest ten czas, kiedy te dzieci naprawdę, może inaczej, niewiele trzeba tym dzieciom, żeby pięknie śpiewały, nie? Żeby to wybrzmiewało w naszym kościele, gdzie zazwyczaj czasem mam takie wrażenie, że właśnie chociaż kościół rozśpiewany, to czasami sobie myślę, a czy organy nie są za głośno może? A wczoraj było tak, że pytam się organisty, on mówi, że no już w zasadzie tutti grałem, nie? A te dzieci jak ryknęły, to ja tych organów nie słyszałem i mówię, kurczę, to gdyby ludzie normalnie tak śpiewali, to te organy, które się wydają takie głośne w naszym kościele, one by nie wystarczyły, nie? A później co się dzieje, bo ja mam z kolei bierzmowanych, że tam już prawie nic z tego nie zostaje, nie? Czyli te same dzieci parę lat wcześniej śpiewają, a to już ósma klasa, tak? To jest kwas, tak? Ostatnio gdzieś tam słyszałem, że to jest właśnie wiocha, czyli ma jakieś takie cringe. Inne określenie, a cringe, a tak, że jest właśnie cringe śpiewać w kościele, nie? I gdzie zawaliliśmy, że w kościele śpiewać to jest cringe.
2: Ale to jest taka fala, to chyba w ogóle pokoleniowo przychodzi, później się zmienia, że jednak tak dusza tęskni za tą formą uwielbienia tak. Boga. To jeszcze pytanie, w jakich godzinach będzie się odbywał przegląd? I jeżeli przygotowujemy konkretny utwór, który chcemy zaśpiewać, to przynosimy ze sobą muzykę, czy tu będzie akompaniament gitary, pianina?
0: Tak, to już jest też dowolność, zostawiamy to osobom, które się zgłaszają. I przy zgłoszeniu tylko jest taka potrzeba, żeby te informacje uzyskać, tak, żebyśmy się mogli przygotować do tego występu jako organizatorzy. Natomiast tak, spotykamy się już 22 maja o godzinie 10 w kościele pod wezwaniem Świętej Trójcy na Krzykach, a po tej części takiej oficjalnej, ale mam nadzieję, że przepełnionej taką ogromną wdzięcznością też i radością, będzie czas na poczęstunek, ponieważ osoby przyjeżdżają z różnych części Wrocławia i na pewno będą też zmęczone. Trzeba będzie zadbać nie tylko o tą strawę duchową, ale również o to, żeby napoić i nakarmić, także też bardzo serdecznie zapraszamy. I cóż, całość potrwa myślę, że tak do godziny 13.
2: Czy dzieci przychodzą z opiekunem?
0: Tak, oczywiście. W zgłoszeniach zawsze jest informacja dotycząca ilości osób występujących i też ilości osób, opiekunów, które przygotowują i przyjdą i będą wspierać swoich podopiecznych. Tak, oczywiście. Thank you.

0: kościele.
1: To chciałabym jeszcze zapytać o doświadczenia poprzednich edycji, dlatego że przegląd piosenki religijnej to nie jest tylko śpiew, ale to jest też wspólne spędzanie czasu razem i to są też emocje, taka dziecięca radość. I z waszych obserwacji to jak wspominacie dotychczasowe edycje? Mhm. Były też trudne momenty, takie jak pandemia, ale ta 10. edycja, którą mamy w tym roku i to, że jesteśmy przed okresem zesłania Ducha Świętego, pokazują, że dzieci i ich rodzice chcą uczestniczyć w takich wydarzeniach.
2: To prawda, wspomniałaś Dario o emocjach i ja może zacytuję tutaj Macieja, który też tak pięknie opowiedział o Cecyliadzie, że Cecyliada to nie tylko śpiew, to emocje, które trudno zamknąć w nutach, to radość, energia, która potrafi poruszyć najgłębsze przestrzenie serca. To prostota, która spotyka się z tym, co najważniejsze. I faktycznie my tego bardzo doświadczamy, tej dziecięcej radości w śpiewie. Osoby, które lubią muzykować, które lubią śpiewać, myślę, że doskonale wiedzą, co chcę przekazać, że te emocje towarzyszące temu wydarzeniu są takie nieoczywiste, takie ponadprzeciętne, takie cudownie rozmodlone. Wspomniałaś, że tak, mieliśmy też trudniejsze okresy. To faktycznie był okres pandemii. Przetrwaliśmy ten okres i wpadliśmy na pomysł, chcieliśmy zachować ciągłość tego przeglądu i dlatego zaprosiliśmy też uczestników do uczestnictwa, do tego, żeby wspólnie Pana Boga uwielbić i to się odbyło w takiej formie nagranej, nagrywanej. Nagrywaliśmy poszczególne piosenki, utwory i potem powstał taki plik, którym się wspólnie dzieliliśmy i cieszyliśmy się nim, tak? To wtedy była Cecyliada poświęcona, Jan Paweł II, tak, był naszym przewodnikiem.
1: No w tym roku uczniowie i misjonarze, to jest oczywisty temat nawiązujący do roku duszpasterskiego. Co może być w repertuarze? Jakieś inspiracje, proszę księdza?
3: To, co mi przychodzi na myśl, to tak się zaśmiałem. Ja mam taką piosenkę, pieśń. Ona może niekoniecznie jest dla dzieci, ale my w tym roku na pielgrzymce przeżywaliśmy bardzo piękną okoliczność, ponieważ braliśmy udział w uroczystości zaślubin pewnych uczestników tej pielgrzymki.
1: Filipa i Zosi.
3: Filipa i Zosi, zgadza się.
1: Nawet ja byłam na tym ślubie.
3: I tam na tym ślubie wybrzmiała i ta wersja mi się nawet chyba bardziej podobała niż oryginał. Piosenka Mietka Szcześniaka, Moje wędrowanie. To jest coś, co mi się właśnie kojarzy z tym hasłem uczniowie, misjonarze. I od razu się też jakoś kojarzy Izajasz, tak? Który mówi o tej woni stóp głosicieli dobrej nowiny, nie? To jakoś to są takie tematy, które mi się kojarzą, przychodzą mi na myśl. Bardzo lubię zresztą taką frazę, która jest u Suisse Louisa, tak? Wędrowcy do świtu. Wędrowcy do świtu. To jest jedna z książek z tej jego sagi, tak? O wędrowcy do świtu. I jakoś, nie wiem, mnie to bardzo porusza, nie? Życie nasze właśnie jako wędrówka, jesteśmy wędrowcami. Zresztą chrześcijanie na początku byli nazywani, zobaczcie, zanim był termin chrześcijanie, to byli wyznawcy tej drogi. Biskup Maciej też na to zwraca uwagę, tak? Wyznawcy tej drogi. Nie jako religia, nie jako chrześcijaństwo, tylko droga. To jest bliskie też tym, którzy są w neokatechumenacie, prawda? Oni mówią, że są na drodze.
2: Tak.
3: Najpierw nie tylko oni, wszyscy jesteśmy na drodze, tak? Bo jeszcze nikt z nas tutaj nie doszedł do celu. Wracamy do tego szczęścia, o którym mówiliśmy na początku, nie? Czy tu można być szczęśliwym, tak? No pewnie w jakiś sposób tak, ale to jest tylko zapowiedź, to jest tylko cukierek, to jest trailer, tak? Tak jak oglądamy trailer, migawkę, najlepsze sceny filmu, to tutaj też mamy takie migawki, trailer z wieczności. O.
1: To na koniec takie pytanie, jak się zapisać? Co należy w takim zgłoszeniu do was podesłać?
2: Mhm. Wystarczy wysłać maila na kontakt@lupikowo.pl, podać ilość uczestników, miejsce, z którego zgłaszana jest dana placówka, i wymagania techniczne, tak? Żebyśmy mogli się przygotować do przyjęcia naszych gości. I to w sumie tyle, także niewiele do tego, żeby osiągnąć tą zapowiedź wiecznego szczęścia.
1: To zapraszamy do zgłoszeń. Te informacje też powtórzymy na stronie Radia Rodzina. 22 maja to będzie piątek, tuż przed zesłaniem Ducha Świętego o godzinie 10:00 parafia pod wezwaniem Świętej Trójcy na Wrocławskich Krzykach. Do zobaczenia na miejscu. Dziękujemy naszym gościom. Ksiądz Jakub Wiechnik był z nami.
3: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
1: I Aleksandra Nykiel w Przedszkole Lupikowo.
2: Do zobaczenia. Czekamy na was.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
0: Dziś w Kościele.

Niecałe 15 minut pozostało do godziny 15, a ja przychodzę tutaj z szybkim SMS-owym konkursem do wygrania bilety. Podwójne zaproszenie na prawdziwą historię Olga Tokarczuk, reżyser Michał Zadara. Spektakl na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk o profesorze, który spóźnia się na bankiet. To historia o tym, jak cienka jest warstwa codzienności, która oddziela nas od dziwności świata. To dziś w Teatrze Polskim o godzinie 19. Podwójne zaproszenie. Jeśli macie ochotę wybrać się do teatru, piszcie do nas pod numer 7148. Kto pierwszy, ten lepszy. Zaczynajcie swoją wiadomość od słowa rodzina i napiszcie swoje imię, teatr.

A ja przypominam, że rozdajemy bilety do Teatru Polskiego. Podwójne zaproszenie na spektakl Prawdziwa Historia Olga Tokarczuk w reżyserii Michała Zadary na podstawie opowiadania Olgi Tokarczuk o profesorze, który spóźnia się na bankiet. Spektakl już dziś w Teatrze Polskim o godzinie 19. Wystarczy wysłać SMS-a pod numer 7148, zaczynając od słowa rodzina, a w SMS-ie treści swoje imię i teatr.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Nie będzie likwidacji CBA. Czego pielęgniarki życzą sobie w swoje święto? Solidarność popiera wniosek prezydenta o referendum. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę reformującą Centralne Biuro Antykorupcyjne, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji, wszystko co dotyczy też jak zachowywało się CBA przez 8 lat.
1: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
3: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
1: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński. 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Święto to jest obchodzone również w Polsce. Pielęgniarki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach przyznają, że poza odbieraniem kurtuazyjnych życzeń nie mają czasu na świętowanie, bo w szpitalu jak co dzień mają dużo pracy. A czego same sobie życzą w ten dzień?
4: Sukcesów w tak trudnej pracy, zadowolenia i pogody ducha.
5: Cierpliwości, dalszego rozwoju i żeby uśmiech pacjentów nie schodził z twarzy.
6: Dużo zdrowia, sił, ale chciałabym, żebyśmy również zostali takimi pozytywnymi wojownikami w życiu codziennym, nie tylko dla pacjentów, ale również dla nas nawzajem, żebyśmy mogli się wspierać wzajemnie.
1: Tymczasem Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych poinformował, że obecnie średnia wieku pielęgniarek wynosi w naszym kraju 55 lat. Wciąż potrzebne są zachęty dla młodych ludzi, by wybierali ten zawód. Senator Tomasz Lenz został wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. Senator KO miał załatwić w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim zabieg dla swojego syna bez kolejki i dokumentacji medycznej poza standardową procedurą. Wawrzyniec Zakrzewski o szczegółach.
7: Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia ujawniła, że zabieg odbył się poza systemem świadczeń, a lekarze, którzy go przeprowadzili, powinni być w tym czasie na dyżurach i powinni się opiekować pacjentami. Efektem była kara dla szpitala. Ponad 130 tysięcy złotych.
8: To było niewątpliwie obciążające dla całej formacji, to co się wokół kolegi działo, dla całej Koalicji Obywatelskiej. No i stąd taka decyzja, no, odpowiedzialność polityczna.
7: Mówi szef klubu KO Zbigniew Konwiński.
1: Zmieniamy temat. Śląsko-Dąbrowska Solidarność chce wesprzeć wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Na 20 maja związek zapowiada wielką manifestację na ulicach Warszawy. Polska energetyka nie chce polskiego węgla, bierze drogi gaz, który nie jest polskim surowcem energetycznym, nie jest polskim wsadem, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
9: Ja przypomnę i z powrotem się gdzieś zaczyna o tym przebąkiwać, że w słynnej umowie społecznej jest tak zwany rozdział drugi mówiący o inwestycjach, które mogłyby spowodować, że uzyskujemy inne rzeczy z węgla. Na przykład metanol potrzebny do produkcji polskiej chemii, na przykład moglibyśmy ten węgiel zgazowywać, na przykład moglibyśmy masowo produkować błękitny węgiel, który by spowodował sytuację, że czyste powietrze byłoby w całym kraju, no w mnieniu oka, że tak powiem, nie trzeba byłoby montować drogich pomp ciepła, fotowoltaiki.
1: Dominik Kolosz stwierdził, że obywatele mają prawo decydować o tym, co ma dziać się w kraju, niezależnie od tego, czy ktoś popiera politykę Zielonego Ładu, czy jest przeciw. Dlatego związek chce poprzeć referendum w tej sprawie.
10: Pięć minut po godzinie 15 sprawdzamy prognozę, po godzinie 14 sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu, 14 stopni Celsjusza. Dzisiaj to będzie temperatura maksymalna i będzie ona spadać nad ranem to kilka stopni. Jutro zaś deszczowo, popada nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Dolnym Śląsku. Natomiast dzisiaj bez deszczu, ale wietrznie. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę i jest to dosyć porywisty wiatr momentami. Jeszcze tylko krótko zapowiem audycję. audycję, która na naszej antenie 10 minut po godzinie 14, czyli za chwilkę. Mowa o Dolnym Śląsku z bliska. Dzisiaj gościem będzie radny Sławomir Piechota, który opowie o inicjatywach skierowanych dla osób z niepełnosprawnościami, a także skomentuje sytuację w sejmiku. Rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Zapraszam.
0: Reklama.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
12: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
13: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
14: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
15: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
14: To dokąd na wakacje?
15: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
14: A może dalej?
15: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
14: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Sławomir Piechota, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, klub Koalicja Obywatelska w studiu Radia Rodzina. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tydzień temu w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyły się wydarzenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Dolnośląskie Dni Godności, a uczestnicy mogli zobaczyć premierowy pokaz filmu dokumentalnego Miłość bez barier. Bohaterami produkcji jest rodzina Parusów. Joanna i Paweł podzielili się swoją historią. Z jaką refleksją wyszedł pan z kina po zobaczeniu tego obrazu?
2: Przede wszystkim jest pełen uznania dla Joanny i Pawła Parusów za odwagę otwarcia swojego prywatnego świata na taki widok publiczny. Myślę, że to jest odwaga nie do przecenienia, bo taka opowieść, taka prawdziwa opowieść wielu ludziom doda odwagi i wielu ludziom uświadomi, że nie należy rezygnować z marzeń, że marzenia można realizować i ograniczenia takie wynikające z niepełnosprawności można pokonać. To, co mówił Paweł, tak odważnie, otwarcie, pogodnie, co byłem też pod
1: wrażeniem. Z żartem często.
2: Właśnie, tak żartobliwie, że to... Ja myślę, że wielu ludzi dźwiga bariery, których nie widać na zewnątrz. I wcale one nie są łatwiejsze niż te bariery, które widzimy. Na przykład moje ograniczenia w chodzeniu. A więc taka opowieść jest bezcenna. Byłem wzruszony, byłem poruszony ogromnie i jak opowiadałem mojej żonie w domu, to ona mówi, że też jest poruszona ich odwagą, ich otwartością i że ona nigdy, moja żona by się nigdy na coś takiego nie zgodziła.
1: Dlaczego?
2: Bo to jest jednak ten świat
1: intymności?
2: Intymny.
1: Podzielić się z kimś?
2: I myślę, że albo się mówi bardzo otwarcie i wtedy to ma sens i to jest...
1: I chyba to pokazali Asia i Paweł w filmie.
2: Tak. Pokazali. I te ich mamy obie opowiadające, jak one widziały ten początek i jak z obawą, czy nawet z lękiem myślały o ich przyszłości. Ja mając ponad 40 lat doświadczenia małżeńskiego, też wiem, że to... Dobrze, że kiedyś nie wiedzieliśmy, ile przed nami może być trudności. To tak kiedyś zaprzyjaźniony ksiądz mi powiedział, że Pan Bóg w tym również okazuje nam swoje miłosierdzie, że nie wiemy, co nas czeka i dzięki temu mamy odwagę iść przez życie.
1: Powiedzcie się tak, że taką analogiczną parą, prawda, z małżonką?
2: No to była też taka historia, co dzisiaj myślę, że nikt by jej nie wymyślił. Ona po prostu się wydarzyła. Kiedyś na studenckim obozie rehabilitacyjnym w Krynicy Morskiej brakowało nam czwartego do brydża. I ktoś powiedział, że tu jest jedna taka z Politechniki, co podobno umie trzymać karty. No i ktoś znalazł tę z Politechniki. Ona nie tylko trzymała kartę, ale ona perfekcyjnie liczyła punkty, ogrywała nas, co facetom nigdy nie przychodzi łatwo przyjmować, więc już po chwili raczej jej nie lubiliśmy. No i tak to się zaczęło. U nas to bardzo powoli dojrzewało i myślę, że to też jest ta...
1: Kto się lubi, ten się czubi, tak?
2: Co się z trudem rodzi, to potem jest mocne. To długo trwało, zanim dojrzewaliśmy do tej naszej decyzji o małżeństwie, nie bez lęku. Ja zawsze się bałem i to pewnie dziś mogę też otwarcie mówić, żeby to nie było... Nie była relacja budowana na jakiejś litości, na jakimś takim, o, to ja ci biednemu będę. Nie, nie, to i co bardzo podobne z Joanną Parus. Moja żona też była harcerką przez wiele lat i myślę, że to te dziewczyny zaprawia też w takim...
1: Do boju.
2: Organizowaniu, tak, że nie boją się trudności, tylko umieją te trudności rozwiązywać.
1: Dla nich to bardziej wyzwanie być może.
2: Tak. No, myślę, że tak jak też tu Joanna mówi w tym filmie, tak, że oboje coś sobie nawzajem dajemy i tylko wtedy taki związek ma sens.
1: Tak zastanawiałam się, bo film podkreśla, jak istotna jest rola opiekunów osób zależnych i usług społecznych. Dlaczego wciąż nie mamy ustawy o asystenturze?
2: Ja myślę, że wszystko jest jakimś procesem.
1: A długo to trwa, przyzna. Jako pan były poseł już 5 kadencji.
2: Ja mówię, że to jest proces, ale oczywiście ten proces się sam nie staje i nie można czekać, że on się sam będzie toczył dalej. To trzeba cały czas być zaangażowanym. Tu mi imponuje Alicja Szatkowska, która tak jak mówiła też po projekcji tego filmu, ona tam ciągle jest w Warszawie, ona tam ciągle jakby molestuje, ale jednocześnie za Alicją Szatkowską przemawia praktyka i rzeczywiste, ogromne działania prowadzone w Miliczu i dzisiaj przykładowe dla całej Polski. Mm-hmm. A więc ten proces się dzieje i trzeba o ten proces ciągle zabiegać, czyli przekonywać, że to nie jest tylko, jakby to powiedzieć, uprzejmość czy jakiś dar dla kogoś, tylko to, co też ja chciałem wtedy powiedzieć, że tworząc świat uwzględniający osoby, potrzeby osób z niepełnosprawnością, robimy go dla siebie, mm-hmm. dla nas wszystkich. Bo w kondycję każdego człowieka wpisana jest niepełnosprawność, która przychodzi choćby z wiekiem. Jeżeli nie z powodu choroby, nie z powodu wypadku, to przychodzi z wiekiem. A zatem to, co dawno temu na Zachodzie mówiono, jeżeli budynek jest dostępny dla osoby na wózku, to jest dostępny dla każdego. Mhm. Czyli dla osoby starszej i dla rodzica, opiekuna z małym dzieckiem. A więc tworząc te rozwiązania, nie robimy jakiejś uprzejmości. Ja bardzo się niecierpliwie, czy nawet czasem irytuję, jak próbujemy statystyką ogarnąć niepełnosprawność, że to jest te 10%, ileś milionów. Wszyscy jesteśmy niepełnosprawni, tylko kwestia kiedy. Jak parę razy słyszałem na Politechnice, że dużo robią dla niepełnosprawnych, to kiedyś zniecierpliwiony powiedziałem, nie róbcie dla nich, róbcie dla siebie. Przecież też się kiedyś wszyscy tu zestarzejecie. I to, co mi dziś się podoba, że na Politechnice, czy dzisiejszy rektor, profesor Wójs, myśli o tym, żeby to było i funkcjonalne, i jednocześnie takie wzorcowe, żeby inni mogli tam przyjść, popatrzeć i powiedzieć, o tak by to można było zrobić.
1: Powiedział pan takie znaczące słowa, że każdy z nas w jakiś sposób, na jaki sposób jest niepełnosprawny, bo nie jesteśmy na przykład dobrzy ze śpiewu, nie jesteśmy dobrzy z matematyki, ktoś może być dobry w bieganiu, ktoś może być dobry na przykład w grę w szachy, więc to niesamowite, że
2: albo
1: jesteśmy
2: ktoś
1: w jakiś
2: ma
1: sposób
2: świetny słuch,
1: dokładnie,
2: gra na jakimś instrumencie.
1: Każdy z nas jest w jakiś sposób
2: ograniczony, tak.
1: Ograniczony w swojej sprawności, niepełnosprawny, z jakąś niepełnosprawnością.
2: Tak. Właśnie i dlatego te rozwiązania muszą być uniwersalne i pamiętam, jak ile razy z Bogdanem Zdrojewskim rozmawiałem, że w ratuszu potrzebna jest winda, która będzie potrzebna również dla Bogdana Zdrojewskiego. Wtedy Bogdan wchodził po schodach rzeźko i a po latach powiedział, wiesz co, miałeś rację, ta winda i mi się czasem przydaje.
1: Mm-hmm, bo można być zmęczonym, można być przeciążonym, można być chorym, prawda? A trzeba jednak funkcjonować. Jak zdaniem pana powinno funkcjonować to wsparcie dla opiekunów, osób zależnych?
2: Myślę, że to jest znowu bardzo różnorodna układanka, bo różne mm-hmm. są te potrzeby. Osoba niewidoma, ale poruszająca się samodzielnie ma inne potrzeby niż osoba na przykład z autyzmem, czy osoba z chorobą Alzheimera. Mm-hmm. I po pierwsze musimy rozumieć, na czym polegają te potrzeby, żeby nie pomagać, to może złe słowo, na wyrost, ale nie pomagać w sposób, który wcale tej osobie skutecznie nie pomaga, tylko może ją raczej mm-hmm. wytrącać z pewnej takiej rutyny. A zatem trzeba rozumieć, na czym polegają te potrzeby mm-hmm. i trzeba umieć to robić. I w tym potrzebny jest ten profesjonalizm, czyli również ci dobrze przygotowani opiekunowie. Mi, jak ktoś chce pomóc, czasami na ulicy, to szybko rozpoznaję, szybko widzę, że ktoś wie, jak mi pomóc, mhm. albo ktoś tylko chce mi pomóc. Jak nie ma tej umiejętności, to możemy się wywalić, możemy sobie wzajemnie zrobić krzywdę, czyli ten pomagający też może się, na przykład wciągając mnie po schodach, może sobie uszkodzić kręgosłup.
1: Jasne.
2: A więc to ważne, by rozumieć, na czym polegają te potrzeby, te problemy, te ograniczenia i jak konkretnej osobie pomóc. To jest wielka robota dla nas wszystkich.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Sławomir Piechota, radny sejmiku województwa dolnośląskiego, Koalicja Obywatelska. Byłem poseł na Sejm RP w naszym studiu. Dlaczego jesteśmy tak innowacyjni pod względem projektów realizowanych w regionie dla osób z niepełnosprawnościami? Bo mamy i Łączą Nas Góry, realizowane przez Fundację Piękne Historie, przewodniki dla osób z niepełnosprawnościami. Działają także Szerpowie Nadziei, jest opieka wytchnieniowa. Nawet został wydany przewodnik Dolny Śląsk Otwarty dla Każdego, czyli 180 tras turystycznych. W czym tkwi fenomen naszego regionu, że inne województwa nam zazdroszczą?
2: Myślę, że wiele rzeczy to tu na Dolnym Śląsku zaczęło się dziać. I właśnie znowu, takie dobre przykłady idą zwłaszcza od organizacji pozarządowych. To eksplodowało po roku 89, kiedy ludzie zaczęli coraz bardziej rozumieć, że nie ma co czekać, aż ktoś za nas to zrobi. Ja często powtarzam, nie czekajmy, aż politycy to za nas zrobią. Musimy to sami zrobić. Tak się zaczęło moje zaangażowanie społeczne, że widziałem, że jak idę z jakimś dobrym pomysłem do tych, którzy podejmują decyzje, to oni często mi przytakują, mówią, no świetny pomysł, zróbmy to, ale nic się nie dzieje. I tu w organizacjach pozarządowych, takich jak Wrocławska Stoja, Małgorzata Gorący, czy Lidia Lempart i ośrodek Orator dla dzieci niesłyszących, czy Fundacja Promyk Słońca w Miliczu, w Mikoszowie i w wielu miejscach na Dolnym Śląsku zaczęto prowadzić działania, z których potem inni w Polsce brali przykład. Ale też w innych miejscach w Polsce dzieje się mnóstwo dobrego. Tu zwłaszcza Warszawa, ale też Gdańsk, na Śląsku się dzieje dużo dobrego. I właśnie dobrze wymieniać się tymi umiejętnościami, tymi praktykami. Natomiast tu we Wrocławiu też udało się spotkać ileś

0: osób, bo znowu, to się nie dzieje samo, muszą być ludzie, którym na tym zależy i którzy pewne pomysły pociągną. I myślę, że tu we Wrocławiu takim człowiekiem, który ogromnie dużo uczynił, był Bartek Skrzyński. Po prostu.
1: Świętej pamięci.
0: No właśnie, świętej pamięci Bartek Skrzyński, gigant. Tak jak, nie wiem, w Warszawie Piotr Pawłowski, na Śląsku Marek Plura. A tu mamy we Wrocławiu jeszcze, jest i Paweł Parus właśnie.
1: No i jest pan, przyznajmy to. Jest Tomek Sługocki również, tak? Jest wielu Mikołajczyk.
0: Właśnie, jest Rafał Mikołajczyk. Jest wielu ludzi, którzy robią te pożyteczne, pozytywne rzeczy, nie czekając i nie zatrzymując się na narzekaniu. Wielu poprzestaje na ponarzekaniu, ale nic z tego nie wynika.
1: A w czym my jesteśmy tacy innowacyjni, jeśli chodzi o dostęp osób niepełnosprawnościami do różnych tak obszarów? Turystyka górska.
0: To jest pewien fenomen. To, że tu na Dolnym Śląsku to, co jest skarbem Dolnego Śląska, czyli te piękne miejsca, są coraz bardziej dostępne, coraz bardziej przyjazne. Myślę, że ta turystyka, ale myślę też, że w ogóle takie...
1: Łączą nas góry, jest taki projekt pięknych historii.
0: A, te góry są piękne. No. Ale też wiele takich miejsc typu Zamek Książ, czy Bolesławiec, tak? To ja jestem pod wielkim wrażeniem, widząc choćby z tych filmów, które teraz całą też serię zrobiła telewizja sudecka. Jak te miejsca są ładnie dostępne. Mm-hmm. Z żoną pomyśleliśmy, że czas się wybrać, bo nigdy tam nie byliśmy, na przykład w Bolesławcu, żeby obejrzeć Muzeum Ceramiki na własne oczy.
1: W Górach Wałbrzyskich ostatnio byłam. Góra Borowa, dostępna jest dla osób niepełnosprawnością, jeśli chodzi o wieżę widokową. Niesamowite.
0: No właśnie. Że ktoś to po pierwsze wymyślił, a po drugie, że udało się taki projekt zrealizować, bo to trzeba też dużej cierpliwości. I tu patrzę też właśnie z takim uznaniem na to, co robi Paweł Parus, bo to, że on wszedł w to środowisko kibiców, takie sportowe, to właśnie poszerza rozumienie, poszerza tę przyjazność. Ale myślę, że w ogóle wyjście ludzi z tego zamknięcia. Kiedyś wydawało się, że tych osób z niepełnosprawnością jest niewiele, bo ich nie było widać. Mhm. Natomiast dzisiaj to się stało tak jakby oczywiste. Jak ja widzę, jak wielu ludzi śmiga po ulicach na tych wózkach, również na tych wózkach z napędem elektrycznym. To, co w Miliczu zrobiła Alicja Szatkowska, jej stowarzyszenie, że ci ludzie są praktycznie wszędzie. Nie? I to jest, że stało się to czymś oczywistym. Że edukacja jest coraz bardziej otwarta, chociaż też coraz bardziej rozumiemy, że nie da się wszystkich szkół specjalnych zastąpić szkołami integracyjnymi, bo są dzieciaki, które sobie w tych warunkach integracyjnych jednak nie poradzą i lepiej, żeby były w takich bardzo jednak zindywidualizowanych szkołach, czyli zwłaszcza tych szkołach specjalnych.
1: A gdzie mamy jeszcze takie białe plamy? Gdzie potrzeba nam udoskonalenia, poprawy? Gdzie pan to widzi jeszcze?
0: To jest strasznie dużo, to trochę takie...
1: Ale co trzeba zrobić na CITO? Może tak?
0: Im więcej robimy, tym bardziej widzimy, jak wiele jest do zrobienia. Ja myślę, że ciągle również w tej sferze technicznej. To jednak to projektowanie uniwersalne, to jest jeszcze zadanie i wyzwanie. I widzimy, w ilu takich drobiazgach trzeba to jeszcze poprawiać. Nie wiem, dostępność toalet. To jest taka rzecz, o której się rzadko mówi, bo to wydaje się takie troszkę...
1: Proste, tak?
0: A jednocześnie takie krępujące. Mm-hmm. Ale przecież, jeżeli nie ma dostępnej toalety, no to ludzie nie wyjdą na miasto. Bo jak wracać potem do domu? Więc tu jest wiele do zrobienia, bo to są takie detale, czyli jak jest zainstalowana umywalka, jak jest wysoki sedes, gdzie są zainstalowane uchwyty. Tu znowu dobre rzeczy robią na przykład stacje benzynowe Orlen. To jeszcze kiedyś z Piotrem Pawłowskim rozmawiałem z ministrem ówczesnym skarbu, że trzeba wprowadzić pewien jednolity standard, żeby to było naprawdę maksymalnie wygodne, a jednocześnie, żeby to był dobry przykład dla innych. Te komfortki, o których wspominał Tomek Sługocki, to też dzisiaj widzimy, że to jest ogromna potrzeba. Myślę, że cały czas też to nierozumienie, że to dotyczy nas wszystkich, tak? Czyli że wszystkie wydarzenia, imprezy powinny jakby uwzględniać, że tu przyjdzie osoba właśnie o specjalnych potrzebach.
1: 2 lata kadencji za panem, tej kadencji sejmikowej. Wcześniej wieloletnim był pan posłem, jak wspominałam. 18 lat, tak? To co dzisiaj udało się zrealizować w ciągu tych 2 lat ostatnich? Nad czym pracujecie? Co chcielibyście wdrożyć?
0: Jestem pod wielkim wrażeniem tu na Dolnym Śląsku, zwłaszcza inwestycji w ochronie zdrowia. Ja myślę, że te rzeczy pozytywne często nam umykają, bo one nie budzą takich emocji. A tu ogromne inwestycje, no to zwłaszcza ten sztandarowy, największy w Polsce szpital. No
1: i oczywiście będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnością, to będzie oczywiste i kluczowe.
0: Ale że przede wszystkim będzie tak nowoczesny wreszcie szpital tutaj, ale też wiele...
1: Osoby onkologicznie chore są także osobami z niepełnosprawnościami.
0: Oj tak, bo to jak dopadnie rak, to się sypie wiele elementów zdrowia, ale też na przykład jestem pod wrażeniem szpitala rehabilitacyjnego w Janowicach. Ja nie wiedziałem o takim szpitalu wcześniej.
1: No to proszę przybliżyć.
0: Pod Jelenią Górą. Mm-hmm. Niedaleko, z Wrocławia, przed Jelenią Górą w Janowicach. W starym obiekcie, dzisiaj już ponad stuletnim, na nowo odradza się, bo tam były różne takie działania typu prewentorium, chorób płucnych, ale od kilkunastu lat na nowo tam jest odbudowany w tym starym obiekcie szpital rehabilitacyjny, już bardzo znacznie zrewitalizowany, coraz lepiej dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Szpital wyspecjalizowany w leczeniu skutków chorób neurologicznych, w tym udarów, wylewów. I tam jest znakomita kadra. I to jest chyba bardzo ważne, że ta część techniczna, budowlana, to jeszcze się da jakoś łatwo wyobrazić. Natomiast ludzie o odpowiednich umiejętnościach. Tam obecny dyrektor, czy od iluś lat dyrektor, pan Dyjur, zebrał świetny zespół fizjoterapeutów i lekarzy. I oni w tej chwili robią znakomitą robotę. I myślę, że często nawet nie widzimy takich miejsc na co dzień. Czy szpital Marciniaka, który też po prostu z roku na rok jest coraz nowocześniejszy, ale też szpital w Trzebnicy. Wiele takich. I tam w te szpitale w tej chwili poszły wielkie pieniądze, tu zwłaszcza pieniądze unijne, które pozwoliły kupić nowoczesną aparaturę, przebudować znaczne fragmenty tych szpitali. W Janowicach Wielkich jest projekt dobudowy dwóch skrzydeł, żeby zwiększyć możliwości tego szpitala. Więc tu się dzieje dużo, dużo dobrego. Też widzę, jakie jest konkretne wsparcie dla organizacji pozarządowych. No, dyrektor Komorowski zainicjował taki projekt wsparcia na infrastrukturę, którą używają organizacje pozarządowe. Mm-hmm. Bo organizacje często dostają pieniądze na projekty, na jakieś działania. Natomiast obiekty, w których prowadzą działalność, tak jakby miały same z siebie trwać i być cały czas w dobrej formie. No i tu program, który na takie remonty, odnawianie tych budynków, unowocześnianie Urząd Marszałkowski konsekwentnie przekazuje. Dzieje się mnóstwo.

0: Dolny Śląsk z bliska.
1: Powracamy do naszej audycji. Przypomnę, Sławomir Piechota, radny sejmiku województwa, klub Koalicja Obywatelska, były poseł RP w naszym studiu. Rozmawialiśmy, panie pośle, panie radny, o Dolnym Śląsku bez barier. Co jest barierą koalicji waszej, że radni nie potrafią dogadać się w sprawie wotum zaufania i absolutorium dla zarządu?
2: Myślę, że to jest akurat proste i oczywiste. Myślę, że w życiu czymś najbardziej naturalnym są spory. Te spory dzieją się wszędzie. I oczywiste jest, że w funkcjonowaniu takich organów samorządowych te spory co i rusz się ujawniają. Czasem są one bardziej gorące, czasem przebiegają łagodniej. Dla mnie to nic nowego. Demokracja to spór. Spory są w rodzinie. Ja ciągle myślę, iluż ludzi stając na ślubnym kobiercu ślubuje sobie wierność, miłość i wszystko, co tylko najlepsze. A potem okazuje się, że w życiu różne rzeczy trzeszczą i wtedy jest kwestia, na ile te różnice są do gadania, a więc na ile ten spór jest jednak ciągle dialogiem, z którego wychodzimy ze wspólną decyzją. Ja myślę, w tym jest na przykład mądrość mediacji, że od dłuższego czasu widzimy, że nie tylko twardy arbitralny wyrok, ale że w wielu sytuacjach dużo lepszym sposobem jest mediacja. I myślę, że takie spory w sejmiku są czymś naturalnym i one były i będą.
1: Ale to są spory personalne, bo Koalicja Obywatelska chce trzeciego członka zarządu i kieruje tym góra.
2: Spory personalne są znowu czymś najbardziej naturalnym. To znowu powiem jak w małżeństwie. Tak, ja mam taki pogląd na sprawy, na przykład na wychowanie naszych dzieci, a ty masz inne poglądy. I jak się mamy dogadać? I myślę, że kwestia jest, czy w tym sporze chcemy dalej współpracować, chcemy dalej razem pracować, czy też zakładamy, że możemy się rozejść. I wtedy ten spór przebiega w inny sposób. Ja myślę, że ten spór, który dzisiaj się toczy, to jest spór, w którym absolutnie nie ma wątpliwości, że chcemy i musimy dalej współpracować. Natomiast, że są spory, czy ta osoba jest lepsza, czy tamta inna, przyznam, że ja już nie jestem w tym aż tak zorientowany i że mnie aż to tak nie rozgrzewa. Myślę, że to trzeba się w tym dogadać i oczywiste jest, że są w tym sporze różne stanowiska.
1: No dobrze, tylko proszę mi wytłumaczyć, panie radny, dlaczego jest tak, że jeżeli ktoś pracuje dobrze, nie ma wobec niego zastrzeżeń, to należy go wymieniać? Nie jest najważniejsze dobro wspólne?
2: To przyznaję, że ja nie potrafię się do tego odnieść, bo ja nie wiem, czy dobrze pracuje, czy nie można znaleźć.
1: Mocą nadrzędną są barwy partyjne.
2: Nie, myślę, że nie tylko. Że to jest też ta sztuka dogadywania się. No tu przed chwilą wychodził pan Jacek Świat, więc z Jackiem Światem współpracowałem przez wiele lat i myślę, że właśnie...
1: Mimo podziału politycznego.
2: To nam nie przeszkadzało. My wiedzieliśmy, że przecież są te różnice i że oczywiście funkcjonujemy w ramach pewnych drużyn, bo polityka, jak wiele działań w życiu, wymaga wspólnego działania. Nie można tak w pojedynkę. Ale umieliśmy szanować te swoje poglądy nawzajem i szukać najlepszych rozwiązań. W Komisji Petycji, czasem w bardzo kontrowersyjnych sprawach, wielokrotnie żeśmy sobie naszym kolegom, również partyjnym, przypominali, że spierajmy się o sprawę, a nie spierajmy się na personalia.
1: Czy pana zdaniem marszałek Paweł Gandzarz może być pewny uzyskania wotum zaufania i absolutorium w najbliższym czasie 20 maja na sesji
2: sejmiku? Ja myślę, że tak.
1: Pan zagłosuje tak?
2: Tak. Myślę, że tak. I to jest kwestia oczywiście też do gadania się, na ile też Paweł Gancarz uwzględnia postulaty największego klubu w sejmiku. Ja też tak rozumiem naszych przedstawicieli. Nie uczestniczę w tych rozmowach, ale tak rozumiem te trwające rozmowy i rozumiem, że one mogą być trudne, że one mogą być też jakoś emocjonujące, ale nie mam tu obaw, że będziemy dalej współpracować.
1: Okay, bardzo dziękuję. Sławomir Piechota, radny sejmiku województwa, klub Koalicja Obywatelska, a także były poseł na Sejm. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Bardzo dziękuję i również życzę dobrego.
0: Dolny Śląsk z bliska. Audycja powstaje we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

0: 15 minut pozostało do godziny 15, a o godzinie 15 na naszej antenie koronka do Bożego Miłosierdzia, ale zanim koronka, jeszcze zapowiem krótką audycję, która na naszej antenie o godzinie 16.10 będzie to spotkanie z dwojgiem psychologów, poprowadzi ją Ilona Baran i porozmawiamy o dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Sam pomysł na dzień otwarty wynika bezpośrednio z obserwacji pracy gabinetowej, mówi Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
1: Powstał pomysł, żeby przede wszystkim otworzyć drzwi Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii do jak najszerszej liczby osób potrzebujących, dlatego też nasi specjaliści zorganizowali darmowe, bezpłatne konsultacje, jak i możliwość przebadania się testami przesiewowymi. Bardzo chcielibyśmy przede wszystkim spopularyzować wiedzę psychologiczną, pokazać także, że gabinet psychologa czy też innego specjalisty zdrowia psychicznego nie straszy, że te konsultacje mogą być tak naprawdę szansą do uporządkowania swojego życia, przyjrzenia się trudnościom, takiego znormalizowania też tak naprawdę chodzenia do psychologa czy też do psychiatry. Otwieramy drzwi i organizujemy 16 maja dni otwarte w DCP.
0: Podczas wydarzenia specjaliści przeprowadzą bezpłatną diagnostykę oraz konsultacje psychologiczne, dietetyczne i logopedyczne.
1: W badaniach diagnostycznych będziemy mieć bloki, które będą ułożone właśnie na poszczególne godziny. W naszych gabinetach będą zasiadali specjaliści i pacjenci, którzy będą umówieni na poszczególne godziny, będą mogli z takim specjalistą w rozmowie indywidualnej najpierw przeprowadzić krótki wywiad, taki rozwojowy na temat dotychczasowych trudności w funkcjonowaniu pacjenta, a następnie psycholog będzie podawał testy, papier ołówek, czyli takie narzędzia, które będzie wykonywał pacjent, będzie pomagał oczywiście psycholog przy tych testach przesiewowych. Następnie te wyniki tych testów psycholog będzie obliczał i na ich podstawie będzie wydawana też krótka opinia rekomendująca, czy warto na przykład wykonać jakieś badania pogłębione, czy też warto zgłosić się właśnie do specjalisty, czy to do lekarza, psychiatry, neurologa, psychologa. Może być to też bardzo cenna dokumentacja medyczna do dalszych właśnie wizyt też lekarskich, to też taka rekomendacja, w jakim kierunku prowadzić psychoterapię.
0: Poza tymi spotkaniami, konsultacjami i testami 16 maja w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu zaplanowano także warsztaty, m.in. Mamo, tato, skąd się biorą dzieci, jak odpowiadać na trudne pytania i rozmawiać o ciele, emocjach i seksualności. Warsztat dla rodziców, opiekunów i profesjonalistów, mówi Damian Wolak, psycholog, seksuolog i psychoterapeuta.
2: Warsztat skierowany jest do rodziców, opiekunów, a również dla osób pracujących z małymi dziećmi. Głównie w ramach warsztatu skupię się na rozmowie z dzieckiem w wieku 4-6 lat. Dlaczego w tym akurat wieku? Bo jest to taki bardzo intensywny etap rozwoju dziecka, kiedy dziecko jest niesamowicie ciekawe świata, zadaje bardzo dużo różnych pytań. Dlaczego coś działa tak albo inaczej? Dlaczego coś nie działa? Skąd coś się bierze, jak coś funkcjonuje i w związku z tym również pojawiają się takie tematy, jak funkcjonuje ciało i te pytania właśnie dotyczące również takiej seksualności. My dorośli możemy nadawać im takie znaczenie z perspektywy dorosłego. Dla dziecka jest to po prostu kolejne zwyczajne pytanie wynikające właśnie z takiej ciekawości poznawania świata.
0: W programie znalazło się szereg różnych innych warsztatów, także warsztat poświęcony jedzeniu emocjonalnemu, który poprowadzi dietetyk Eliza Szczepanik, dodaje Agnieszka Juszczyk-Mirek.
1: Warsztat pod tytułem Jedzenie emocjonalne, czyli jak emocje wpływają na nasze wybory żywieniowe. Warsztat jest skierowany do wszystkich osób, które zauważają, że ich sposób jedzenia jest powiązany z emocjami. Chcą lepiej rozpoznać i zrozumieć swoje wybory żywieniowe oraz nauczyć się, jak świadomie na nie wpływać. Jeśli doświadczasz trudności emocjonalnych i zauważasz, że ratujesz swój smutek, czy też lęk, czy też poczucie pustki słodkościami, fast foodami, przekąskami, że kompulsywnie zajadasz stres, ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się, jak świadomie podejmować wybory żywieniowe, jak też regulować swoje emocje w sposób zdrowy i prawidłowy i poznasz pewne strategie, w jaki sposób możesz pracować nad lepszym komfortem swojego życia.
0: Organizatorzy kierują wydarzenie także do osób po 40 roku życia, które zauważają u siebie trudności z pamięcią świeżą, orientacją przestrzenną lub płynnością myślenia.
1: które ewentualnie dostrzegałyby u siebie jakieś trudności w zapamiętywaniu, w pamięci świeżej, w koncentracji uwagi, ale również na przykład takie trudności w orientacji przestrzennej, czy też w funkcjonowaniu swoim takim codziennym, gdzie będą zauważały pewne trudności, czy to też na przykład w wysławianiu się, w takiej płynności myślenia, w organizacji sobie również różnych zadań życiowych, planowaniu dnia kolejnego. W trakcie tych naszych badań neuropsychologicznych wykonamy testy, które należą do testów, znowu papier, ołówek, to będą testy pisemne, to będą testy, które będą polegały czasami na narysowaniu pewnej figury, przerysowaniu pewnej figury i psycholog, neuropsycholog będzie tutaj analizował między innymi, o czym te pewne deficyty, jeśli one występują u osoby badanej, mogą świadczyć. Przypomnijmy, że tak naprawdę zaburzenia w kontekście pamięci, koncentracji uwagi mogą mieć bardzo różnorodne tło.
0: Będziemy mieli także możliwość wziąć udział w warsztatach z mindfulness i asertywności, zachęca specjalistka.
1: Warsztat jest skierowany do osób, które chcą rozwijać swoją asertywność i uważność, aby lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i dbać o swój dobrostan, więc jeśli doświadczasz stresu, zagubienia, poczucia chaosu, to będzie dobry moment zatrzymania się i poznania kilku skutecznych technik, jak wracać do równowagi.
0: Udział w konsultacjach, warsztatach i pozostałych elementach tego wydarzenia jest bezpłatny. Natomiast wymaga zapisów. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu 71 332 36 70. Liczba mnie jest ograniczona. Na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław znajdziecie Państwo wszystkie konsultacje, które będą tego dnia dostępne 16 maja w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii przy ulicy Powstańców Śląskich, a na rozmowę z Agnieszką Juszczyk-Mirek oraz Damianem Wolakiem, specjalistami właśnie z tego centrum, zapraszamy już dzisiaj po godzinie 16:10.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Nie armii to tematy, jakimi zajmą się liderzy na szczycie bukaresztańskiej dziewiątki. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki, który już dziś udaje się do Rumunii. To spotkanie tym razem będzie wyjątkowe, bo nie tylko z udziałem przywódców państw wschodniej flanki NATO, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta.
1: Będą także i przedstawiciele państw północnych, sojuszników, państw nordyckich, skandynawskich, bo będzie prezydent Finlandii, będzie premier Danii, będą przedstawiciele Szwecji i Islandii, ale także i premier Norwegii.
0: Stałym gościem tego formatu jest też sekretarz generalny NATO. Swojego przedstawiciela będą miały również Stany Zjednoczone. Zaskakująca decyzja sądu w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie 57-letniego podejrzanego do aresztu, ale też uchylił wobec niego inne środki wolnościowe. Tego domagał się obrońca mężczyzny. Natomiast prokuratura zażądała bezwarunkowego aresztu tymczasowego dla kierowcy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosnące koszty utrzymania rodzinnych ogrodów działkowych stają się coraz większym wyzwaniem dla działkowców w całej Polsce. Wyższe ceny usług, materiałów, energii oraz konieczność modernizacji wieloletniej infrastruktury sprawiają, że ogrody muszą podnosić opłaty. Jak podkreśla Jadwiga Brzozowska, dyrektor Rzeszowskiego Oddziału Polskiego Związku Działkowców, praktycznie nie ma dziś ogrodu działkowego, który utrzymałby opłaty na poziomie z ubiegłego roku.
3: W każdym ogrodzie koszty rosną. Raczej nie spotyka się ogrodu, który miałby opłaty na poziomie z zeszłego roku, a wynika to z tego, że są różne prace do wykonania w ogrodzie, które nie zawsze są wykonywane przez działkowców, na przykład czyszczenie rowów, pogłębianie rowów, czyszczenie terenu, gdzie składujemy odpady. Wartość godziny za usługę też idzie do góry, w związku z powyższym koszty po prostu utrzymania ogrodu rosną. Muszą być, są jak najbardziej uzasadnione.
0: Ale mimo tych rosnących kosztów utrzymania, zainteresowanie działkami nie maleje. Budowę metra w 10 największych miastach w Polsce rozważa Ministerstwo Infrastruktury, które prowadzi analizy techniczne takich inwestycji. Koncepcja ma być roboczo nazywana Metro Polska. Założenie projektu jest nie tylko budowa transportu miejskiego, ale też tworzenie schronów, mówi minister Dariusz Klimczak.
4: Mamy obowiązek uwzględniać kwestie związane z ochroną ludności, z funkcją dual use. Projekt budowy metra w Polsce ma jeszcze większy sens. Roboczo mówimy Metro Polska, ale najprawdopodobniej będzie to porozumienie rządowo-samorządowe.
0: Na razie nie wskazano konkretnych miast, a system w różnych lokalizacjach miałby mieć różną formę, od metra po kolej naziemną.
5: I już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie jest 14 stopni. Temperatura będzie teraz już tylko spadać. Wieje wiatr, momentami porywisty, nawet do 20 km na godzinę. To jest jego prędkość. Wilgotność powietrza jest duża. Dzisiaj nie popada, natomiast jutro może padać lokalnie na Dolnym Śląsku. Będzie padać właśnie we Wrocławiu i możliwe są też burze. Natomiast będzie jasno i dosyć ciepło, nawet do 15-17 stopni.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.

0: To jest chyba najbardziej pozytywna piosenka z serialu Przyjaciele. Pewnie kojarzycie jako opening, była tam wykorzystana. 33 minuty po godzinie 15, a dzisiaj na naszej antenie po godzinie 18 będziecie mogli usłyszeć Ilonę Baran, która będzie rozmawiała o rozpoczynającym się już wkrótce 35. Festiwalu Muzyka Polonika Nowa, który odbędzie się w Narodowym Forum Muzyki. Zmysły to hasło tegorocznej edycji. Już 14 maja rozpocznie się festiwal, a zakończy 17 maja. Tegoroczny program koncentruje się na pytaniu o to, jak dziś słuchamy muzyki i w jaki sposób może ona oddziaływać nie tylko na słuch, lecz także na inne zmysły. Ideę festiwalu przybliża Paweł Hendrych, dyrektor artystyczny Muzyka Polonika Nowa.
1: Taką możliwie szeroką, polskiej muzyki współczesnej, a nawet wolimy określenie aktualnej. Może różnica jest tylko taka, że rzeczy aktualne mogą być też rzeczami leciwymi, a niekoniecznie wszystkie współczesne są aktualne. Stąd to może uszczegółowienie. Jest to festiwal, który prezentuje spektrum odpowiednio wybrane właśnie tych aktualnych twórców dla nas istotnych, z takim, powiedziałbym, akcentem na dwie postaci. Jedną z nich jest Jagoda Szmytka, drugą jest Wojciech Błażejczyk. Są to nasi rezydenci festiwalowi, co oznacza, że ich muzyka jest przedstawiona w szerszym kontekście.
0: Podczas festiwalu zbadamy współczesną twórczość polską w perspektywie jej wielozmysłowego odbioru, mówi Paweł Hendrych.
1: Zmysły rozwijają wszystko, co było do tej pory. Przez to są właśnie takie wielowymiarowe, właśnie są tą syntezą sztuki, no, łącznie z tym, że są wielozmysłowe, bo część naszych prezentacji, już trudno powiedzieć tylko koncertów, ma właśnie taki charakter silnego, po pierwsze, sparowania oko i ucho. To są te takie nasze podstawowe zmysły, które w wielu sytuacjach czujemy, że ze sobą współpracują, ale nie tylko. Mamy jeden duży projekt, który zresztą dość charakterystycznie się nazywa Pomieszanie Zmysłów, i twórcami tego projektu są Paweł Romańczuk i Agata Zemla. I jest to kilka takich, powiedziałbym, seansów 20-minutowych, gdzie już tutaj nie zdradzając, co ma miejsce, bo to chciałem zostawić do odkrywania naszym odbiorcom. Doświadczam literalnego pomieszania zmysłów, a nie tego takiego, które mówimy, że kogoś to cechuje.
0: Festiwal rozpocznie się 14 maja, a 16 maja w całej Polsce ma miejsce Noc Muzeów. Narodowe Forum Muzyki także otworzy swoje drzwi nocą dla publiczności i zaprosi do Galerii Dźwięku. Przestrzeń instytucji wypełnią koncerty, mini recitale oraz instalacje rozmieszczone w różnych częściach gmachu, także poza tradycyjnymi salami koncertowymi.
1: Polega to z grubsza na tym, że przychodzimy o godzinie 16, wtedy mamy początek, może być też później, formuła jest luźna, do NFM-u i co pół godziny mamy nowe wydarzenie muzyczne, najczęściej zlokalizowane właśnie nie tylko w salach koncertowych, ale również w otwartych przestrzeniach NFM-u, co jeszcze dodatkowo, myślę, wpływa na ten walor, że nie krępujemy się wejść i wyjść, no bo jeżeli rzecz jest na korytarzu, to nie czuję się zobowiązany, żeby nawet, jeśli mi to by nie pasowało, odebrać ją w całości, bo ta metoda po prostu sprowadza się na zaangażowaniu odbiorcy, a nie na jakimś przymusie. Bo jeżeli wchodzimy do sali koncertowej, czujemy ten nacisk, że jak mi się koncert nie podoba, a nie wiemy co, bo to są premiery na przykład nowych utworów, no to trudniej jest mi tak społecznie, prawda, opuścić to miejsce bez narażenia siebie, jakieś negatywne myślenie. A jeżeli to jest miejsce typu korytarz, to czuję się swobodnie. I skutek jest według mnie dokładnie odwrotny, czyli tym bardziej chcę przybywać, bo czuję się zaangażowany w ten proces. Nikt mnie do niczego nie zmusza, więc wybór jest po mojej stronie. No i tak nam wyszło 4 lata temu. Mieliśmy ponad 5 tysięcy odbiorców tego dnia, co uważam, że jest niezłym wynikiem, szczególnie, że podkreślam, wciąż mówimy o polskiej muzyce współczesnej.
0: Podczas festiwalu będzie się naprawdę dużo działo, podkreśla Paweł Hendrych.
1: Między 14 a 17 maja, więc już niebawem. Śledzić proszę przede wszystkim stronę internetową festiwalu, bo tam są szczegóły właśnie wynikające głównie z Nocy Muzeum. To my ją nazywamy Galerią Dźwięku i tam jest po prostu dużo wydarzeń. Trzeba sobie dobrać według własnego uznania. W skrócie, zaczynamy sztuką teatralną w czwartek. W piątek mamy wspomniany koncert Zoom In, Zoom Out jako główne danie. Sobota Noc Muzeów, niedziela Sepia Ensemble i Spółdzielnia Muzyczna właśnie na zamknięcie festiwalu.
0: Festiwal Muzyka Polonikanowa poświęcony polskiej muzyce współczesnej organizowany jest od roku 1968 i należy do najważniejszych wydarzeń prezentujących nowe zjawiska w muzyce polskich kompozytorów, a na rozmowę z Pawłem Heinrichem, dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyka Polonikanowa, zapraszamy już dziś o godzinie 18:10.

To była Florence and the Machine na antenie Radia Rodzina. Pozostało już 6 minut do godziny 16. Pewnie część z Was może już wraca z pracy, a może za chwileczkę będziecie kończyć i mieć wolne popołudnie. To będzie, myślę, bardzo miły czas, bo pogoda dopisuje, nie pada dzisiaj, natomiast wieje troszkę wiatr, także kto na zewnątrz zamierza spędzić to popołudnie, dobrze się ubrać tak, żeby wiatr nam nie przeszkodził. Teraz na naszej antenie Loco, Fun Loving Criminals.

0: Tej nocy wygasło zawieszenie broni ogłoszone przez Moskwę. Rosja atakuje. Szykuje się protest rolników w Warszawie. Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach. Jutro napiszą test z języka obcego. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Koniec rozejmu między Rosją a Ukrainą. Ciszę przerwały rosyjskie ataki. O szczegółach Mateusz Kornas.
1: Tej nocy Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie ponad 200 dronów uderzeniowych. Na froncie ponownie użyto też bomb lotniczych, ponad 80. Odnotowano ponad 30 uderzeń lotniczych, napisał Zełenski w serwisach społecznościowych. 11 maja rosyjska armia zabiła troje i raniła sześcioro mieszkańców obwodu donieckiego na wschodzie kraju. W obwodzie chersońskim natomiast na południu Ukrainy w wyniku rosyjskich ataków ucierpiało 12 osób, w tym dziecko.
0: Rozejm obowiązywał od 9 do 11 maja. Jak słyszeliśmy, na kilka godzin przed jego ustalonym końcem został przerwany. Ukraina zapowiedziała ataki odwetowe. Rolnicy przyjadą protestować w Warszawie, zapowiedzieli się na następną środę, 20 maja. Rolnicza Solidarność alarmuje o dramatycznej sytuacji w polskich gospodarstwach. Mówią o zniszczonych uprawach przez suszę i przymrozki, a także o niskich cenach skupu. Wiejscy gospodarze domagają się działań pomocowych ze strony rządu, mówi przewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Opszański.
2: Związek złożył petycję, złożył pismo do ministra rolnictwa, do pana premiera odnośnie szybkich działań, które pozwolą czy na kredyty preferencyjne, czy na po prostu pewne wsparcie finansowe dla rolników, żeby po prostu dalej mogli funkcjonować.
0: Związkowcy krytykują także Zielony Ład oraz umowę Unii Europejskiej z Mercosurem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ósmoklasiści są już po dwóch egzaminach, po wczorajszym z języka polskiego i dzisiejszym z matematyki, jutro trzeci, ostatni, z języka obcego. A w przerwach między egzaminami snują już plany. Co dalej?
4: Najprawdopodobniej do liceum, do ogólniaka na Bielchema.
5: Ja chciałam iść do leśniczej.
6: Ja jeszcze nie wiem, pewnie do zawodówki albo do technikum właśnie.
0: Wyniki trwającego od poniedziałku do jutra egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone na początku lipca. W Polsce przebadano już ponad 10 tysięcy dzieci pod kątem wczesnych stadiów cukrzycy typu pierwszego, poinformował Śląski Uniwersytet Medyczny. Badania zrealizowano w ramach unijnego projektu i jest to największy tego typu program przesiewowy w kraju. Wśród niespełna 1% dzieci wykryto cukrzycę typu pierwszego jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych. Wśród dzieci z rozpoznaniem jest 12-letnia Nela ze Śląska. Jak mówi jej mama, na badania poszła przypadkiem.
7: To było na zasadzie takiej, miejmy pewność, że jesteście zdrowe. Zdziwienie było przeogromne. Dostaliśmy informację, że tak, że ten wynik jest pozytywny i Nela rzeczywiście wykazuje przeciwciała i ta cukrzyca typu pierwszego jest jak najbardziej u Neli wykryta i potwierdzona.
8: Byłam zaskoczona, szczerze mówiąc trochę się bałam, ale teraz już jest okej. Już mam takie, że trudno już i tak z tego jakby się nie odwrócić, więc po prostu co mogę zrobić, to robię, żeby później po prostu ta cukrzyca u mnie wystąpiła.
0: Takie badania na etapie bezobjawowym są bardzo ważne, pozwalają rodzinie przygotować się na chorobę, a przede wszystkim ją spowolnić. Obecnie w Polsce nawet połowa nowych rozpoznań cukrzycy typu pierwszego u dzieci następuje dopiero w stanie kwasicy ketonowej, czyli ciężkiego zaburzenia metabolicznego, które może zagrażać życiu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: 4 minuty po godzinie 16. Słońce przedziera się przez skłębione chmury i tak dzisiaj będzie we Wrocławiu już do późnego wieczora. Nie popada raczej w stolicy Dolnego Śląska. Pozostałe jego części także. Natomiast jutro możemy się spodziewać opadów deszczu, pojutrze nawet burzy. Ma padać we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku do soboty nawet włącznie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
11: Reklama.
12: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
13: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
11: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
14: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
15: Reklama.
16: Tu Radio Rodzina.

0: To Lou Reed na antenie Radia Rodzina. 16:10 na zegarach. Mikrofon przekazujemy Ilonie Baran i zapraszam na audycję, w której porozmawia o dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.
1: Już 16 maja Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na bezpłatny dzień poświęcony zdrowiu psychicznemu, emocjom i diagnozie najczęstszych trudności psychologicznych. O tym, dlaczego warto skorzystać z tej okazji i z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się dziś pacjenci, porozmawiamy z Agnieszką Juszczyk-Mirek, psychologiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Damianem Wolakiem, psychologiem, seksuologiem, psychoterapeutą. Oboje Państwo są z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Skąd pomysł na organizację Dnia Otwartego poświęconemu zdrowiu psychicznemu?
2: Muszę powiedzieć, że posiłkując się naszymi doświadczeniami, przede wszystkim z czym pacjenci dzwonią i o co pytają, z jakimi trudnościami się zgłaszają, powstał pomysł, żeby przede wszystkim otworzyć drzwi Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii do jak najszerszej liczby osób potrzebujących. Dlatego też nasi specjaliści zorganizowali darmowe, bezpłatne konsultacje, jak i możliwość przebadania się testami przesiewowymi. Bardzo chcielibyśmy przede wszystkim spopularyzować wiedzę psychologiczną, pokazać także, że gabinet psychologa czy też innego specjalisty zdrowia psychicznego nie straszy, że te konsultacje mogą być tak naprawdę szansą do uporządkowania swojego życia, przyjrzenia się trudnościom, takiego znormalizowania też tak naprawdę chodzenia do psychologa czy też do psychiatry. Więc z tego też tytułu powstał pomysł. Otwieramy drzwi i organizujemy 16 maja dni otwarte w DCP.
1: Czy nadal osoby niechętnie korzystają z pomocy psychologa, bo obserwując rynek, widzimy, że jest dość sporo gabinetów.
2: Ja myślę sobie, że powstaje faktycznie coraz więcej gabinetów i takich miejsc, gdzie można uzyskać fachową pomoc i to jest bardzo dobry kierunek. Jednocześnie myślę sobie, że ciągle jeszcze temat zdrowia psychicznego to jest troszeczkę temat tabu, że zdecydowanie pewnie wolelibyśmy pójść do specjalisty tudzież lekarza innej specjalności niż psycholog czy też lekarz psychiatra. Natomiast myślę sobie też tak, że tego rodzaju akcje, czy też w ogóle popularyzowanie właśnie wiedzy psychologicznej sprzyja temu, że chociażby w młodym pokoleniu, nastolatkowie, tak, czy też młodzi dorośli, chętniej udają się też do psychologa, nie traktują konsultacji właśnie u psychologów, u specjalistów zdrowia psychicznego jako coś, co przynosi, nie wiem, jakiś wstyd, zażenowanie, tak, coś, co trzeba jakby chować i nie mówić znajomym.
1: Jak będzie ten dzień w praktyce wyglądał?
3: Będą różne warsztaty, będą spotkania ze specjalistami, będą spotkania takie konsultacyjne z psychologiem, psychoterapeutą, z neurologopedą, z dietetykiem. Wszystkiego można się dowiedzieć dzwoniąc bezpośrednio do DCP, jacy specjaliści będą dostępni. Tak jak powiedziałem, właśnie będzie też bezpłatna diagnostyka specjalistów prowadzona przez psychologów, psychoterapeutów w kontekście ADHD, w kontekście, to będą takie testy przesiewowe dotyczące też na przykład spektrum autyzmu, czy jakichś zaburzeń pamięci, więc tutaj no serdecznie zapraszamy, no i też będą takie bezpłatne warsztaty. No i ja tutaj, korzystając z tego, że akurat jestem zaproszony, to bardzo chciałbym zaprosić na swój warsztat, który odbędzie się w najbliższą sobotę od godziny 11:10. Tytuł warsztatu to jest Mamo, tato, skąd się biorą dzieci? I będziemy się uczyć, jak odpowiadać na trudne pytania i rozmawiać z dzieckiem o ciele, emocjach i seksualności. I to tyle właściwie.
1: Jak już rozpoczęliśmy temat seksualności, to temat seksualności dzieci i młodzieży wciąż budzi w wielu rodzinach duży dyskomfort. I z czego to wynika? Jak przejść te granice, aby swobodnie rozmawiać na ten temat?
3: Myślę sobie, że to z różnych rzeczy wynika. Czasami wynika z tego, że rodzice mają taką obawę, czy powiedzą coś dobrze, czy nie powiedzą czegoś za dużo, czy właśnie przede wszystkim myślę sobie, że rodzice mają taką obawę, że za dużo czegoś powiedzą. I tutaj ja bym na przykład wtedy odpowiedział, że właściwie jak odpowiadają na pytanie dziecka, to rodzic oczywiście może się zapytać, czy to jest dla niego wystarczająca odpowiedź, bo myślę sobie, że najważniejsze jest to, żeby dziecko miało takie poczucie, że rodzic jest taką osobą odpowiednią, takim partnerem, od którego może uzyskać wiele odpowiedzi na ten temat.
1: W jakim wieku warto zacząć rozmowę z dziećmi o tych tematach ciała i seksualności?
3: Ja tutaj bym powiedział, że to nie chodzi o to, w jakim wieku zacząć, tylko o to, że właściwie dzieci same przychodzą do dorosłych i się pytają. Przede wszystkim właśnie zaczynają pytać w takim etapie, etapie intensywnego rozwoju, czyli w wieku tak około 4-6 lat i wtedy to już jest taka pierwsza szansa dla rodzica, kiedy ten rodzic może właśnie odpowiedzieć na te pytania swojemu dziecku, po to, żeby później dziecko właśnie też miało takie poczucie, że w każdym momencie może wrócić do tego dorosłego, bo te tematy go nie zawstydzają, nie są dla niego trudne, nie zbywa tego dziecka, no i o dopytać o kolejne rzeczy.
1: Więcej będzie oczywiście na warsztacie u pana Damiana, ale jakbyśmy mogli tak zarysować delikatnie, jak odpowiadać, w jakim kierunku tę rozmowę prowadzić?
3: To też zależy od wieku, to znaczy dzieci w wieku 4-6 lat, one myślą bardzo konkretnie i myślę sobie, że wtedy to też jest bardzo istotne, aby odpowiadając włączać dziecku również takie nazewnictwo medyczne, biologiczne, ale ponieważ są to takie pojęcia trochę abstrakcyjne dla dziecka, to zestawiać je z jakimiś takimi informacjami, czy z jakimiś takimi hasłami, które są znane, to znaczy na przykład, jak mówimy na przykład, no dziecko może się zapytać, a jak się dziecko żywi w brzuchu mamy, no to możemy powiedzieć, że jest coś takiego jak pępowina, no ale ponieważ to dla dziecka jest abstrakcyjne, no to zestawiamy to, że jest to taka rurka i że przez tą rurkę idzie jedzenie, tak? Jakby w taki sposób
1: obrazowy,
3: dokładnie, bo dziecko po prostu myśli konkretnie i to nie chodzi właśnie, tak jak powiedziałem, o to, że mielibyśmy idealnie odpowiedzieć, tylko przede wszystkim no właśnie chodzi o tą reakcję dorosłego, czy to go zawstydzi, czy powie dziecku, że nie ma czasu teraz odpowiedzieć na to pytanie, no i jak powie, że nie ma czasu, no to być może już nigdy ten czas niestety nie nastąpi.
1: Warsztaty zaczynamy tematem ADHD u dorosłych, nowa perspektywa, nowe możliwości. Coraz więcej osób, takie mamy wrażenie, że zgłasza się na diagnozę ADHD. Z czego wynika ta popularność?
2: Myślę sobie, że pacjenci akurat dorośli zgłaszają się ponownie bardzo często na diagnozę. Kiedy byli diagnozowani na przykład, czy też podejrzewani o ADHD w dzieciństwie, ale również pacjenci, którzy właśnie w życiu dorosłym doświadczają różnorodnych trudności w sferze zawodowej, w związku z zaburzeniami pamięci, z chaosem, zgubieniem, z trudnościami w zarządzaniu czasem, w niedotrzymywaniu terminów, niepłaceniu rachunków, prawda? Czyli tam, gdzie widzą troszeczkę bałagan w swoim życiu prywatnym czy też zawodowym i chcą bardzo chętnie jakby skonsultować się, czy to może być związane właśnie konkretnie tutaj z trudnościami ADHD. Oczywiście ta perspektywa nowa ADHD u dorosłych jest znana nam, psychologom czy też lekarzom, psychiatrom. Od kilku dobrych lat mówimy też o tym, że ADHD rozpoznajemy jako zaburzenie neurorozwojowe u osób dorosłych. Wcześniej tak naprawdę jestem takim psychologiem, który pracuje ponad 20 lat i mogę cofnąć się do takiej perspektywy swojego doświadczenia zawodowego, że kiedy konsultowaliśmy pacjentów w wieku szkolnym w poradniach zdrowia psychicznego, to głównie mówiliśmy o rozpoznaniach ADHD w wieku szkolnym, czyli najczęściej to byli uczniowie typu klasa trzecia, klasa czwarta, wysłani przez szkołę do poradni pedagogiczno-psychologicznej, później właśnie gdzieś tam do psychologa, do psychiatry, żeby sprawdzić, czy dziecko nie ma rozpoznania właśnie zaburzeń nadpobudliwości psychoruchowej. Ówczesna wiedza, tak bym powiedziała, i ówczesne rozpoznania mówiły nam o tym, że to zaburzenie na pewno najintensywniej manifestuje się w tym wieku rozwojowym, że część z tych objawów będzie łagodniała w momencie, kiedy dziecko będzie dojrzewało, dorastało wraz ze strukturami mózgu, które też dojrzewają, no ale dzisiejsza wiedza pokazuje nam, że nie wszystkie objawy znikają, tak? Możemy na pewno widzieć też pewną perspektywę, jak te objawy w ADHD zmieniają się wraz z wiekiem. Na pewno w wieku rozwojowym u dzieci dominują głównie zaburzenia dotyczące nadruchliwości, ale też impulsywności, ponieważ kora przedczołowa, która odpowiada za regulację naszych reakcji emocjonalnych, jest jeszcze niedojrzała. Natomiast w wieku nastoletnim, czy też w wieku dorosłym, będą dominowały głównie zaburzenia właśnie koncentracji uwagi. Natomiast nasza nadruchliwość często jest już troszkę socjalizowana, tak? Czyli powiedziałabym, że osoba dorosła albo wybrała sobie pewien rodzaj hobby, czy też właśnie fajnych atrakcji, które robi pozazawodowo, czyli często chodzi na siłownię, wspina się gdzieś, chodzi na wycieczki górskie, uprawia taniec, tak? Uprawia różne dyscypliny sportu, albo po prostu dużo też robi, czy też wybrała sobie zawód, który sprzyja temu, że stale się przemieszcza i tą nadruchliwość trochę byśmy powiedzieli, że ta osoba dorosła wówczas tak wpakowała w to życie dorosłe i trochę nie traktuje jako objaw, tylko jako pewien rodzaj cechy charakteru, temperamentu na przykład, tak? Z drugiej strony na pewno pacjenci dorośli w dużej mierze zgłaszają właśnie trudności w kontekście zaburzeń koncentracji uwagi i pamięci i takich trudności narastających, czyli zarówno na przykład z rozpoczynaniem pewnych czynności, kończeniem pewnych zadań zawodowych, zawodowych, ale też i w domu. My mówimy często o takim objawie jak prokrastynowanie, czyli takie odkładanie na ostatnią chwilę, na taki deadline, kiedy ten pacjent jest już pod ścianą, tak za 5-12, to wtedy faktycznie odczuwa wysoki wyrzut adrenaliny, noradrenaliny i wtedy się mobilizuje, ale bardzo często te osoby będą miały właśnie trudność, żeby utrzymywać stały poziom motywacji i zaangażowania w różnorodne czynności. W związku z tym to może też właśnie sprzyjać takim kłopotom, że dorosła osoba w pracy zawodowej rozpoczyna jakieś zadania, ale ich nie kończy, albo rozpoczyna zbyt wiele naraz, tak? I wówczas ta praca również ulega rozproszeniu. Więc te trudności bardzo często mogą powodować różne komplikacje, zarówno w życiu osobistym, w prowadzeniu domu, w relacjach partnerskich, wychowywaniu dzieci, w płaceniu rachunków, w płaceniu kredytów. Bardzo często osoby dorosłe także mogą mieć współwystępujące trudności, jak zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, czy też zaburzenia lękowe. I czasami one są tak naprawdę pierwszą przyczyną, dlaczego ktoś się zgłasza na przykład do lekarza, psychiatry albo do psychologa, a po wnikliwym wywiadzie specjalista tak naprawdę odgrzebuje, bym tak powiedziała, razem z pacjentem, że być może mamy jeszcze do czynienia właśnie z nierozpoznanym jeszcze ADHD i odsyłamy bardzo często taką

0: pacjenci często mówią o takim micie, że ADHD to jest lenistwo, albo ADHD to jest słomiany zapał. I to są takie rzeczy bardzo krzywdzące dla tych osób, zarówno dla tych młodych, jak i dla tych dorosłych. Bardzo często osoby dorosłe, które mówią o tym, że nie udawało im się wykonywać różnych rzeczy, zdać egzaminów o czasie, dokończyć studiów, wykonywać różnych zadań w odpowiednim czasie w pracy zawodowej, często borykałem się właśnie z taką etykietą naklejaną, że to jest lenistwo. Wiele rzeczy rozpoczynasz, ale nigdy nie kontynuujesz, czyli masz słomiany zapał. I to są bardzo krzywdzące rzeczy. Często właśnie po diagnozie, po otrzymaniu opinii, po wyjaśnieniu też przez psychologa, że te rzeczy są związane z objawami ADHD, osoba dorosła może poczuć takie odbarczenie psychiczne, że to nie twoja wina, tak? Bo bardzo często pacjenci się obarczają tym, tak? Że to moja wina, jestem leniwy, powinien być bardziej doskonały, co ze mną jest nie tak, dlaczego jestem taki, a nie inny. I tutaj jakby pacjenci często dostają właśnie taką odpowiedź, dlaczego ja tak funkcjonuję, ale też dostają odpowiedź, jakie strategie psychologiczne, te, które mogę nauczyć się, nabyć w terapii, mogą być mi pomocne, jak pracować z objawami ADHD.
1: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

0: Wracamy do rozmowy o dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, które rozpocznie się 16 maja, a w studiu Radia Rodzina Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta oraz Damian Wolak, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kolejny temat, który będzie poruszany na dniu otwartym w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, o którym dużo się słyszy, to depresja. Jak

0: ją rozpoznać i kiedy zgłosić się po pomoc?
1: No, myślę sobie, że tutaj też, tak jak pani Agnieszka wcześniej jakoś odnosiła się do różnicowania w ADHD, to jak ja myślę sobie o depresji z perspektywy bardziej takiej psychoterapeutycznej, no to tutaj też jest bardzo istotne różnicowanie, ponieważ ja na przykład głównie pracuję z osobami z zaburzeniami osobowości, to często właśnie również powodem depresji mogą być różne przyczyny, to znaczy jeżeli ktoś ma na przykład jakieś zaburzenia osobowości narcystyczne, to może w związku z tym się udepresyjnić, będzie to inna depresja, aniżeli u osoby nie wiem, która na przykład przeżyła jakąś stratę, więc nie wiem, czy to tak w pełni odpowiada na pani pytanie, ale jeżeli ludzie jakby odczuwają jakiś spadek nastroju, czują się gorzej, bo też mamy taki mit, no, że właściwie no, depresję to ma ktoś, kto leży w łóżku, prawda? I że właściwie dopiero jak leży w łóżku, to znaczy, że ma depresję i może iść do lekarza, psychiatry i brać leki. No tak nie jest. Często jest też tak, że to są ludzie, których widzimy na co dzień i oni się jakoś uśmiechają, ale z tym, z czym się borykają wewnętrznie, no tego jakoś nie okazują na zewnątrz, więc to jest bardzo taki trudny temat, żeby tak bezpośrednio odpowiedzieć, kiedy się zgłosić.
2: Mi przychodzi jeszcze do głowy, że oprócz tego, co pan Damian tutaj powiedział, możemy jeszcze zobaczyć, że czasami hasło depresja bywa też takim hasłem już w języku potocznym, prawda? Czyli na przykład też niektóre osoby będą używały takich sformułowań: och, miałam dzisiaj pechowy dzień albo fatalny tydzień, ale miałem deprechę, prawda? I my tutaj też często rozróżniamy jako psycholodzy właśnie, że obniżenie nastroju jednodniowe, kilkudniowe, taki bardziej negatywny dzień, prawda, który się komuś przytrafił, nie jest zaburzeniem depresyjnym. Czyli żebyśmy też mówili o rozpoznaniu depresji, to psycholodzy, psychiatrzy, znowu się odniosę do kryteriów klasyfikujących w ICD-11, mówimy o tym, że te objawy musiałyby się utrzymywać przez minimum 2 tygodnie. Cały czas, czyli nie w jedno popołudnie, nie w jeden wieczór, nie w jeden pechowy weekend na przykład. Wśród tych objawów, które są jakby takie charakterystyczne, to oczywiście obniżenie nastroju, przygnębienie czy też smutek, ale czasami pacjenci też będą mówili o poczuciu pustki, braku odczuć na przykład. Kolejnym objawem będzie też na przykład obniżenie takiej zdolności do przeżywania radości. My mówimy o takim objawie anhedonia, czyli taka niezdolność do cieszenia się. Czasami pacjenci opowiadają o tym, że przydarzyła im się jakaś przyjemna rzecz, na przykład ktoś mi zrobił niespodziankę urodzinową i pacjent bardziej poznawczo mówi: wiem, że powinienem się cieszyć, prawda, dostałem ulubioną płytę, ulubioną książkę, to jest naprawdę super prezent od moich znajomych, natomiast mówi: nie jestem w stanie emocjonalnie przeżywać radości. I to jest właśnie ta anhedonia też, tak, że nie jesteśmy w stanie odczuwać przyjemnych emocji. Pacjenci z depresją często też będą mówili o obniżeniu energii, o częstym też męczeniu się i to może być też taki zauważalny objaw na co dzień, że dotychczas ktoś na przykład był bardziej aktywny w pracy zawodowej, na studiach, przy wykonywaniu codziennych obowiązków, a dzisiaj tak naprawdę jedna czy też dwie czynności męczą pacjenta, spada taka produktywność też, czy nawet w kontekście prowadzenia domu, nie tylko w pracy zawodowej i to są też pewne już objawy, które warto wziąć pod rozwagę, czy się zdiagnozować w kierunku depresji, ale też niektórzy pacjenci będą mówili o zaburzeniach snu, o częstym wybudzaniu się nad ranem, o przerywanym w ogóle śnie, takim bardzo nieefektywnym, nie dającym odpoczynku, regeneracji, czy też na przykład objawem depresji, czasami bywają też zaburzenia libido, czy też na przykład trudności z jedzeniem, albo brak apetytu, ale też nadmierne podjadanie, właśnie takie kompulsywne troszeczkę redukowanie stresu, czy też właśnie dostarczanie sobie jakiejś przyjemności poprzez jedzenie. Zapraszamy serdecznie, jeśli kogokolwiek niepokoją te objawy, bądź widzi je też u siebie czy u bliskich. Jest szansa na to, żeby właśnie przeprowadzić takie testy przesiewowe w kierunku depresji i żeby zacząć z tym pracować.
0: Kolejny temat, zaburzenie spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych.
2: Zaburzenie spektrum autyzmu u dzieci i u dorosłych, spektrum, to jest takie nowe pojęcie, nowa definicja, która znowu w tych najnowszych klasyfikacjach pojawiła się. Co oznacza spektrum? Spektrum objawów oznacza, że te objawy objawy u jednych pacjentów mogą się manifestować w bardzo niewielkiej ilości, a u innych pacjentów w dużym natężeniu. Dlatego mówimy o spektrum. Grupa pacjentów z zaburzeniami właśnie spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowana tak naprawdę. O autyzmie jako chorobie, jako zaburzeniu mówiliśmy wcześniej głównie również w grupie dzieci i nastolatków. Autyzm zawsze był rozpoznawany w wieku dziecięcym, przed 3 rokiem życia. Często był kojarzony z zaburzeniami rozwoju mowy. Natomiast wiemy też, że w zaburzeniach spektrum autyzmu dzisiaj mówimy o tym, że rozpoznajemy tam zarówno pacjentów, którzy mieli zaburzenia dotyczące autyzmu, zaburzenia dotyczące zespołu Aspergera i taką cechą, która będzie charakteryzowała te trudności, będą na pewno ogromne deficyty w zakresie nawiązywania relacji społecznych, komunikacji, ale też rozpoznawania emocji i funkcjonowania w sytuacjach społecznych. U pacjentów z zaburzeniami w spektrum autyzmu będziemy widzieć pewne trudności, zarówno w rozpoznawaniu emocji własnych, ale też różnicowaniu, widzeniu tych emocji u innych osób, dopasowywaniu swojego zachowania do różnych kontekstów społecznych. Moi pacjenci często na przykład opowiadają o tym, że zupełnie nie z ich intencji zachowali się w jakiś sposób i ten ich sposób zachowania został zinterpretowany przez otoczenie, czyli na przykład nauczyciela w szkole, szefa w pracy, jako zachowanie na przykład niekulturalne, jako zachowanie nachalne, takie niedopasowane społecznie. I bardzo często ta osoba nie ma pojęcia, że tak jest odbierana. Ona po prostu takich komunikatów nie odczytuje społecznie. Pacjenci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu bardzo często będą też osobami, które mają duże trudności w nawiązywaniu relacji i będziemy to już widzieć u małych dzieci także. Często jak badamy małe dzieci, czyli takie właśnie w wieku przedszkolnym, w wieku lat 3, 4, 5, to taką pierwszą cechą charakterystyczną, którą zauważają opiekunowie w przedszkolu, ale także rodzice, może być na przykład też to, że dziecko faktycznie stroni od kontaktów społecznych, tak? Czyli na placu zabaw podejdę do tej huśtawki, ale tylko w momencie, kiedy ona jest pusta. Kiedy chodzę do przedszkola, bawię się w grupie dzieci, ale moja zabawa jest taka obok, równoległa, nie z innymi dziećmi, nie polega na interakcji, na wchodzeniu w komunikację, na podejmowaniu jakiejś inicjatywy, proponowaniu jakichś zabaw, tylko trochę bawię się równolegle, my tak mówimy, obok. I to mogą być takie pierwsze obserwacje, które właśnie opiekunów też skłaniają do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób moje dziecko właśnie buduje sobie ten świat społeczno-emocjonalny.
0: Tutaj mamy serię warsztatów, które będą równolegle prowadzone do badań diagnostycznych. Jak te badania będą wyglądały?
2: W badaniach diagnostycznych będziemy mieć bloki, które będą ułożone właśnie na poszczególne godziny. W naszych gabinetach będą zasiadali specjaliści i pacjenci, którzy będą umówieni na poszczególne godziny, będą mogli z takim specjalistą w rozmowie indywidualnej najpierw przeprowadzić krótki wywiad, taki rozwojowy na temat dotychczasowych trudności w funkcjonowaniu pacjenta, a następnie psycholog będzie podawał testy, papier ołówek, czyli takie narzędzia, które będzie wykonywał pacjent, będzie pomagał oczywiście psycholog przy tych testach przesiewowych. Następnie te wyniki tych testów psycholog będzie obliczał i na ich podstawie będzie wydawana też krótka opinia rekomendująca, czy warto na przykład wykonać jakieś badania pogłębione, czy też warto zgłosić się właśnie do specjalisty, czy to do lekarza, psychiatry, neurologa, psychologa. Może być to też bardzo cenna dokumentacja medyczna do dalszych właśnie wizyt też lekarskich, czy też taka rekomendacja, w jakim kierunku prowadzić psychoterapię.
0: Będzie można również zrobić badania przesiewowe w kierunku występowania objawów Alzheimera. Tutaj to też dla naszych seniorów propozycja udziału w tym wydarzeniu.
2: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy do udziału również osoby w wieku senioralnym, ale nie tylko, bo tak naprawdę osoby w wieku dojrzałym, bym powiedziała, czyli wszystkie osoby tak naprawdę po 40 roku życia, które ewentualnie dostrzegałyby u siebie jakieś trudności w zapamiętywaniu, w pamięci świeżej, w koncentracji uwagi, ale również na przykład takie trudności w orientacji przestrzennej, czy też w funkcjonowaniu swoim takim codziennym, gdzie będą zauważały pewne trudności, czy to też na przykład w wysławianiu się, w takiej płynności myślenia, w organizacji sobie również różnych zadań życiowych, w planowaniu dnia kolejnego. Tutaj w trakcie tych naszych badań neuropsychologicznych wykonamy testy, które należą do testów, znowu papier, ołówek, to będą testy pisemne, to będą testy, które będą polegały czasami na narysowaniu pewnej figury, przerysowaniu pewnej figury i psycholog, neuropsycholog będzie tutaj analizował między innymi, o czym te pewne deficyty, jeśli one występują u osoby badanej, mogą świadczyć. Przypomnijmy, że tak naprawdę zaburzenia w kontekście pamięci, koncentracji uwagi mogą mieć bardzo różnorodne tło. Może być tak, że oczywiście pacjent może przeżywać zaburzenia nastroju, właśnie depresję i ona także będzie pogarszała funkcjonowanie funkcji poznawczych i takie przypadki najczęściej dotyczą właśnie osób młodszych wiekiem, czyli osoby dojrzałe, które być może właśnie mają początki zaburzeń depresyjnych i nie dostrzegają tego, ale na przykład takim pierwszym objawem jest pogorszenie się funkcjonowania poznawczego. Bardzo serdecznie także zapraszamy osoby w wieku senioralnym, ponieważ te badania, ja w ogóle uważam, że każdy senior powinien takie badania przechodzić. Mogą te badania tak naprawdę pokazać nam taki stan kondycji naszego umysłu, jak funkcjonujemy poznawczo. Warto jest to też monitorować. Bardzo często też lekarze neurolodzy odsyłają właśnie na takie badania neuropsychologiczne do psychologów, bo one są taką wczesną profilaktyką także, tak? Tych zaburzeń demencyjnych, które się mogą pojawić w tym wieku.
0: Czy te tematy, które są obecne w dniu otwartym Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, to są tematy najpopularniejsze, z którymi zgłaszają się dziś pacjenci?
1: Myślę sobie, że z jednej strony są to najpopularniejsze, ale z drugiej strony, no na przykład tak jak ja jakoś proponowałem swój temat, no to raczej bazowałem na tym, o co pytają się mnie znajomi, z czym się spotykam najczęściej w gabinecie i pomyślałem sobie, że właśnie mógłbym odnieść się trochę jako seksuolog, być może z jakimś warsztatem dla osób dorosłych, ale no mam też takie poczucie, że ta grupa dzieci i młodzieży w obszarze seksualności jest bardzo zaniedbana, więc staraliśmy się, żeby właśnie te nasze warsztaty były różnorodne przede wszystkim, ale też, żeby osoby z różnych grup mogły z nich skorzystać. Dlatego uważam, że ta oferta jest taka raczej bogata.
0: Jak się przełamać i nie bać się korzystać z pomocy psychologa, wziąć udział w takim wydarzeniu i zrobić ten pierwszy krok ku swojemu zdrowiu lub osób najbliższych?
1: Myślę sobie, że jak się nie bać, to nie wiem, natomiast no być może jest tak, że czasami jakiś taki lęk jest czymś trochę adekwatnym. Rozumiem, że ludzie mają różne obawy, różne wyobrażenia też często w pracy psychoterapeutycznej. Jak czasami odsyłam kogoś do psychiatry, to spotykam się z taką obawą pacjentów, że czy te leki nie zmienią ich osobowości, ich funkcjonowania. No i wtedy czasami jakby też nie naciskam, tylko mówię, że możemy trochę o tym porozmawiać. Więc tak trochę wracając do początku, myślę sobie, że właśnie ten lęk może towarzyszyć, no ale być może wystarczy sięgnąć po telefon i właśnie wybrać numer Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii i po prostu umówić się na taką konsultację.
0: Na wszystkie punkty programu obowiązują zapisy, a liczba miejsc jest ograniczona. Jak się zapisać?
2: Na dzień otwarty w DCP obowiązują zapisy. Chcieliśmy uporządkować to wydarzenie, żeby wszyscy uczestnicy, którzy zadzwonią, umówią się, mogli skorzystać z jak największej liczby atrakcji i tych konsultacji, i tych badań, i tych warsztatów. W związku z tym, jeśli jesteście Państwo zainteresowani, albo Wy, albo Wasi bliscy, należy chwycić telefon, zadzwonić pod numer telefonu 71 332 36 70 i tam nasze uprzejme panie w DCP do godziny 21:30 każdego dnia odbierają telefony i bardzo chętnie Państwa wpiszą na listę wydarzenia do konkretnej grupy. Na naszej stronie www.dcp.wroclaw.pl czy też na naszym Facebooku firmowym DCP możecie Państwo też zapoznać się z programem dokładnym wydarzenia. Tam macie gotowe godziny każdego warsztatu, każdej konsultacji. Także myślę, że każdy, kto jest zainteresowany tym wydarzeniem, znajdzie coś dla siebie. Ja mogę jeszcze od siebie dodać, że bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy dla wszystkich uczestników przygotowany poczęstunek, drobne upominki, gadżety, a także poza dawką wiedzy, konsultacji, kontaktu właśnie ze specjalistami, czekamy na Państwa z otwartymi drzwiami.
1: W najbliższą sobotę od godziny 10, 16 maja.
0: Gośćmi Radia Rodzina byli Agnieszka Juszczyk-Mirek, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta oraz Damian Wolak, psycholog, seksuolog, psychoterapeuta z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: W dzisiejszej audycji Oblicza Wrocławia gościem będzie psycholog Oskar Madej. Dzisiaj jakoś psychologicznie na naszej antenie, bo już jedna taka audycja za nami. A porozmawiamy o hejcie, przemocy rówieśniczej i wsparciu dla młodych ludzi w ramach kampanii Wrocław bez przemocy, hashtag hate over. Opowiemy także o autobusie wsparcia, który pojawi się podczas targów NGO w hali stulecia już 16 maja w godzinach 13:17. A ten autobus wsparcia to jest taki mobilny punkt rozmowy i konsultacji, który odwiedza wrocławskie szkoły oraz różne wydarzenia miejskie. W jego ramach, znaczy korzystając z pomocy takiego autobusu, można powiedzieć, młodzież może skorzystać z rozmowy z psychologiem lub animatorem, uzyskać wsparcie w trudnych sytuacjach oraz dowiedzieć się, jak reagować na przemoc i mowę nienawiści. O tym wszystkim Łukasz Ligorowski porozmawia z Oskarem Madejem już o godzinie 17:10. Zapraszam.

13 minut pozostało do godziny 17. Pewnie część was wraca z pracy, stoi w korku. To nie jest pewnie do końca przyjemne, nikt tego nie lubi. Niektórzy nawet za tą kierownicą w korku tak bardzo się denerwują, że unikają z tego powodu jazdy samochodem. Znam taką osobę jedną bardzo dobrze, która jeździ przez cały rok na rowerze, dlatego, ale to też jest zdrowo, prawda? Ale jeśli stoicie teraz w korku, to coś mam specjalnie dla tutaj zakorkowanych. Wpuścimy trochę francuskiej muzyki, która myślę, że łagodzi obyczaje i myślę, że troszeczkę wam umili te 15 minut do godziny 17. Niech będzie pełne muzyki francuskiej.

0: Kierowca z wypadku posła Litewki nie trafi jednak do aresztu. Pożar ugaszony, leśnicy rozpoczęli szacowanie strat w Puszczy Solskiej. Bez pandemii, ale kolejne zakażenia hantawirusem są możliwe. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie takiej decyzji sądu spodziewała się rodzina zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewki. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie tylko nie zdecydował o powrocie do aresztu podejrzanego o spowodowanie wypadku, ale też uchylił wobec niego inne środki zapobiegawcze. Tego domagał się obrońca 57-letniego mężczyzny. Natomiast prokuratura zażądała bezwarunkowego aresztu. Dzisiejsza decyzja jest jednak prawomocna. Zadowolony jest z niej obrońca kierowcy Dariusz Kawalec.
1: Ma świadomość sprawstwa śmierci innego człowieka.
0: Sąd uznał, że nie ma obawy utrudniania śledztwa ani ryzyka ucieczki z kraju ze względu na sytuację życiową podejrzanego. Wziął też pod uwagę, że mężczyzna przyznał się do spowodowania wypadku, a w chwili wypadku był trzeźwy. Do tragicznego potrącenia posła jadącego rowerem doszło 23 kwietnia na drodze w Dąbrowie Górniczej. Kierowca tłumaczy, że nie pamięta momentu wypadku, stracił przytomność albo zasnął. Straż pożarna zakończyła przeczesywanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Pożar strawił tam kilkaset hektarów lasu. Leśnicy zaczęli szacowanie strat. Jednocześnie apelują do mieszkańców i turystów, by na razie na te tereny nie wchodzili. Mówi zastępca dyrektora Lasów Państwowych w Lublinie Mariusz Kiczyński.
2: Będą funkcjonariusze Straży Leśnej, którzy będą tam osobiście pełnić dyżury dzień i noc i tłumacząc mieszkańcom, żeby po prostu nie wchodzili i żeby respektowali nasze zakazy.
0: Drzewa, w szczególności na terenach, na których miał powstać rezerwat przyrodniczy, są po pożarze bardzo słabe i grożą zawaleniem. To właśnie od tego terenu zacznie się wycinka drzew.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Możliwa relokacja amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski będzie jednym z tematów szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, który w czwartek rozpoczyna się w Rumunii. Polskę reprezentował będzie prezydent Karol Nawrocki. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz podkreśla niezmienne stanowisko Pałacu Prezydenckiego.
4: Jeśli ta zapowiedź prezydenta Trumpa o wycofaniu kilku tysięcy żołnierzy z Niemiec miałaby dojść do skutku, to jasnym jest, że lepiej jest, aby ci żołnierze zamiast trafić na terytorium Stanów Zjednoczonych trafili na wschodnią flankę NATO i o tym także będą te rozmowy. Jestem przekonany, że wszyscy liderzy państw bukareszteńskiej dziewiątki poprą to oczekiwanie, aby Amerykanów było więcej, jeśli chodzi o ich wojska w Europie Wschodniej. I mamy nadzieję, że rząd też choć trochę się zaangażuje, jak rozumiem, Ministerstwo Obrony angażuje się już w te sprawy.
0: Wiceszef MON Paweł Zalewski potwierdził, że Polska prowadzi rozmowy z USA o możliwym zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy. Wcześniej sceptycznie o przenoszeniu amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski wypowiadał się premier Donald Tusk. Nie ma fali zakażeń hantawirusem, ale kolejne przypadki są możliwe, oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Tedros Ghebreyesus podkreślił, że jeszcze nie zakończyła się praca służb sanitarnych po udanej ewakuacji pasażerów z wycieczkowca Hondius, gdzie wykryto ognisko hantawirusa. Ewakuowano ponad 120 pasażerów. Ze względu na długi czas inkubacji tego wirusa kolejne przypadki zakażeń wśród turystów mogą pojawić się do końca czerwca. WHO informowała o śmierci 3 osób na wycieczkowcu Hondius. Zakażenie hantawirusem wykryto w sumie u 8 osób.
5: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie jest 13 stopni Celsjusza. Pochmurno, słońce miejscami może przebijać przez te chmury. Dzisiaj nie popada. Wieje zaś wiatr z prędkością 20 km na godzinę. Temperatura będzie już spadać. Natomiast jutro deszczowo, może popadać na całym terenie Dolnego Śląska. We Wrocławiu będzie maksymalnie jutro 15 stopni.
6: Reklama.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu, dzisiaj wtorkowe oblicza Wrocławia, trochę związane z edukacją, bo tutaj właśnie często zaglądamy do spraw związanych ze szkołą, z młodzieżą. Dzisiaj telefonicznym gościem naszej audycji jest Oskar Madej, psycholog. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Chcemy porozmawiać o fantastycznej akcji, chociaż dotyka ona bardzo trudnych spraw. Hate over, hashtag na początku, hate over. Wyłączamy hate. Czy to jest możliwe, panie Oskarze?
2: Niestety nie jest to możliwe, natomiast ja za to, że nie mamy próbować. No jest to właśnie inicjatywa, która ma trochę pomóc tutaj głównie młodzieży właśnie, no nie tylko radzić sobie z hejtem, ale też potencjalnie właśnie zapobiegać jego powstawaniu.
1: Mm-hmm. Ta inicjatywa tak otagowana, czyli ohaszowana można by powiedzieć, która funkcjonuje w internecie, to jest hasło wspierające inicjatywy Autobus Wsparcia i kampanię Wrocław Bez Przemocy. Ta kampania wciąż we Wrocławiu trwa, ale już w najbliższych dniach będziemy mogli zobaczyć te wzmożone działania. Co przed nami? Jakie inicjatywy w najbliższych dniach?
2: Naszym antyhejtobusem to jest bus MPK właśnie przerobiony i udekorowany na slogany naszej kampanii, w kolorach naszej kampanii. I ten bus będzie jeździł po różnych miejscach we Wrocławiu, głównie właśnie po szkołach, w tej edycji po szkołach podstawowych, bo wcześniej ponadpodstawowych. Natomiast otrzymaliśmy informację, że no właśnie jednak najwięcej tego hejtu, najwięcej tej przemocy w cyberprzestrzeni w szkołach jest jednak w tych szkołach uczniami młodszymi. Dlatego ta edycja będzie głównie w szkołach młodszych, ale już od piątku rozpoczynamy właśnie taką konferencją. Odwiedzimy również Halę Stulecia. Także ja tam będę jako właśnie psycholog, jako osoba wspierająca, ale też jako osoba, która po prostu może udzielić informacji na temat tejże akcji.
1: Mhm. Taki autobus, jest to punkt mobilny, gdzie możemy porozmawiać, skonsultować się, odwiedzając różnego rodzaju specjalistów. Czy pan będzie jedyną osobą, czy to jest jakoś podzielone? Jak to wygląda? Z kim możemy porozmawiać? Jak to się rozpoczyna taka rozmowa? Wystarczy zapukać do takiego autobusu?
2: Nawet nie trzeba pukać, można po prostu wejść i my przywitamy. Rzeczywiście będzie tam kadra składająca się głównie właśnie z psychologów, ale nie tylko, będą też osoby po prostu wspierające, które również mogą udzielić informacji na temat akcji, przekazać informatory wsparcia, przekazać różne fanty, bo na miejscu mamy właśnie dużo też fant, jakichś takich pocztówek antyhejterskich, no wiele takich właśnie rzeczy. Także można po prostu wejść, rozejrzeć się, przywitać i właśnie ja tam będę gotowy do rozmowy i wsparcia.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzisiaj rozmawiamy o kampanii Wrocław bez przemocy i rozmawiamy o specjalnym autobusie, który będzie w przestrzeni miejskiej odwiedzał różne punkty, głównie szkoły, jak słyszeliśmy. Panie Oskarze, tutaj pan będzie w tym autobusie gotowy do rozmowy, pomocy psychologicznej. I właśnie o tą pomoc chciałbym zapytać, bo chyba to nie chodzi o to, żeby przyjść na sesję psychologiczną, ale żeby troszeczkę poszerzyć świadomość na temat hejtu, zbudować jakieś nowe nawyki, sposoby może reagowania. Czego się dowiemy, odwiedzając taki autobus?
2: Dokładnie. No trudno, żeby to była sesja psychoterapii czy takie pełnoprawne konsultacje psychologiczne, więc oczywiście to jest taka lekarz pierwszego kontaktu, taki pierwszy wywiad, można powiedzieć, ale też nie do końca, bo trudno w takich warunkach, w miejscu publicznym, gdzie ludzie nas otaczają, no tak porozmawiać na często prywatne tematy. Chociaż nierzadko młodzież miała taką potrzebę. Mhm. Miała potrzebę porozmawiać właśnie z kimś z zewnątrz na tematy prywatne, poważne, no i na trudne tematy, których jakieś doświadczyli, czy jakieś sytuacje, których doświadczyli.
1: Dobrze, ale jeżeli taką sytuację zgłaszają, to co? Wtedy dostaną jakąś podpowiedź, gdzie się skierować, kto może pomóc, czy zostaną zaproszone do, nie wiem, odpowiedniego miejsca, odpowiedniej osoby?
2: Dokładnie tak. Mamy przygotowane informatory, gdzie można na terenie Wrocławia i również całego Dolnego Śląska zgłosić się po pomoc specjalistyczną, psychologiczną i psychiatryczną za darmo. Także no wiadomo, że wiele osób się zgłasza, więc właśnie takie informatory pozwalają nam szybko po prostu przekazać te informacje. I to jest, żeby osoba nie musiała nic zapisywać, tak, tylko ma wszystko właśnie w tym jednym miejscu.
1: Wyjątkowa jest sobota. Odbywa się we Wrocławiu duże wydarzenie, święto, dziewiąte święto NGO-sów, no i temu towarzyszą również targi NGO-sów. Również będzie tam bus, o którym dzisiaj rozmawiamy. Każdy może przyjść, czy to jest dedykacja tylko dla młodzieży?
2: Każdy może przyjść. Często przychodzą nas rodzice i właśnie dopytują się, o co chodzi w ogóle w tej akcji i czy coś może być użytecznego w niej dla naszych dzieci. Także jak najbardziej zapraszamy również osoby dorosłe. No i to jest właśnie ten plus busa, że możemy do każdego miejsca we Wrocławiu tak naprawdę przyjechać.
1: Panie Oskarze, jak ważna jest to pomoc? Bo tutaj pan wspomniał o tym, że młodzież przychodzi, może się rozejrzeć, coś tam zapytać, dopytać albo się podzielić. Czy zdarzają się takie sytuacje, że przychodzą osoby, które tu i teraz realnie potrzebują pomocy?
2: Tak, jak najbardziej zdarzyły się takie sytuacje. Przychodziły do nas osoby w dużym kryzysie psychicznym i czasem tak jest, że właśnie jak przychodzi osoba z zewnątrz, to łatwiej czasem się otworzyć przed osobą, którą nie znamy, bo tak nie obawiamy się jej reakcji i że jakoś nas oceni. Także zdarzały się takie sytuacje rzeczywiście, że osoby w silnym kryzysie, że ta sytuacja, jaka jest związana z przemocą, miała miejsce niedawno.

0: oblicza Wrocławia.
1: Rozmawiamy o kampanii, która się odbywa we Wrocławiu, wciąż trwa. Wrocław bez przemocy, autobus wsparcia krąży po Wrocławiu i odwiedza różne miejsca, świadcząc pomoc, głównie też i informując. Jeżeli chodzi o targi NGO-sów, one będą się odbywały w sobotę od 13 do 17. O tych targach będziemy rozmawiać już jutro w obliczach Wrocławia. To już teraz Państwa odsyłam do tej audycji, to tam dużo ciekawych zaproszeń, ale też i wiele szczegółów. Czy Wy również będziecie z tym busem od 13 do 17?
2: Tak, zgadza się, jak najbardziej będziemy zaproszone.
1: Na koniec muszę dopytać, czy jakoś się trzeba przygotowywać? Musimy mieć jakieś informacje o sobie, jeżeli chodzi o takie jakąś identyfikację, żebyśmy powiedzieli, z której szkoły jesteśmy, z jakiej klasy i tak dalej, bo myślę, że to może być bariera, panie oskarże.
2: Absolutnie nie jest to wymagane. Jak najbardziej można przyjść anonimowo.
1: Mamy znany hashtag do mediów społecznościowych, hashtag hate over. Czy na teraz na taką zachętę do tego, żeby odwiedzić się właśnie ten bus, może pan nam podać z własnego doświadczenia jako psycholog, jak się bronić przed hejtem?
2: Oj, no to jest temat na pewnie wiele minut, jak nie godzin. Tak, więc pierwsze, co przychodzi do głowy, to ograniczenie social mediów, to na pewno. Informujemy też młodzież, że nie należy niektórych treści zamieszczać. Mówię tutaj chociażby o jakichś zdjęciach, tak, czy nagraniach, no bo wtedy właśnie narażamy się na jakiś potencjalny hejt, na jakiś potencjalny trolling, tak to się mówi. Mhm. Nawet nie tylko ze strony osób, które nas znają, ale właśnie po prostu ze strony jakichś osób anonimowych, które po prostu w taki sposób spędzają czas wolny. Więc od tego zaczynamy, tak? Ale no tutaj właśnie też to wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, w jaki sposób regulować emocje, w jaki sposób szukać pomocy. Także tutaj od tego tylko zacznę.
1: Myślę, że to wystarczy. Ja od siebie dodam, że warto mieć dobrą grupę wsparcia, dobrych przyjaciół, którzy zawsze wesprą nas w trudnych sytuacjach, ale zawsze wtedy łatwiej też odwiedzić taki autobus większą grupą. Zapraszamy do tego, żeby się interesować, szukać tego autobusu w przestrzeni miejskiej, a na pewno ten autobus spotkacie w sobotę w okolicach hali Stulecia. Tam odbędą się targi NGO-sów, o których jutro porozmawiamy, jak już zapowiadałem. Dziękując bardzo za dzisiejszą rozmowę, też zapraszam do słuchania nas w obliczach Wrocławia jutro po godzinie 17, a dzisiejszym gościem obliczy Wrocławia był Oskar Madej, psycholog. Dziękuję bardzo.

0: za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: przystanku Kultura dzisiaj rozmawiałam z Markiem Zatorem, koordynatorem wrocławskiego klubu Ojca, który działa jako projekt Fundacji Rodzina i Przedsiębiorczość. Wrocławski klub Ojca zaprasza na piknik, który odbędzie się już 17 maja w Parku Strachocińskim. Jak mówi koordynator Marek Zator, główną misją klubu jest to, by podnosić kompetencje ojcowskie.
1: Naszą główną misją jest to, żeby podnosić kompetencje ojcowskie, budować kulturę aktywnego, fajnego spędzania wolnego czasu, no i inspirować ojców do tego, żeby byli lepszymi ojcami i do tego, żeby fajnie, w fajny, ciekawy sposób potrafili spędzać czas ze swoimi dziećmi.
0: Wrocławski Klub Ojca organizuje warsztaty rozwojowe dedykowane ojcom, wspólne majsterkowanie dla ojców z dziećmi oraz warsztaty sportowe.
1: Prowadzimy warsztaty rozwojowe dla ojców, jest to z częstotliwością mniej więcej raz, dwa razy w miesiącu. Są też warsztaty ojcowie z dziećmi i to są warsztaty majsterkowe, gdzie ojcowie z dziećmi konstruują różne rzeczy z drewna, głównie są to zabawki, robimy karmniki dla ptaków, hotele dla owadów i to jest taka to druga część. I trzecia część to warsztaty sportowe, nazywamy to tak roboczo, odkrywamy sportowe talenty. Szukamy różnych niszowych dyscyplin sportowych we Wrocławiu, nawiązujemy współpracę z klubami i organizujemy takie jednorazowe zajęcia pokazowe dla ojców z dziećmi, gdzie mogą spróbować swoich sił.
0: Wrocławski Klub Ojca współpracuje z wieloma organizacjami, prowadzi także warsztaty z czytania bajek, nocowanki w bibliotece, szkoli ojców z bezpieczeństwa i regulowania emocji. Tak jak wspomniałam, przed nami piknik Wrocławskiego Klubu Ojca, który odbędzie się już w tę niedzielę w Parku Strachocińskim. W planie m.in. konkursy dla ojców, strefa chillout, strefa foto, błotna kuchnia dla najmłodszych oraz strefa warsztatowa.
1: Na pikniku są różne aktywności, są konkursy dla ojców, bo często na piknikach są konkursy dla dzieci, a my chcemy wyróżnić i trochę podkreślić tą rolę taty, więc są konkursy dla chętnych ojców i w tym roku przygotowaliśmy taką formułę dość ciekawą, że będą stacje różnych aktywności takich rodzic-dziecko, no takich ciekawych, trochę śmiesznych z przymrużeniem oka, ale które myślę będą fajnie też wpływały na to, żeby dobrze się bawić, będzie strefa takiego chilloutu, będą warsztaty, będzie taka strefa foto, gdzie będzie można sobie zrobić zdjęcie.
0: Zachęcamy do odwiedzenia strony facebookowej Wrocławski Klub Ojca, gdzie znajdziecie szczegóły dotyczące pikniku, ale też poznacie właśnie ofertę warsztatową klubu, no i dowiecie się, co się dzieje, co ciekawego się dzieje. Zachęcam, Marek Zator zaprasza i Radio Rodzina również zaprasza.

0: Noc Muzeów odbędzie się już 16 maja nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce, a we Wrocławiu aż 110 instytucji otworzy swoje drzwi tego dnia. Wrocław zaprosi mieszkańców i turystów na rekordową edycję Nocy Muzeów. Organizatorzy zapowiadają największą odsłonę wydarzenia w historii miasta. W programie znalazło się 28 muzeów i archiwów, 48 galerii oraz pracowni artystycznych, a także 4 centra kultury i edukacji. Po raz pierwszy zwiedzający będą mogli zajrzeć m.in. do klasztoru Wrocław, kotłowni wschodniej w Hydropolis czy Muzeum Medycyny Sądowej oraz Muzeum Anatomii. Historię Nocy Muzeów we Wrocławiu przypomina Renata Granowska, wiceprezydent Wrocławia.
1: Od 2009 roku, kiedy inicjatywa Nocy Muzeów się zaczęła, od kilku miejsc, które można było zobaczyć, te miejsca są coraz ciekawsze, a przede wszystkim jest ich coraz więcej. W tym roku tych miejsc to jest 110. To są miejsca często niedostępne na co dzień. To są miejsca dla dużych, małych, średnich, dla seniorów, dla dzieci. Są warsztaty. Także zapraszam do zapoznania się wcześniej z całym programem, żeby zobaczyć, gdzie można pójść i jak najfajniej spędzić tę noc muzeów, chociaż nie do końca jest to tylko noc, bo zaczyna się troszkę wcześniej, nawet jeżeli chodzi o naszych najmłodszych. Oczywiście wszystkie wydarzenia są bezpłatne.
0: Organizatorzy liczą, że tegoroczna odsłona będzie cieszyć się tak samo dużym zainteresowaniem jak ta zeszłoroczna.
2: 16 maja 110 podmiotów, więc rekordowa liczba. Wśród tych podmiotów także wiele takich miejsc nowych, których dotychczas nie można było odwiedzać, i także takie miejsca, które będą dostępne tylko i wyłącznie tego dnia. Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza arcze klasztoru we Wrocławiu, kotłowni wschodniej w Hydropolis, bardzo ciekawy obiekt, Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdni, tym razem będzie to zajezdnia Borek, więc zajezdnia historyczna. Taką ciekawostką, myślę, dla wielu osób bardzo interesującą będzie możliwość odwiedzenia obiektów naszej administracji, czyli z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, czyli obejrzeć salę sesyjną, ale także salę miejskich rajców oraz wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty, czyli wszyscy ci, którzy chcieliby doświadczyć tego, w jakich warunkach na co dzień pracuje, funkcjonuje włodarz miasta, są serdecznie zaproszeni. Oczywiście to są takie miejsca, które będą obowiązywały też zapisy. Te zapisy ruszają w terminach, które przy każdym obiekcie są każdorazowo pokazane. Jeśli chodzi o gabinet prezydenta, to tutaj te zapisy będą 13 i 14 maja.
0: Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie wrocław.pl oraz we wrocławskim niezbędniku kulturalnym. Tegoroczna Noc Muzeów tradycyjnie połączy zwiedzanie, warsztaty i spotkania z kulturą, zachęcając mieszkańców do odkrywania miasta po zmroku, choć pierwsze warsztaty rozpoczną się już około południa, dzięki czemu część wydarzeń będzie dostępna także dla rodzin z dziećmi oraz osób, które nie planują nocnego zwiedzania.

0: jutra.
1: Już za chwilę o godzinie 18.10 porozmawiamy o tegorocznym 35. festiwalu Muzyka Polonika Nowa. Ilona Baran porozmawia z Pawłem Hendrichem, który jest dyrektorem artystycznym tego festiwalu. I tylko dodam, że tegoroczne hasło to zmysły, więc będzie na pewno o zmysłach.

0: Zmarła aktorka i piosenkarka Stanisława Celińska. Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Nie żyje aktorka Stanisława Celińska, grała w filmach i teatrze, a do historii przeszły jej role m.in. w filmach Pieniądze to nie wszystko i Alternatywy 4. W późniejszych latach zdobyła także popularność jako piosenkarka, wykonując nastrojowe, poetyckie piosenki. Stanisława Celińska miała 79 lat. Po prezydenckim wecie CBA nie zostanie zlikwidowane. Teraz rząd zapowiada nową ustawę, która ma wzmocnić niezależność Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mówi minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
1: Argumentów na rzecz likwidacji CBA jest bardzo dużo, choćby co dotyczy afery Pegasusa, co dotyczy obniżenia pozycji Polski w rankingu, korupcji, wszystko co dotyczy też jak zachowywało się CBA przez 8 lat.
0: Prezydent Karol Nawrocki ocenił natomiast propozycję likwidacji CBA jako działanie osłabiające państwo.
2: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował.
0: Weto prezydenta zamyka czasowo likwidację CBA. W Centralnym Biurze Antykorupcyjnym pracuje obecnie około 1300 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Biuro działa od 2006 roku. Jego inicjatorem było środowisko PiS i ówczesny prezydent Lech Kaczyński.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Marszałek Sejmu chce odebrać całe wynagrodzenie Zbigniewowi Ziobrze. Wszystko wskazuje na to, że przestał on być posłem zawodowym, mówi Włodzimierz Czarzasty.
4: Jeżeli pan Ziobro podjął pracę, a to będziemy wyjaśniać, w jakiejś firmie, to znaczy, że przestał być posłem zawodowym. Jeżeli przestał być posłem zawodowym, to w tym momencie będziemy traktowali go jako posła niezawodowego, więc nie będzie pobierał już żadnego wynagrodzenia.
0: Zbigniew Ziobro miał przenieść się z Węgier do USA, skąd zamierza pracować jako komentator polityczny telewizji Republika. Polska prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Strażnicy graniczni w Częstochowie zatrzymali obywatela Ukrainy, który dwukrotnie został skazany wyrokami karnymi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Ponieważ jego zachowanie nie wskazuje na chęć poprawy i przestrzegania polskiego prawa, wydano mu decyzję deportacyjną z zakazem powrotu do państw Schengen na 5 lat. Wczoraj około godziny 18 został przymusowo doprowadzony do granicy i przekazany władzom swego kraju.
5: Na termometrze 11 stopni, słoneczko jeszcze z nami jest, przebija się gdzieniegdzie miejscami przez chmury i zajdzie dzisiaj o godzinie 20:30. Dni są coraz dłuższe, dzisiaj bez deszczu, natomiast jutro, pojutrze i nawet w sobotę może popadać i zagrzmić miejscami na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu włącznie. Jakość powietrza jest dobra dzisiaj do końca dnia bez opadów, więc można jeszcze się przespacerować.
6: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Znajdujemy się dzisiaj w Narodowym Forum Muzyki, a gościem Radia Rodzina będzie Paweł Hendrych, dyrektor artystyczny Muzyka Polonika Nowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co to jest za festiwal?
1: Nasz festiwal jest prezentacją taką możliwie szeroką polskiej muzyki współczesnej, a nawet wolimy określenie aktualnej. Może różnica jest tylko taka, że rzeczy aktualne mogą być też rzeczami leciwymi, a niekoniecznie wszystkie współczesne są aktualne. Stąd to może uszczegółowienie. Jest to festiwal, który prezentuje spektrum odpowiednio wybrane właśnie tych aktualnych twórców dla nas istotnych. Takim, powiedziałbym, akcentem na dwie postaci. Jedną z nich jest Jagoda Szmytka, drugą jest Wojciech Błażejczyk. Są to nasi rezydenci festiwalowi, co oznacza, że ich muzyka jest przedstawiona w szerszym kontekście. Poza tym mamy wielu innych kompozytorów, wielu wykonawców od orkiestry Filharmonii Wrocławskiej NFM, przez orkiestrę muzyki nowej, mamy mniejsze składy, bardziej ansamblowe, solistów, więc takie, powiedziałbym, wykonawczo również szerokie spektrum, jak i projekty. Projekty różnią się może tym, że cechuje je pewien element improwizacji. Wspomniane postaci pokazywane są, jak już powiedziałem, w szerszym kontekście. Rozpoczynamy festiwal właśnie od sztuki teatralnej, może nietypowo, zaraz do tego nawiążę, z muzyką Wojtka Błażejczyka. Jest to sztuka, która opiera się na tekście Elfriedy Jelinek i jest bardzo umuzykalniona. Dlaczego sztuka teatralna na festiwalu muzycznym? Otóż wychodzimy od hasła zmysły, czyli tego, że obecna edycja, już zresztą 35. Festiwalu Muzyka Polonika Nowa, ma mieć właśnie taki kontekst, powiedziałbym, synkretyczny, czyli sztuki łączą się ze sobą. No i chyba teatr jest tutaj najlepszym takim przykładem, bo miałem ten grecki rodowód, gdzie właśnie ten synkretyzm w starożytnej Grecji był oczywisty i od niego dopiero się rozchodziły dyscypliny sztuk, a my z powrotem je właśnie łączymy. Więc to jest chyba taka właśnie ważna dla nas prezentacja i też ważna współpraca z Teatrem Polskim w Podziemiu i z reżyserią Katarzyny Kalwat. Poza tym jeszcze są dwa utwory Wojtka Błażejczyka w trakcie programu. Co do Jagody Szmytki, mamy duże zamówienie na orkiestrę symfoniczną do koncertu Światło/Cień. Być może wrócimy do rozwinięcia tego tematu. Dodatkowo jeszcze mamy koncert monograficzny Jagody Szmytki, gdzie dość przekrojowo usłyszymy kilka takich mniejszych utworów kameralnych od jednego do trzech instrumentów.
0: 35. edycja. Na co stawiacie w tej edycji? Jak one się między sobą różnią?
1: Staramy się, przynajmniej za mojej kadencji, wyróżniać pewnym tematem. Powiedzmy, ostatni na przykład temat to była popkultura, subkultura, czyli muzyka współczesna, akademicka, w kontekście takich inspiracji, które są pozaakademickie, też najczęściej muzyczne, choć nie tylko. Mieliśmy edycje, które sięgały do przestrzenności, do właśnie aktywnego udziału muzyki w zadanej przestrzeni i to nie zawsze były tylko sale koncertowe. No jak i chyba najwcześniejsza z edycji hashtag sieć dotycząca sztuki postinternetowej. I sądzę, to jest dobre pytanie, bo ja nie oddzielam do końca tych edycji. Ja myślę, że one się po prostu rozwijają i pewne cechy przechodzą dalej, czyli mamy całą sztukę nowych mediów. Ten postinternet, jeśli nadal funkcjonuje, to on jest gdzieś już podskórnie używany, szczególnie przez młodsze pokolenie. Mamy przestrzenność, co najmniej w kilku koncertach, jako taki efekt bardzo aktywny. Chętnie też tę myśl rozwinę. Mamy właśnie te inspiracje, powiedziałbym, muzyczne, czy też pozamuzyczne i niekoniecznie z tego świata, który uchodzi za tak zwaną sztukę wysoką. Prawda? Gdzieś tam kategoryzując, my mówimy sztuka wysoka. Ja wolę dla przeciwieństwa nie powiedzieć sztuka niska, tylko powiedzieć sztuka szeroka, więc jeżeli ta popkultura to jest sztuka szeroka, a pewne jej odnogi to jest subkultura, to również ma u nas miejsce. Czyli można powiedzieć, że zmysły rozwijają wszystko, co było do tej pory. Przez to są właśnie takie wielowymiarowe, właśnie są tą syntezą sztuki, łącznie z tym, że są wielozmysłowe, bo część naszych prezentacji, już trudno powiedzieć tylko koncertów, ma właśnie taki charakter silnego, po pierwsze, sparowania oko i ucho. To są te takie nasze podstawowe zmysły, które w wielu sytuacjach czujemy, że ze sobą współpracują, ale nie tylko. Mamy jeden duży projekt, który zresztą dość charakterystycznie się nazywa Pomieszanie zmysłów i twórcami tego projektu są Paweł Romańczuk i Agata Zemla. I jest to kilka takich, powiedziałbym, seansów 20-minutowych, gdzie już tutaj nie zdradzając, co ma miejsce, bo to chciałem zostawić do odkrywania naszym odbiorcom, świadczam literalnego pomieszania zmysłów, a nie tego takiego, które mówimy, że kogoś co cechuje, bo proszę zwrócić uwagę, to jest taki związek frazeologiczny, jak mówię, komuś się pomieszały zmysły, to najczęściej nie mam na myśli jego zmysłów, tylko jego stan umysłu, czyli coś z nim jest nie tak. Ale tu raczej chodzi właśnie o to, że twórcy stwierdzili, że po pierwsze muzyka będzie się krzyżować z obrazem, ale właśnie smak z zapachem i dodatkowy jeszcze dotyk i połączenie i pewne rzeczy będą w ciemności i no już nie chcę tutaj rozwijać, żeby nie zdradzić zbyt wiele, ale będzie to bardzo interesujący, no taki mini czy mikro spektakl właśnie nietypowy dla takich utworów stricte kompozytorskich. Wchodząc być może w dalsze szczegóły, na przykład związane z przestrzennością, mamy koncert Zoom In, Zoom Out, prezentowany przez Orkiestrę Muzyki Nowej. To jest świetny zespół z Katowic, bardzo wyspecjalizowany już od 30 lat w wykonawstwie muzyki współczesnej. I koncert odbędzie się tu, gdzie jesteśmy, w NFM-ie, w sali głównej, ale nietypowe będzie to, że w pierwszej części będziemy w odwróceniu, czyli muzycy będą na scenie, ale jakby można powiedzieć tyłem do architektonicznej publiczności. My będziemy jako odbiorcy na tyłach tej sceny, w bardzo bliskim, stąd to hasło zoom in, tak, kontakcie, przybliżeniu, kontakcie z muzykami. Dzięki temu będzie nam łatwiej śledzić każdy gest. Utwory są tak dobrane, żeby ten aspekt wizualny odgrywał dużą rolę, bo albo to będzie kwestia reżyserii światu, tak jak w utworze Wrzenie Jerzego Kornowicza, albo będą to aspekty wideo, tak jak u Marty Śniady, czy u Adama Poremskiego. A w drugiej części koncertu będziemy mieli właśnie to tematyczne zoom out, czyli oddalenie. No i wtedy nasza publiczność lokalizuje się na wysokich balkonach i jest no, w dużym oddaleniu od źródła dźwięku. Zaciera się kontur tego dźwięku, mamy więcej pogłosu i możemy sobie porównać, jak właśnie ta perspektywa poznawcza wpływa na dzieła muzyczne. Według mnie znacznie, ale to każdy niech sobie rozsądzi.
0: Ja jeszcze wrócę do tego kontekstu przestrzennego, bo jesteśmy w tej przestrzeni, żeby pan rozwinął tą myśl.
1: Przestrzeń przez nas jest wykorzystana najbardziej 16 maja. Nie przypadkowo, bo jest to dzień, w którym miasto Wrocław, zresztą nie tylko, wiele miast w Polsce, obchodzi coś, co nazywamy Nocą Muzeów. Myślę, że format państwu jest dobrze znany. Chodzi o bardzo specyficzny sposób odbierania sztuki w ogóle, nie tylko tej sztuki muzycznej. I przyznam szczerze, że zastanawiałem się nad tym po raz pierwszy już kilka lat temu i wtedy, to było 4 lata temu dokładnie, zrobiliśmy po raz pierwszy taką noc muzeów. Miała ona taki format, powiedziałbym, szanujący potrzeby odbiorcy tego dnia. Może tutaj zdefiniuję, co mam na myśli. Wyszedłem z takiego założenia, że taki tradycyjny meloman jest nastawiony na przyjście do NFM-u i odbiór na przykład 2 godziny muzyki, prawda? W tym na przykład muzyki współczesnej, co wiemy, jakoś tam może trochę podnosić ten próg percepcyjny. Ale nie to było celem Nocy Muzeów. Celem Nocy Muzeów jest umiejętność zagospodarowania nawyków odbiorczych, tego odbiorcy, który w tym dniu ma ochotę kulturowo penetrować Wrocław. Co to oznacza? Po pierwsze, ta osoba będzie chciała być w wielu miejscach, może nie naraz, ale w ciągu jednej nocy, jednego wieczoru, więc nie możemy uzurpować sobie tak dużego czasu względem tej osoby. I pomysł właśnie pojawił się wtedy po raz pierwszy, by były to takie mikrokoncerty, mini recitale. Polega to z grubsza na tym, że przychodzimy o godzinie 16, wtedy mamy początek, może być też później, formuła jest luźna, do NFM-u i co pół godziny mamy nowe wydarzenie muzyczne, najczęściej zlokalizowane właśnie nie tylko w salach koncertowych, ale również w otwartych przestrzeniach NFM-u, co jeszcze dodatkowo, myślę, wpływa na ten walor, że nie krępujemy się wejść i wyjść, no bo jeżeli rzecz jest na korytarzu, to nie czuję się zobowiązany, żeby nawet, jeśli mi to by nie pasowało, odebrać ją w całości, bo ta metoda po prostu sprowadza się na zaangażowaniu odbiorcy, a nie na jakimś przymusie. Bo jeżeli wchodzimy do sali koncertowej, czujemy ten nacisk, że jak mi się koncert nie podoba, a nie wiemy co, bo to są premiery na przykład nowych utworów, no to trudniej jest mi tak społecznie, prawda, opuścić to miejsce bez narażenia siebie, jakieś negatywne myślenie. A jeżeli to jest miejsce typu korytarz, to czuję się swobodnie. I skutek jest według mnie dokładnie odwrotny, czyli tym bardziej chcę przybywać, bo czuję się zaangażowany w ten proces. Nikt mnie do niczego nie zmusza, więc wybór jest po mojej stronie. No i tak nam wyszło 4 lata temu mieliśmy ponad 5 tysięcy odbiorców tego dnia, co uważam, że jest niezłym wynikiem, szczególnie, że podkreślam, wciąż mówimy o polskiej muzyce współczesnej i było to dla nas bardzo cenne, ponieważ jak sądzę, nie byli to wyłącznie melomani, koneserzy właśnie tej polskiej muzyki najnowszej, ale również osoby, które jeszcze mogły rano nawet nie sądzić, że może to ich zainteresować, a nie będąc przymuszone, chętnie spędzały z nami czas właśnie od 16 do późnego wieczora, do 23. Tak będzie tym razem. Nieco oczywiście inne formaty, inni wykonawcy, ale właśnie przestrzeń będzie odgrywała bardzo ważną rolę. Co do zasady można powiedzieć, bo będą koncerty, gdzie one będą owszem w sali koncertowej, ale właśnie będzie na przykład dźwięk wielokanałowy, prawda? Taka imersja obrazu, dźwięku. Będą elementy instalacyjne. Cały taki właśnie duży projekt Random Check, który tego dnia będzie się odbywał. Trudno chyba tutaj wymieniać wszystko, bo tego dnia mam jakby festiwal w festiwalu. To jest 9 eventów, które się odbywają właśnie z tą zmiennością taką średnio raz na pół godziny. Tą królową wieczoru jest właśnie koncert wspomniany Światło / Cień / Światło / Cień w sali głównej, który znowuż jako odwrotność tej sytuacji wychodzi z szacunkiem dla naszych już bywalców i melomanów i to jest to w pierwszej części taki pełnokrwisty godzinny koncert, natomiast jeśli ci podróżnicy kulturowi będą chcieli go odebrać, też nie ma przeciwwskazań, tylko już nie z poziomu sali, parteru sali głównej, a balkonów będą mogli jakby zaglądać, wchodzić, wychodzić i, no i dawkować sobie tę muzykę współczesną według własnych uznań.
0: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.

mixtures bridge. Colors, flaps set to degrees.

0: Jak już dotykamy światło dzień, to co się kryje w tytule tego wydarzenia?
1: Jest to taka znowuż metafora i odniesienie do świata wizualnego, ponieważ koncert rozpoczyna się od słowa, tytuł koncertu rozpoczyna się od słowa światło, nie bez znaczenia, ponieważ początek koncertu jest to kompozycja Fire, czyli ogień Żanety Rydzewskiej. Taki utwór symfoniczny, dość krótki, niemniej wybitnie nasycony, powiedziałbym, wrażeniami takimi słuchowymi o daleko idących skojarzeniach, takich cielesnych, bym powiedział. Jest to utwór, który już istnieje, co było o tyle łatwiej w programowaniu, ponieważ mogłem podzielić się, jakby dochodzić do opinii słuchaczy tego utworu. Premiera była na Warszawskiej Jesieni w 2024 roku i pamiętam, że wiele osób dzieliło się opinią, że to jest taki utwór, gdzie jak obcując z nim kanałem słuchowym, prawda, mam wrażenie jakiegoś takiego poczucia temperatury tego ognia, tak, że zamykam oczy i widzę, czyli pobudza nasze zmysły. Oczywiście w sposób wyobrażeniowy, ale jednak. I on jest właśnie taką początkiem tej ramy koncertowej. Na koniec tej pierwszej części, ja zaraz wypełnię środek, jest utwór Michała Ziółkowskiego Aklis. To jest odniesienie do takiej prabogini greckiej, która nawet boginią nie była nazywana przez starożytnych Greków. Stworzyła dopiero

0: chaos, chaos tworzył kolejnych bogów, ale utożsamiana była z ciemnością, z mgłą, z różnego rodzaju nieszczęściami, więc trochę mamy takie właśnie atawistyczne ramy, prawda, bo ciemność też na nas wpływa, odbieram ją właśnie na poziomie pewnego lęku, podobnie jak ogień i myślę, że możemy mieć podobnie ciarki na ciele, czyli coś bardzo zmysłowego, cielesnego, jakby dotyk na nas działał poprzez to, że słuchamy muzyki. W środku Jagoda Szmytka, już wspomniana Symfonia Zmysłów, Nasze Zamówienie oraz koncert fletowy, wykonany zresztą, tu powinniśmy dodać, przez Łukasza Długosza, wybitnego flecistę, kompozycja Marcela Chyżyńskiego, która jest inspiracją właśnie z japońskich drzeworytów. Więc można powiedzieć, na różne sposoby wykorzystujemy właśnie te poziomy inspiracji. Później jest przerwa w tym koncercie. Nasi odbiorcy mogą przejść i odbierać właśnie ten cały takie, powiedziałbym, targowiska muzyczne, bo to chyba takie moje najbliższe metaforyczne skojarzenie jest takie, jakbyśmy byli właśnie na wielkim bazarze w Stambule i tylko, że nie tam sukna, jakieś przyprawy, a po prostu dźwięki będą z każdej strony do nas dochodzić i nas mamić. I to będzie przerwa, a po powrocie będzie nowy utwór Adama Porębskiego i to nam właśnie domknie ten koncert symfoniczny, który właśnie w tym enigmatycznym tytule Światło, Cień i Światło, Cień jako technika malarska renesansowa odnosi się do wszystkiego, co jest pomiędzy światłem a cieniem, a jednocześnie do sztuk wizualnych. Może drzeworyt to nie jest akurat renesans i światłocień per se, ale skojarzenie bliskie. W przypadku Symfonii Zmysłów Jagody jeszcze mamy taką ciekawą, powiedziałbym, polemikę w ogóle ze zmysłami, no bo zmysły utożsamiamy z tymi podstawowymi pięcioma, prawda? Mamy słuch, mamy wzrok, mamy węch, mamy smak, mamy dotyk, no ale mamy choćby taki zmysł jak zmysł równowagi, o czym nie myślimy, że jest naszym zmysłem, a jest, mamy szereg innych i właśnie Jagoda w tym utworze, tak intelektualizując jeszcze, właśnie rozważa różne takie stany, może mniej typowe dla naszej świadomości, co do naszych zmysłów.
1: Dla jakich odbiorców jest ten festiwal?
0: Powiedziałbym, że dla każdego. Tu nie stawiamy jakiegoś progu typu, że trzeba coś wiedzieć albo trzeba coś umieć. Muzyka współczesna, powiedziałbym, ma tę łatwość, że jest tworzona tu i teraz, czyli no właśnie, wydaje się być najbardziej aktualna. Proszę zobaczyć, że nie mamy problemów, żeby oglądać współczesne kino, nie mamy problemów, żeby czytać współczesne książki. Pomijam to, że korzystamy z najnowszych osiągnięć technicznych, jak telefony, komputery, samoloty i tak dalej, i tak dalej. A jednak właśnie ze sztuką, szczególnie muzyczną, mamy pewien problem. My natomiast właśnie nie stawiamy na jakiś elitaryzm, tylko właśnie na jego odwrotność, czyli egalitaryzm. Oczywiście sztuka pozostaje wierna sobie, jest taka, jaką chce być, ale my znosimy te progi głównie na poziomie właśnie odbioru. I jeżeli kogoś przeraża pójście od razu na, nie wiem, 3 godziny obcowania z muzyką współczesną, to właśnie po to jest ta noc muzeów, żeby przyjść i nie będąc przymuszonym spróbować. Ja tutaj lubię dawać taką metaforę takiej egzotycznej kuchni, powiedziałbym nawet bardzo egzotycznej. Państwo sobie mogą zamknąć oczy i wyobrazić, że dostajecie propozycję pewnego dania, o czym dowiadujecie się w ostatniej chwili, tak jak muzyka współczesna potrafi zaskoczyć, ale ona jest w dwóch porcjach. Na przykład mamy talerz z taką dużą porcją świerszczy, a obok mamy talerz z jednym świerszczem. Możemy oczywiście tego nie skonsumować, ale gdybyśmy chcieli, sądzę, że częściej sięgniemy po tą malutką porcję, tak na zasadzie, okej, jestem w stanie przemóc się i spróbować tej mniejszej porcji. I właśnie po to jest Noc Muzeów i to jest właśnie takie małe pakunki muzyki współczesnej. No w praktyce, mówię, okazuje się, że ten brak przymuszania kogoś do odbioru tej sztuki, co więcej, jeszcze jest tak to pomyślane, że dostajemy no, taki flyer, taką ulotkę z mapą tych wydarzeń. Od razu powiem, nie da się ich odebrać wszystkich, ale to jest cel sam w sobie, bo jeżeli, to jest tak jakby, znowu wracam do kulinarnej metafory, jak mamy menu w restauracji, też nie zjemy najprawdopodobniej wszystkiego, przynajmniej w jeden wieczór, ale sam fakt, że coś wybieram, powoduje, że ja tym bardziej chcę to zjeść, bo to jest moja decyzja. I tu działa dokładnie tak samo. Ja muszę swoją ścieżkę dobrać do odbioru muzyki tego dnia i to się staje mój festiwal, więc to właśnie zaangażowanie moje wzrasta, otwartość, brak przymusu i myślę, że to są, znosimy te takie granice, te takiego schematu, gdzie sztuka właśnie muzyki współczesnej wydaje się czymś trudnym. Nie, nie musi być trudnym. Jest jak malutka porcja czegoś, co jest może początkowo dziwne, ale później staje się dla nas czymś już zupełnie naturalnym.
1: Czy w epoce przebodźcowania muzyka współczesna może być taką przestrzenią głębszego skupienia?
0: To jest ciekawe, bo my właśnie nie tyle z tym polemizujemy, co raz polemizujemy, a raz to podkreślamy. Czyli z jednej strony mówimy, tak, współczesny świat lubi afirmację związaną właśnie z tym wielopoziomowym myśleniem. Tu jest dźwięk, tu jest jakaś narracja, tak, tu jest obraz. I takie projekty mamy, choćby finałowy koncert Volumen, którego już nazwa, tylko trzeba sobie wyobrazić, jak jest napisana. Mamy volume i N w nawiasie, a L jest wielkie, co sugeruje, że mamy dwa wyrazy. Volume angielskie, czyli poziom głośności, oraz lumen jako jednostka światła. No i to jest właśnie przykład, że przebodźcowanie może być atutem, ale może być jeszcze większe niż to, które odbieramy na co dzień. Po prostu zaczynamy bardzo głośno, bardzo mocno, z dużym oświetleniem, a później to łagodzimy, może mniej typowo, ale robimy też właśnie projekty, które, powiedziałbym, nie skupiają się na tej afirmacji, że ten świat jest taki właśnie, że super, że jest przebodźcowany, tylko raczej z nim polemizuje. Na przykład jest taki projekt Tabaro, który polega na tym, że odbieramy go w goglach VR-owych i poruszamy się po wirtualnej przestrzeni, ale można powiedzieć z perspektywy głównego bohatera, według pomysłodawcy, to jest kompozytor Krzysztof Rau, jest to taka fikcyjna postać ze świata fantazji, która wskutek pewnych działań traci zdolność widzenia. Czyli nie tylko afirmujemy, super, mamy wszystkie zmysły, kwestionujemy tę rzecz, co jest, jeśli ich nie mamy. I właśnie charakterystyka widzenia tej postaci, sposób poruszania się po tej przestrzeni, no jest czymś bardzo specyficznym i naprawdę polecam ten projekt. No oczywiście muzyka tu jest jakby clue, ale również obraz. Więc sądzę, że będziemy mieli projekty, które bardzo różnie do tego podchodzą. Mówię, będziemy z pewną dozą niepewności, bo mamy dużo premier, więc to jeszcze część pewności przed nami. Sporo jest utworów cichych, wcale nie wszystkie są nastawione na to, że muszą epatować wszystkimi zmysłami. Powiedziałbym, że jeżeli to robią, to najczęściej właśnie w tej parze oko-ucho, co jest, jak powiedziałem, dość naturalne, ale jednocześnie czasami szanujemy fakt, że twórcy chcą napisać taką, powiedziałbym, wręcz muzykę absolutną, czyli skupioną tylko i wyłącznie na swoich walorach dźwiękowych. Tu jest taki koncert, który też jest w ostatnim dniu festiwalu, czyli 17 maja, zespołu Sepia Ensemble. Ja teraz nawet celowo nie przeczytam tytułu tego koncertu, gdyż on jest wypisany jako taki kod, hex z charakterystycznym hash na początek i oznacza w tym kodzie zapis koloru sepia, bo mamy Sepia Ensemble, uznałem, że jest to jedyny polski zespół z kolorem w nazwie i pasujący idealnie do tematyki festiwalu o zmysłach. Więc jeżeli państwo sobie by skopiowali z naszej strony ten hex code i wstawili go do choćby przeglądarki, to od razu ten kolor, jeśli nie wiem jak konkretnie sepia wygląda, nam się pojawi. Dlaczego o tym koncercie mówię? Właśnie on jest takim chyba najbardziej przesuwającym się w kierunku tradycji, czyli skupia się głównie na dźwięku. Bo bierzemy pod uwagę to, że to wszystko, co powiedziałem, wiem, że celuje raczej w średnie i młodsze pokolenie naszych słuchaczy, ale mamy też pokolenia starsze. I też chcemy, żeby one były zadowolone z naszej oferty i właśnie stąd taki pomysł koncertu symfonicznego, który w pierwszej części jest bardziej konwencjonalny, a jednocześnie właśnie koncert Sepi, który daje właśnie nam taką radość z samego czystego muzykowania, czyli wręcz możemy w tym wszystkim, tak, zamknąć oczy i słuchać muzyki bez poczucia, że tracimy jakieś wideo, jakąś performatykę, jakieś media, które są wokół nas.
1: Kiedy będziemy mogli zamknąć te oczy i przenieść się do was na festiwal?
0: Oczy proszę zamykać, ale jednocześnie otwierać, bo będzie dużo się działo. Między 14 a 17 maja, więc już niebawem. Śledzić proszę przede wszystkim stronę internetową festiwalu, bo tam są szczegóły właśnie wynikające głównie z nocy muzeum. To my ją nazywamy Galerią Dźwięku i tam jest po prostu dużo wydarzeń i trzeba sobie dobrać według własnego uznania. W skrócie, zaczynamy sztuką teatralną w czwartek, w piątek mamy wspomniany koncert Zoom In, Zoom Out jako główne danie, sobota Noc Muzeów, niedziela Sepia Ensemble i spółdzielnia muzyczna właśnie na zamknięcie festiwalu.
1: Paweł Hendrych, dyrektor artystyczny festiwalu, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Żegnając się z naszymi słuchaczami, dodam tylko, że o godzinie 18.45 na naszej antenie opowiadanie, fragment opowiadania, które powstało we współpracy z Wrocławską Księgarnią Archidiecezjalną. Życzę miłego słuchania. Zostawiam też trochę dobrej muzyki. No i cóż, do usłyszenia jutro. Życzę wszystkim miłego popołudnia, wieczoru.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Odrzucone odłamki. W pewnym mieście znajduje się katedra ze wspaniałymi witrażami. Zwłaszcza jeden z nich przykuwa uwagę swym wyjątkowym pięknem i grą świateł. A oto jego dzieje. Podczas wznoszenia katedry majster i najlepsi rzemieślnicy pracowali w warsztatach umieszczonych na placu budowy. Pewnego ranka do majstra przyszedł młody obcokrajowiec z przytroczonymi do pasa narzędziami rzemieślniczymi. Mam już tylu robotników i rzeźbiarzy, ilu potrzebuję, powiedział majster i nieuprzejmie pokazał obcemu drzwi. Nie proszę o pracę jako kamieniarz, odpowiedział nieznajomy. Chciałbym tylko wykonać witraż na próbę, bez żadnych zobowiązań czy wydatków z waszej strony. Majster zgodził się i przydzielił młodzieńcowi stary, nieużywany barak obok głównego śmietnika. W ciągu następnych miesięcy nikt nie zwracał na przybysza uwagi. Milczący i bystry młodzieniec pracował w swoim prowizorycznym warsztacie. Aż nadszedł dzień, kiedy wyniósł na zewnątrz swoje tajemnicze dzieło. Był to witraż, niezwykle piękny, o świetlistych barwach, jakiego nikt nigdy wcześniej nie widział. Niewątpliwie najbardziej urzekający spośród wszystkich witraży katedry. Wieść o nim szybko się rozeszła, a z bliska i z daleka zaczęli przybywać ludzie, aby go podziwiać. Skąd wziąłeś te wszystkie wspaniałe kawałki szkła, tak lśniące i barwne? Pytali zaskoczeni, a zarazem poruszeni majstrowie. Znajdowałem je to tu i tam, gdzie pracowali robotnicy. Ten witraż jest zrobiony z kawałków, które inni odrzucili jako niepotrzebne, odpowiedział obcokrajowiec. Za każdym razem, kiedy czujesz się rozczarowany swoim miejscem w życiu, pomyśl o małym Leonardzie. Leonard ćwiczył z zapałem deklamowanie wiersza. Bardzo chciał wziąć udział w szkolnej akademii, ale mama obawiała się, że nie zostanie wybrany. W dniu ogłoszenia przydziału ról, mama poszła po synka do szkoły. Leonard wybiegł jej na spotkanie, a jego oczy błyszczały dumy i wzruszenia. Zgadnij, mamo! Zawołał. A potem wypowiedział słowa, które dla wszystkich mogą stać się nauką. Wybrano mnie do oklasków. Wśród tego, co stworzył Bóg, nie ma odpadków. Czytała Karolina Fałat.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie trafi do aresztu. Rząd walczy z pseudomedykami i pseudoterapiami. Jest nowe prawo. O reakcję po egzaminie z matematyki spytamy ósmoklasistów. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie wróci do aresztu, zdecydował Sąd Okręgowy w Sosnowcu. Co więcej, uwzględnił zażalenie obrońców 57-latka na wszelkie środki zapobiegawcze zastosowane wobec mężczyzny, tłumaczy obrońca mecenas Dariusz Kawalec.
1: Uchylone zatem zostały również środki w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, a także zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu. Moja ocena tego postanowienia nie może być inna niż jako decyzja słuszna. Zresztą takie były tezy mojego zażalenia na decyzję sądu pierwszej instancji.
0: Zażalenie na decyzję sądu w sprawie środków zapobiegawczych wobec mężczyzny złożyła także prokuratura, która domagała się bezwzględnego aresztowania podejrzanego. Jednak dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne. Nie przysługuje od niego odwołanie. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Właśnie przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skuteczniej chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Dają też nowe uprawnienia rzecznikowi praw pacjenta. Będzie mógł nakładać kary na osoby zajmujące się pseudomedycyną, nawet do 1 000 000 zł, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
0: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 55 lat. Taka jest obecnie średnia wieku pielęgniarki w Polsce. Dane opublikował Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Związek zwraca uwagę na stosunkowo małą liczbę pielęgniarek w Polsce w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. To mniej niż 6 pielęgniarek. Wciąż potrzebne są zachęty, by młodzi ludzie wybierali ten zawód. Tymczasem Agnieszka Jaromin, pielęgniarka z bloku chirurgii onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach, zauważa.
4: Teraz też coraz więcej młodych dziewczyn przekonuje się do tej pracy, ponieważ fajne jest to, że też ten zawód pielęgniarki jest bardziej nagłaśniany, jest bardziej medialny. Jednak w tych socialach jest dużo więcej pielęgniarek, które promują po prostu ten zawód. Pokazują go w taki sposób, że jest to coś, co naprawdę satysfakcjonuje i jest to pracą, która przynosi dużą wdzięczność.
0: 12 maja jest dniem, w którym również w Polsce obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Egzamin z matematyki już za ósmoklasistami. Nam mówią, jak było.
5: Geometria. Procenty, geometria dużo.
6: Geometria ogólnie dużo. 45-50%.
7: No z 80.
0: Na takie wyniki liczą, ale oficjalnie poznają je dopiero 3 lipca. Tymczasem przed uczniami kolejny, ostatni już egzamin. Jutro napiszą go z języka obcego. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenie szkoły. Nie można go też nie zdać.
3: Tu Radio Rodzina.

przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił, ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy, jak ostatni oddech przed

wszystko. Lecz kiedyś będę stary, tak jak jego głos, i powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię, jak tańczyłaś w punkcie, apetyt architektów zsyłając mi wizji.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Kalendarium muzyczne.
2: 12 maja. W 1928 roku rodził się Burt Bacharach, amerykański kompozytor i aranżer. Za jego sprawą powstało wiele przebojów takich wykonawców jak The Carpenters, Aretha Franklin, Tom Jones czy Dionne Warwick. Bacharach jest zdobywcą Oscara za piosenkę Raindrops Keep Falling on My Head z filmu Butch Cassidy and Sundance Kid. W 1963 roku w Filadelfii urodził się Charles Pettigrew, wokalista duetu Charles and Eddie. Ich największym przebojem była piosenka Would I Lie to You z 1992 roku. Artysta zmarł w 2001 roku. W 1984 roku Lionel Richie wprowadził na szczyt amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100 balladę Hello. Piosenka pochodziła z multiplatynowego albumu Can't Slow Down. W 2011 roku w wieku 46 lat zmarł Piotr Żyżlewicz, perkusista m.in. w zespołach Kultura, Armia Izrael, Brygada Kryzys, 2TM23 oraz WW.
1: Kalendarium muzyczne.

0: Dzień dobry, dziś 12 dzień maja. Do końca roku pozostaje 233 dni. Król Kazimierz III Wielki w roku 1346 ogłosił akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. Początkowo składał się z trzech wydziałów – sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa. W 1817 roku nadano mu nazwę Jagielloński. W 1817 roku w Warszawie otwarto pierwszą w kraju giełdę papierów wartościowych. Jest to publiczna spółka akcyjna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi, takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru. Według stanu z 2019 roku na GPW notowane są akcje 464 spółek. W 1865 roku została założona znana na całym świecie firma Nokia, a wrocławskie Centrum Technologiczne Nokii pełni kluczową funkcję w globalnej strukturze firmy. Jest jedną z trzech największych centrów technologicznych na świecie. 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski, polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu. Wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Święto zostało ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek na kongresie w Meksyku w 1973 roku. We Wrocławiu działa Dolnośląska Izba Pielęgniarek i Położnych przy ulicy Powstańców Śląskich.
1: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Reklama.
1: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
2: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: We Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat. Od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dykasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
2: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
3: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży. Zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnicy są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
4: Tu Radio Rodzina.

Znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może który

0: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina z Wrocławia.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.